0: Średnia wieku to 56 lat. Tylko o rok młodszy jest przeciętny stomatolog. To dane dotyczące umów o pracę. Gdy spojrzymy na inne umowy, to mamy innego lidera. Najstarsza profesja to przedstawiciel władz publicznych. Średnio 65 lat.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. A teraz mundialowe emocje. Mecz 1/8 finału między Anglią a Meksykiem został opóźniony o godzinę i ma się rozpocząć o 3:00. Powodem są burze występujące w okolicach stadionu Azteca. A my w faktach przenosimy się teraz do Nowego Jorku. Brazylia odpadła z mundialu. Dwie bramki strzelił Erling Haaland w 79 i 90 minucie. Rzut karny wykorzystał Neymar, ale to nie wystarczyło. Norwegia melduje się w ćwierćfinale turnieju. W Nowym Jorku, tam gdzie odbył się ten mecz, jest nasz specjalny wysłannik Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku, powiedz, co dzieje się tam teraz.
2: Dzień dobry, opowiem tę historię kolorami. Obojętnie, w którą stronę nie spojrzę na Manhattanie, wszędzie jest morze żółtych koszulek. To są kibice Brazylii, którzy jeszcze, jak widać po twarzach, nie do końca wierzą w to, co się wydarzyło.
3: What happened?
4: I don't know.
2: Co się stało?
4: I really don't.
2: Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jedyne, co sprawia, że czuję się trochę lepiej, to świadomość, że Haaland jest świetnym piłkarzem. No właśnie, i nazwisko Haaland wymieniane jest tu przez wszystkie przypadki i nie tylko przez Brazylijczyków, ale też przez Wikingów. Perfekcyjny strzał w róg, jeden strzał głową. Załatwił to za nas, to był niesamowity mecz. Jest mi smutno z powodu Brazylii, ale bardzo się cieszę z wygranej Norwegii. Powiedziałem wcześniej Wikingowie, bo naprawdę co drugi kibic Norwegii przechodzący obok mnie na Manhattanie, a jest ich niewielu, ma założony hełm Wikinga. Wracając do kolorów, na ulicach Manhattanu jest coraz więcej zielonego, to kibice Meksyku, którzy już ruszają do barów, już ruszają do miejsc, w których będą mogli oglądać dzisiejsze spotkanie, są już gotowi na ten mecz z Anglią, z Manhattanu. Stanisław Pawłowski.
1: Dziękujemy za te relacje. My też będziemy śledzić rywalizację Anglii z Meksykiem. Przypomnijmy, to spotkanie opóźnione o godzinę. Powinno rozpocząć się o 3:00.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Poznańskie restauracje otrzymały prestiżowe wyróżnienia Michelin. W sumie w tym roku aż 25 miejsc ze stolicy Wielkopolski i okolic trafiło do przewodnika kulinarnego znanego na całym świecie. O szczegółach opowiedzieli nam Maciej Dobrzyniecki, prezydent Polskiej Akademii Gastronomicznej, oraz Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Polska scena gastronomiczna ma się dobrze?
7: Ma się wyśmienicie, najlepiej od lat. Ostatnia selekcja przewodnika Michelin to udowadnia. 107 do 196 ma się tak, jak wzrost o 100% blisko. Nigdy nie było lepiej.
6: Które miasta się wybijają? Są któreś szczególne albo coś, co wyróżnia dany region?
7: Zdecydowanym liderem rankingu jest Warszawa. Z tak zwanych miast poza stolicą, no bo to jest osobne kryterium, jest Wrocław. Wrocław uzyskał dwa razy po jednej gwiazdy Michelin i jest to wynik 200% podwojenia stanu sprzed selekcji.
6: Poznań rokrocznie broni tę jedną gwiazdkę Michelin. Myśli pan, że są szanse na kolejne?
7: To obronienie to jest potwierdzenie wyjątkowości, czyli ja jestem osobą, która trzyma kciuki za Artura Skotarczyka. Nie mogę się wypowiadać na temat tego poziomu, natomiast za każdym razem jestem tam bardzo pozytywnie zaskoczony. Jestem gorącym zwolennikiem i trzymam kciuki. Samo wyróżnienie jest absolutną nobilitacją i zaproszeniem do rodziny 20 tysięcy najlepszych restauracji świata. Jeśli tak to przedstawimy, broni się to samo. Po prostu ja się cieszę z każdego wyróżnienia w Polsce, a jest ich 147. Sukces z tej ziemi. W samym Skurzewie dwie restauracje, jedna z Bibem, jedna z rekomendacją. Wielkie gratulacje dla Skurzewa.
8: Jedną gwiazdkę mamy od debiutu w 2023 roku, więc to jest też duża sprawa, że udało się tę gwiazdkę utrzymać. Tytuły czy wyróżnienia Michelina są nadawane co roku i można stracić. Zarówno w zasadzie we wszystkich miastach, które były wcześniej przewodniku, już do tych utrat dochodziło. A Poznań od 2023 roku nie stracił żadnego wyróżnienia. Więc jesteśmy coraz silniejsi. Mamy już 20 wyróżnionych restauracji w Poznaniu, 5 restauracji wyróżnionych w okolicach Poznania. To też jest nasz duży sukces. Proszę Państwa, więc mamy też powiat poznański, mamy 5 restauracji wyróżnionych w najbliższych okolicach Poznania. To naprawdę ogromny sukces. To jest także obszar naszego oddziaływania, bo jako lokalna organizacja turystyczna obejmujemy swoim działaniem nie tylko miasto Poznań, ale właśnie metropolię Poznania, więc w tym powiat poznański. Dlatego my w zasadzie mówimy, że mamy 25 restauracji wyróżnionych i oczywiście chcemy więcej. Natomiast to, co nas raduje, że pośród wśród tych wyróżnionych mamy zarówno te, które uchodzą za absolutnie najwyższą formę fine diningu, ale mamy też restauracje, które są nieco tańsze. Mamy ramen, który serwuje dania często nie za nie więcej niż 50 zł, więc warto pamiętać, że Michelin to nie tylko te najdroższe restauracje, ale po prostu te miejsca, do których warto przyjść, z których warto skorzystać. To, że Poznań jest taki silny, to też zasługa tych restauracji, których nie ma w tym zestawieniu i warto o tym pamiętać. Inspektorzy nie do wszystkich restauracji są w stanie dotrzeć, ale ogólnie potencjał kulinarny jest opracowywany przez inspektorów na podstawie liczby restauracji, na podstawie ich ocen w różnych serwisach, więc za każdym razem mówię, że ci, których tutaj jeszcze nie ma, bo pewnie jednego dnia wszyscy, którzy na to zasługują, dołączą, to także im dziękujemy i gratulujemy, bo ten ogon gastronomiczny jest naprawdę długi w Poznaniu. Turystyka gastronomiczna z całą pewnością jest faktem. W Polsce, w Poznaniu przewodnik ma własną aplikację, gdzie możemy rezerwować stoliki. Są restauracje, które mówią, że tych rezerwacji jest faktycznie coraz więcej. My obsługujemy około kilkudziesięciu dziennikarzy rokrocznie, którzy przyjeżdżają tylko dlatego, żeby zobaczyć poznańską scenę gastronomiczną. To są przeważnie dziennikarze z Francji, z krajów Beneluxu, z Niemiec, ze Skandynawii i coraz więcej też osób takich, dla których głównym motywem przyjazdu jest właśnie gastronomia. To są nie tylko te restauracje, które mają najwyższe wyróżnienia, ale podczas tych pobytów poszukiwane są także produkty lokalne, regionalne, te mniejsze restauracje, są poszukiwane restauracje ze street foodem, więc nie tylko ci, którzy mają wyróżnienie michelinowskie, załapują się do tej fali turystyki gastronomicznej. My chcemy być coraz silniejsi, chcemy być jak San Sebastian, chcemy być jak Bilbao, jak Kraj Basku, który właśnie słynie z tego, że przede wszystkim warto przyjechać tam dobrze zjeść.
6: Nawiązanie trochę, żebyśmy powiedzieli do pierwszej myśli przewodnika Michelin, żeby zwiedzać właśnie za pomocą gastronomii.
8: Tak, ale też żeby zwiedzać i odkrywać lokalne produkty, żeby zwiedzać i odkrywać szefów, którzy dysponują technikami specjalnymi czy charakterystycznymi dla danych regionów. To też inspektorzy promują i będą coraz bardziej promować, więc myślę, że można się spodziewać w restauracjach, że będzie rozwijał się trend, który zresztą jest bardzo silny w tej chwili w Europie. To znaczy, żeby stawiać na lokalność, żeby stawiać na lokalne produkty, czyli nadal utrzymywać wysoki serwis, wysoką jakość, ale aby proponować coś, co jest niedostępne często w innych miejscach, bo generalnie podróżujemy po to, żeby doświadczać rzeczy, których nie mamy u siebie. To dotyczy wszelkich aktywności turystycznych, a gastronomia oczywiście jest jedną z nich.
6: W Poznaniu mamy restauracje wyróżnione przez Michelin, gdzie nie będziemy musieli odkładać trzech wypłat na to, by dobrze w nich zjeść?
8: Myślę, że w Poznaniu mamy restauracje Michelina, których możemy zjeść najdroższe danie za 50 zł, więc śmiało można powiedzieć, że warto przejrzeć tę listę, warto dać szansę tym restauracjom. Menu każda restauracja ma umieszczony w internecie, więc nie ma problemu. Przed wyjściem warto się zaznajomić. Natomiast oczywiście w Poznaniu od jakiegoś czasu jest tak, że warto sobie rezerwować stoliki. Pamiętam, jak jeszcze wiele lat temu robiliśmy akcję Poznań za pół ceny, kiedy ten ruch w restauracjach był bardzo niski. Teraz ten ruch jest po prostu wysoki i nie udało się tej akcji reaktywować po pandemii, głównie dlatego, że pojawiło się sporo ludzi w restauracjach, w hotelach i dzisiaj nie ma kłopotu z tą frekwencją, szczególnie podczas weekendów. Dobra rada, od poniedziałku do piątku jest znacznie więcej przestrzeni, miejsca, więc jeżeli do jakiejś restauracji nie możemy się dostać w weekend, warto dać jej szansę od poniedziałku do piątku.
6: Ale są miejsca w centrum, Święty Marcin, gdzie kolejki zawijają aż za kamienicę.
8: Być może jest to miejsce właśnie, które serwuje ten najlepszy ramen w Polsce i faktycznie jest tak, że czasami musimy stanąć w kilkudziesięciominutowej kolejce i ludzie stoją, specjalnie przyjeżdżają. Natomiast to też jest tak, że dzisiaj media społecznościowe są w stanie tych najlepszych restauratorów równie dobrze wypromować i kiedy pojawia się dużo relacji, dużo filmów, no to potem ludzie pewnie przyjeżdżają, chcą sprawdzać i mamy kilka takich miejsc poznanych.
1: Tę rozmowę przygotował Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nie zapomnę sytuacji w Krakowie na ścianie Korona. Mam atletyczną budowę ciała. Pamiętam, jak ktoś się zaśmiał, czy nie noszę penisa w spodniach. Rozpięłam rozporek i poprosiłam, żeby sprawdził. Innym razem przycisnęłam gościa do ściany za to, że mnie obsmarował na jakimś forum. Ale to już przeszłość. Dzisiaj ta kobieca strona ma dla mnie duże znaczenie. Widać to na rynku i wśród sponsorów. Modne są kolorowe ciuchy, krótkie szorty. Ten męski sport zyskuje kobiecą oprawę. Aspekt pomalowanego paznokcia jest fajny. Dobrze się sprzedaje. Jeden ze sponsorów powiedział mi kiedyś, że jestem w jakimś sensie produktem i po prostu muszę się dobrze prezentować. I choć wciąż widzę, że w Tatrach tłusty włos nadal jest w cenie, to jednak to się zmienia. Pamiętam, jak jedna z redaktorek wspinania.pl zarzuciła mi, że się wystroiłam, bo dobrałam kolczyki do spodenek, więc moje zdjęcia są zbyt kolorowe i zbyt pachnące lawendą. Ale firmy chcą współpracować z zadbanymi dziewczynami, bo fajniej reklamować produkt piękną kobietą. Kiedy zrobiłam hotel Supramonte, zdobyłam uznanie towarzystwa. Czułam, że przeszłam drogę od słodkiej dziewczynki przez wredną pitę po zdystansowaną sportowczynię, która ma osiągnięcia. Gdy dziewczyna coś robi jako pierwsza, od razu zaczyna się kawalkada pytań. Czy na pewno sama? Kto jej pomagał? Kto asekurował? Kto jej niósł plecak? Wszystko jest analizowane. Męskie wyprawy nie są tak brane pod lupę. Moje wspinanie poszło takim torem, jakiego się nie spodziewałam. Wspinanie na wielkich ścianach jest logistycznie trudniejsze. Tam trzeba walczyć z worami, spać w skale. Wyprawa zamienia się w mini ekspedycję. Dziewczyny, które ewoluowały we wspinaniu sportowym, nie zawsze są gotowe na niewygodę.

0: maski menstruacyjne, specjalne przyrządy do oddawania moczu w terenie. A niefajne sytuacje przecież się zdarzają, kiedy tampon przecieka, kiedy trzeba sikać w skalę. I tu trzeba mieć ten twardy pierwiastek żeński. Nie męski, tylko właśnie żeński. To nie jest równoznaczne z byciem babochłopem, ale przymagnezjowaniem plamy krwi na tyłku, żeby takie niedogodności nie zawaliły całej wspinaczki. Nie załamywać się, jak partner obsika cię w ścianie. Teraz szykuję się na Grand Capucin. Mam nadzieję, że mimo koronawirusa uda mi się pojechać w tym roku. To będzie pierwsza taka wyprawa. Trzeba będzie spać w namiocie na lodowcu, podejść pod ścianę, zgrać się z towarzyszkami. Chciałabym jeszcze sporo zdziałać we wspinaniu sportowym. Obecnie fascynują mnie wielkie ściany. Dostałam kilka propozycji od bardzo dobrych wspinaczy górskich, jak Michał Król, żeby próbować coś w teamie. Byłam pozytywnie zaskoczona. Tylko że musiałam się przekopać, przeorać, pobić, pokrzyczeć, zostać uznaną za wariatkę, która ma permanentną menstruację, żeby to przyszło. Ale przyszło. I jest.
1: Czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.

Monika Strojny od dziennikarstwa w Himalaje. Kiedyś wspinanie to było po prostu wspinanie. Dzisiaj nie ma tak jasnego podziału. Można się wspinać skałkowo, wielkościanowo, himalajsko. Są biegi górskie, skitury, bouldering. Trudno wrzucić to wszystko.

0: wszystko do jednego worka. Tłumaczy mi Monika Strojny, przewodniczka tatrzańska klasy trzeciej i współorganizatorka biegu Granią Tatr. Nie jestem rodowitą Zakopianką, ale rodzice zabierali mnie w góry, odkąd byłam dzieckiem. Sama nie miałam wielkich ambicji wspinaczkowych. Jeździłam na nartach i chodziłam po górach, ale bez szczególnego zacięcia. Miałam za to tradycje rodzinne. Mój dziadek był taternikiem i działał w górach w latach 50. Ja pochodzę z Warszawy i mieszkałam w stolicy do 27 roku życia. Góry na poważnie pojawiły się więc w moim życiu dość późno. Co tu dużo mówić, jeśli chodzi o góry, nigdy nie byłam odważna ani ambitna. Studiowałam dziennikarstwo i żyłam w Warszawie. Tak się jednak złożyło, że na studiach podjęłam pracę w magazynie sportowym i trafiłam jako dziennikarka na rajdy przygodowe. Zaczęłam je relacjonować oraz pomagać w logistyce. W ten sposób przez kilka lat zwiedziłam spory kawałek świata i chodziłam turystycznie po najróżniejszych górach. Sytuacja zmieniła się w 2010 roku, kiedy do mojej ekipy dołączył Andrzej Bargiel, który zaraz potem dostał od Adama Heizera zaproszenie na Elbrus. Poproszono mnie wówczas, bym dołączyła do ekspedycji i dokumentowała całą wyprawę. I pojechałam. Dodam, że nie miałam najmniejszego pojęcia o tak wysokich górach. Ja nawet w rakach nie potrafiłam chodzić. Pamiętam, że na 4000 metrów wstawałam godzinę przed całą ekipą, żeby nauczyć się zakładać raki, bo mi było głupio, że tego nie umiem. Tam się okazało, że nadzwyczaj dobrze znoszę duże wysokości i nie mam problemów aklimatyzacyjnych. Jednocześnie na Elbrusie poznałam kilka osób z Zakopanego, które podkręciły moje górskie aspiracje. Po powrocie zmieniłam pracę, a nowa pozwalała na zdalne wykonywanie obowiązków. Z Elbrusu wróciłam we wrześniu, a 1 listopada w Zakopanem wydarzył się wypadek, w którym zginęła ciocia przyjaciółki Moniki, Zofia Cybulska. Obydwie pojechałyśmy do stolicy Tatr, żeby załatwić formalności i uczestniczyć w pogrzebie. Tam usłyszałam od bratanka zmarłej, że jedyne, czego Zosia żałowała, to tego, że tak późno przeprowadziła się do Zakopanego. Wtedy mnie tknęło. I po 2 miesiącach miałam już wynajęte mieszkanie w Zakopanem. Dałam sobie rok. Potem zamierzałam wrócić do Warszawy. Wszystkie swoje rzeczy przewiozłam w góry w lutym 2011 roku. Wystarczyły 4 miesiące, żebym nabrała pewności, że nie wrócę ani po roku, ani po 2 latach. Szybko poznawałam ludzi, bo robiłam zdjęcia na zawodach skiturowych. A to małe środowisko, głównie przewodnicko-ratownicze. Miałam duże szczęście do ludzi. Zabierali mnie ze sobą, dzięki czemu zaczęłam się wspinać, ale do dziś robię to amatorsko, czy chodzić na skiturach. Usamodzielniłam się, a potem zdecydowałam, że zrobię kurs przewodnicki.
1: Twarde charaktery, niezwykły hard ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM.

0: nikt mi nigdy nie rzucał kłód pod nogi. Dużo zawdzięczam osobom, które mnie motywowały, zabierały w góry, uczyły wspinać. Sama na początku nie zrobiłam kursu taternickiego czy skałkowego. Na ten zdecydowałam się po kilku latach. Jeśli chodzi o wspinanie, to nie jestem liderem, zwykle ktoś mnie zabiera, ale w skiturach czuję się w pełni samodzielna. I mam poczucie, że robię to dobrze. W tym czasie pojawił się też ISMF, International Ski Mountaineering Federation, czyli organizacja międzynarodowa, w której zrobiłam kurs sędziowski i zostałam jedną z pięciu polskich sędziów międzynarodowych. Jestem przewodniczącą Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego przy Polskim Związku Alpinistycznym. Dość lekko opowiada się, jak sobie radziłam z rozwojem sportowym, ale naprawdę potrzeba mi było dużo czasu i samozaparcia, żeby nadrobić kondycję. Trwało to jakieś 2-3 lata. Często brałam narty i szłam w góry 2 czy 3 razy w tygodniu. To była ciężka robota. Nie tylko moja, lecz także osób, które ze mną chodziły. Wiadomo przecież, że jak człowiek jest na pewnym poziomie, to nie chce mu się ciągnąć ze sobą słabeusza i czekać na niego. Ale ja trafiałam na fajnych ludzi, nie tylko z Zakopanego. Nigdy nie czułam, że ktoś mi czegoś zabrania albo utrudnia. Miałam to szczęście, że trafiłam na bardzo życzliwych ludzi także z Topru czy z PZA, którzy zawsze mi pomagali. Nie miałam też poczucia, że muszę coś komuś udowadniać. Nie walczyłam z nikim. Mnie pomagano i wprowadzano. Zdaję sobie sprawę, że miałam dużo szczęścia. Nie każdemu się udaje, wielu wraca z Zakopanego na tarczy. Dużo mnie na początku kosztowały kontakty z Zakopiańczykami. Ich beztroskie traktowanie godzin spotkań, czy niepojawianie się na tych spotkaniach w ogóle. Tu jest kultura południowa, na wszystko jest czas. Słyszałam o planach Danuty Wach i idei polskiego himalaizmu kobiecego, ale nie jestem wielką entuzjastką tego projektu. Nie jestem feministką. Uważam, że pewne rzeczy wychodzą naturalnie i nie trzeba robić na siłę kobiecych zespołów. Dla mnie równouprawnienie kończy się na wysokości schroniska. Jak idę z 3 kolegami, jestem zachwycona, że to oni torują w śniegu za mnie i nie muszę tego sama robić. W tej chwili jest mnóstwo projektów i planów, w których dziewczyny mogą się realizować. I mam poczucie, że gdy dziewczyna jest silna i chce, świat stoi przed nią otworem. Zdaję sobie sprawę, że teraz dziewczynom w górach jest znacznie łatwiej. Kilkadziesiąt lat temu baby nie jeździły na wyprawy, bo nikt ich po prostu nie chciał zabierać. To miało przynosić pecha. Dla kukuczki baba w górach była nie do pomyślenia. Wydaje mi się, że obecnie nasi wspinacze mają bardziej liberalny stosunek, ale to kwestia tego, czy dziewczyny są silne i mogą dorównać facetom. Kiedy pojawiają się dzieci, ambicje kobiet i chęć dochodzenia w warunkach ekstremalnych maleją. I ja się wcale temu nie dziwię.
1: A w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń.

Uważam, że trzeba mieć specyficzną psychikę, żeby lubić wyprawy na ośmiotysięczniki. Monika jest jedną z przewodniczek tatrzańskich. Wśród przewodników trzeciej klasy, których jest około 500, pewnie 80-100 stanowią kobiety. Ich liczba gwałtownie maleje z każdą kolejną klasą. W drugiej jest około 10 dziewczyn, w pierwszej to pojedyncze przypadki. Myślę, że te pierwsze babki miały naprawdę ciężko. Niełatwo jest przemóc wielowiekową niechęć do kobiet. Przez wiele lat jeździłam konno i zawsze myślałam o tym, jakie mam szczęście, że mogę siedzieć w normalnym siodle. Dziś mamy luksusowe warunki, bo one przełamywały tabu. Kobieta musiała włożyć dużo więcej wysiłku i determinacji, żeby w te góry wejść. Po czym widzę, że jest niewyobrażalnie lepiej? Teraz każda pani w dżinsach może pójść na Giewont. Kinga Ociepka-Grzegulska. Nie poświęcę się górom. Już na wstępie zaznacza, że nie jest taterniczką. To prawda, nie działa w Tatrach. Jednak podobnie jak Aleksandra Tajstra, która swoją obecność na Podhalu zaznaczyła tylko kilkoma przejściami, jest jedną z najważniejszych kobiet wspinających się w ostatnich latach w Polsce. Kiedyś określenie wspinanie zarezerwowane było wyłącznie dla górskich masywów skalnych. Dziś dla każdego znaczy co innego. W przypadku Kingi to skałki i wspinanie stricte sportowe. Jest dwukrotną złotą medalistką Mistrzostw Świata Juniorów we wspinaczce sportowej w kategorii prowadzenie. A jej przejścia skalne oraz skala ich trudności robią ogromne wrażenie. W 2016 roku jako pierwsza Polka przeszła drogę z prawa honoru w jaskini mamutowej o trudności 9A. Zaczęłam się wspinać zupełnie przez przypadek. Nie miałam silnie zakorzenionego ducha zawodnika. Na naszym osiedlu wybudowano ścianę wspinaczkową, a ponieważ razem z bratem nie mieliśmy co robić w wakacje, więc tam poszliśmy. Renata Piszczek, która była wtedy jedną z lepiej wspinających się kobiet w Polsce, utworzyła grupę dla dzieci i właśnie tam stawiałam pierwsze wspinaczkowe kroki. Razem ze mną startowało chyba z 5 dziewczyn, z czego 3 były zdecydowanie silniejsze i lepsze ode mnie. Ale po pewnym czasie z dziewczyn w grupie zostałam tylko ja. Jednak nie kierowała mną ambicja czy głód sportowych sukcesów. Chciałam przynależeć do grupy. Bardzo odpowiadało mi to, jak razem spędzaliśmy czas, wyjeżdżaliśmy na wakacje, zawody. Dla mnie to była ważna część życia. Wspinanie sprawiało mi radość i naprawdę satysfakcjonowały mnie proste drogi. Wcale nie miałam apetytu na więcej.

0: Na zegarach trzecia, to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Karol Płoczkiewicz.
1: Jestem, zgadza się, zapraszam. Polskie myśliwce wciąż w powietrzu w związku z atakami Rosjan na Ukrainę. W Kijowie rakiety trafiły w 9-piętrowy blok. Są ranni. Poza tymi doniesieniami wrócimy do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Opozycja krytykuje decyzje kadrowe w stołecznym ratuszu i chce kolejnych dymisji. W związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operują nasze myśliwce. Jak informowaliśmy w faktach, w gotowości są także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Za naszą wschodnią granicą rosyjskie rakiety trafiły w Kijów, uderzające w 9-piętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Podolskiej. Poinformował o tym mer miasta Witalij Kliczko. Budynek został częściowo zniszczony, a mieszkańcy są uwięzieni w wyższych kondygnacjach. W innym miejscu w Kijowie odnotowano spadające odłamki i zniszczenia w rejonie zabudowy mieszkalnej oraz na terenie garaży. W rejonie Hołosiliwskim doszło też do pożaru w budynku niemieszkalnym i magazynie. Według najnowszych informacji w Kijowie ranne zostały 3 osoby. Jak już informowaliśmy, kolejnym zaatakowanym miejscem jest Odessa. Tam rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne. Ranna jest jedna osoba.
2: Fakty, opinie, komentarze.
1: Politycy opozycji, komentując aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie, uważają, że więcej osób powinno stracić stanowiska. Przypomnijmy, w piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń. Na kogo jeszcze wskazują politycy? O tym nasz dziennikarz Michał Radkowski.
3: Na przykład Łukasz Rzepecki z Konfederacji podaje konkretne nazwisko.
4: Powinna być dymisja Rafała Trzaskowskiego, bo to jest afera Trzaska.
3: A w imieniu prezydenta Warszawy, bo Szpital Południowy jest miejską spółką, a za miejskie spółki w stołecznym ratuszu odpowiada wiceprezydent Tomasz Męcina. On stanowiska nie stracił. Dlatego Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiS uważa, że zdymisjonowane wiceprezydentki stały się kozłami ofiarnymi.
5: Trzeba było poświęcić kogoś, a wiceprezydent, który de facto się tym zajmuje, dalej funkcjonuje, więc powinien się podać do dymisji pan Trzaskowski, pan Kierwiński.
3: Marcin Kierwiński to szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Jej poseł Dariusz Joński broni kolegi z partii.
6: Marcin Kierwiński pełni funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji. On nie ma nadzoru nad szpitalami.
3: Ale ma nadzór nad wszystkimi ludźmi w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej.
6: No ma, no ale jeśli jest jakikolwiek oszust i złodziej, no to w standardach jest tak, żeby podejmować natychmiast działania.
3: Myśli pan, że on nie wiedział o tym, że jest salonik VIP w tym szpitalu, że jest taka osoba, która załatwia przyjmowanie poza kolejką do tego szpitala?
6: Nie, myślę, że nie wiedział.
3: Dlatego premier wciąż odmawia jego dymisji.
1: Za oceanem rozpoczął się kolejny opóźniony mecz 1/8 finału mundialu. Na stadionie Azteca Anglia gra z Meksykiem. W związku z tą rywalizacją brytyjskie puby są otwarte wyjątkowo długo. Czy podoba się to kibicom Lwów Albionu? No to pytał ich brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
7: Yeah, sure, why not? It's fun when England is still in it.
8: Oczywiście, czemu nie? Dopóki Anglia jest w turnieju, mecz jest zawsze okazją, żeby spotkać się z przyjaciółmi i pokibicować. Nawet do rana.
9: What about work on Monday?
8: A co z pracą? W poniedziałek.
10: I will be going to work on Monday morning. Yeah.
8: Będę w pracy jak zwykle. Futbol jest ważny, ale co obowiązki, to obowiązki. Myślę, że nasza reprezentacja tym razem ma szansę. Jest jednym z faworytów. Anglicy grają lepiej z drużynami, które utrzymują wysoki poziom. I tak powinno być tym razem z Meksykiem.
1: W tej chwili 4 minuta tego spotkania. Śledzimy je dla was. O wyniku oczywiście poinformujemy.
2: To także są fakty.
1: Byliśmy młodzi i chcieliśmy szanowania naszych podstawowych praw. Żądaliśmy chleba i wolności. Uczestnicy Poznańskiego Czerwca 1956 wspominają krwawy zryw sprzed 70 lat. Poznański Czerwiec był pierwszym antykomunistycznym zrywem w powojennej Polsce. Na ulice Poznania wyszło blisko 100 tysięcy osób. Nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z Adamem Tunem, uczestnikiem Poznańskiego Czerwca.
11: Kiedy pan wspomina tamte wydarzenia, kiedy pan myśli o tym, co się wtedy działo w czerwcu, w 56 roku tutaj w Poznaniu, taka pierwsza myśl, pierwsze wspomnienie, nie wiem, zapach, pierwsze, co pan widzi przed oczami, pierwsze, co pan czuje, co pan pamięta.
12: Wie pan, nim się zdecydowałem wziąć udział, to była pierwsza moja myśl tego, czy ty podołasz temu wszystkiemu, czy ty jesteś na tyle skłonny i dasz radę, bo władza ludowa... To trochę doświadczyłem przed tym czerwcem. Jeszcze wiedziałem, co jest władza ludowa. Czy ty dasz radę i nie będziesz miał konsekwencji z tego, że cała rodzina będzie podnosić je. Ale stwierdziłem, że nie. Jak przyszli po mnie na plac pod zakład pracy, zakłady przyszły pracownicy z Cegielskiego i zakładów naprawy taboru kolejowego i zaczęli nawoływać, żeby wyjść na dwór, to my tak troszkę oczy zdziwieni, chociaż ja już wiedziałem, bo miałem sąsiada, który pracował w Cegielskim, że w Cegielskim coś się szykuje, że to niebawem będzie duży efekt tego. No i faktycznie, wtedy 28 czerwca przyszło sporo ludzi pod nasz zakład, prosili, żeby wyjść, uczestniczyć z nimi. Ja mówię do kolegów, cóż, mamy do stracenia, jesteśmy młodzi, nie mamy rodzin, nie mamy dzieci, kuchnia, przyszłość przed nami, poszliśmy. Poszliśmy i tłum kierował się w kierunku kina Bałtyk. Okazywało się w ten czas, że dużo jeszcze było gości z targów w tym czasie. Niektórzy nagrywali to wszystko z samochodów. I ta grupa, w której ja uczestniczę, skierowała się w kierunku ulicy Mickiewicza, a sześć poszło na plac Stalina ówczesny. Na placu Mickiewicza poszli, na ulicę Mickiewicza poszli dlatego, bo tam była taka radiostacja zagłuszająca. Radiostacja, która zagłuszała wolną Europę i wszystkie wiadomości, które myśmy tu nie powinni w tym naszym kraju wiedzieć, prawda? A w związku z tym lud miał jakiś żal do tego wszystkiego i próbował tą radiostację zniszczyć. Próbowałem i ja. Weszłem do góry, ale mnie tam zwalili na dół, że tam są fachowcy już, kominiarze, którzy po dachu potrafią chodzić, prawda? No i zeszłem na dół i patrzymy, niszczone urządzenia przez nas były i tego i urządzenia były między innymi tego typu, które ja produkowałem w zakładzie. Takie urządzenia, które, bo to by w naszym zakładzie produkowali między innymi urządzenia i dla wojska, i dla łączności, prawda? I tam się znalazły te urządzenia, które ja produkowałem, zniszczyli mi je i stamtąd już później żeśmy udali na ulicę Kochanowskiego, gdzie już duża grupa ludzi też była, która też wykazywała swoje niezadowolenie, ale na tyle to jeszcze nie było groźne. Przyjechało nawet wojsko, które było zdezorientowane, co tu się dzieje. Ludność je rozbroiła. Mówię, co do braci, będziecie strzelać do ojców tu tego, nie? A oni dokładnie nie wiedzieli co. Pozbyli się nawet broni, która żołnierz nie powinien tego robić, prawda? Ale na tym, przy ulicy Kochanowskiego słyszymy rozmowy, że grupa delegatów z zakładu Cegielskiego, która chciała porozumieć się z rządem czy tam z władzami, została źle potraktowana i została zatrzymana na ulicy Młyńskiej w więzieniu prawdopodobnie. Więc stamtąd żeśmy się udali na ulicę Młyńską. Jak tam przyszłym, to już więzienie było otwarte, ale zdecydowaliśmy się otwierać inne pomieszczenia, gdzie jeszcze byli więźniowie. Ja akurat trafiłem na pomieszczenia takie jakieś gospodarcze były, tam różnego typu, tylko w jednym miejscu byli ludzie, którzy, przyznam się, byłem zaskoczony, nie bardzo chcieli wyjść. Albo udawali więźniów, może klawisze tego typu. No ale udało nam się dotrzeć do pomieszczenia, gdzie była broń. Otworzyliby ten magazynek broni dużym palem takiego drzewa, walilibyśmy w to mocno, żeby, bo to było mocno zamknięte w sumie, otworzyliśmy i patrzymy, broni dosyć sporo było. No ale był gość, który powiedział, proszę państwa, nam na razie broń nie jest potrzebna, zamykamy i ruszamy stąd, nie? No i później po przejrzeniu jeszcze tam większych części tego więzienia ruszyliśmy w kierunku znów Kochanowskiego. Tam już była dosyć ruchliwa sprawa, bo już zaczęli strzelać, prawda? I zaczynają rzucać te koktajle Mołotowa na budynek. I w związku z tym ja się udawałem w ulicę Krasickiego, chyba ona taka mała tam jest, nie wiem. Tam stał duży samochód ciężarowy i mówię do kolegów, tam była nas taka dosyć grupa duża, że ten samochód podepniemy bliżej pod budynek, żeby zrobić osłonę dla tych, co strzelają, a żeby nie byli na gołym polu, prawda? No i ten samochód żeśmy tam podepnęli i w tym czasie dostaliśmy dużą serię po karoserii. No trudno nam było odlecieć, bo nie było miejsca, było puste pole. No ale wskoczyliśmy do jednego ogródka i z tego ogródka do bramy i tam nam gość zamknął nas i był spokój. No ale już później przyjechała większa część wojska KBW i systematycznie ludzi wypychało poza obręb tego całego obiektu i tych wszystkich ulic jak Kochanowskiego, Mickiewicza i tego. I ja wracając do domu, mieszkałem na Wildzie. Szedłem ulicą Przemysłową i tam patrzę, w pewnym momencie stoi samochód i jest grupka moich kolegów. ci koledzy tam szykują się, okazało, nie wiedziałem z daleka o co chodzi, rozbroić, czy otworzyć magazynek broni Politechniki Poznańskiej. No i to się udałem z nimi, ale jak dochodziłem, to już druga grupa wracała, już mieli broń ze sobą. Mieli tam karabiny KBKS, pistolety TT i jeden z nich dostałem ja. I padła decyzja, żeby iść, jechać, bo mieliśmy ten samochód ciężarowy, który był zmontowany, można powiedzieć, ze samochodów popsutych na placu Stalina, tak, prawda? I padła decyzja, żeby rozwoić komisariaty w Żabikowie i Żabikowo i no, obok Żabikowa druga taka miejscowość, nie może mi przyjść w tej chwili. No. No, ale jak żeśmy tam podjechali, się okazało, że już to po południu jest, że już policja albo sama zrezygnowała z utrzymania tylko, albo ich tam już wypędzono. Świerczewo, o, komisariat na Świerczewie, prawda. No i pomału żeśmy tym samochodem wracali do domu, przy klubie fabrycznym, żeśmy go zostawili u Cegielskiego i w tym czasie już patrzymy, dwa samochody, jeden taki pancerny jechał w tym kierunku, co my, nie wiem, czy wiedzą o naszych zamiarach, czy w ogóle tego. No i tak króciutko. Później były rozprawy. Aha, czy taka ciekawostka w tym miejscu jeszcze, że aha, no dalszy ciąg moich tego. Na trzeci dzień, bo to było 28, na drugi dzień przyjechała już milicyjna eskorta do mnie, szukałem broni. Prawda? A w związku z tym, że ja uprawiałem dwie dyscypliny sportu w tym czasie, żeglarstwo i boks, w boksie byłem dosyć dużo już zaangażowany i miałem we wrześniu obóz. I 29 miałem się rano stawić na tym. Jak po mnie przyjechała ta grupa milicyjna, to ja miałem już sprzęt sportowy uszykowany i wskoczyłem tylko do sąsiadki obok i matka mnie zamknęła, że tego. Przyjechali, robili rewizję. Matka powiedziała, że syn wyjechał na obóz, ale gdzie to nie wie, nie? No i później już na tym obozie, jak siedziałem, bo to było we wrześniu, był trudny obóz dla mnie, bo ciągle jak oni wychodząc powiedzieli, że mnie znajdą, to ciągle spodziewałem się, że ktoś tam zajedzie, nie? No ale z tego obozu znów żeśmy, jak już był obóz przygotowawczy, pojechaliśmy na Spartakiadę do Krakowa. To znów jest kilka tamtych dni, czy nawet tygodnie zaczęły mijać i z tego Krakowa, już ze Spartakiady jak wróciłem, wiem, że to było czwartek, pamiętam. W piątek o godzinie rano, wczesne, już milicjant przyszedł do mnie do chałupy i zabrali mnie na komisariat. Na komisariat przy ulicy Gwardii Ludowej. Już tego dzisiaj tam nie ma, tego komisariatu. No i tam się troszkę zaczęło wałkowanie mnie, bo miałem się przyznać do ludzi, których tam ze mną byli. Nie wszystkich zdążyłem tam jakoś sobie zanotować, prawda? Kto tam był prowodyrem tego, prawda? Dostałem takie dwa uderzenia. Jeden pod nerkę tu, drugi pistoletem po głowie, żebym sobie to wszystko przypomniał. No powiedziałem, że sobie nie przypomnę, bo w ten sposób to tylko mogę stracić pamięć.
1: Mówił Adam Tiun, uczestnik Poznańskiego Czerwca, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trzynaście minut po trzeciej to taka dobra pora na pierwszą kawę z RMF FM. Czyli zaczynamy nasz wakacyjny program. Anita Janczak z wami. Mamy poniedziałek, 6 lipca. Kto na nocnej zmianie, a kto właśnie się budzi? Dajcie znać 3322 to nasza lista obecności.

Tu pierwsza kawa z RMF FM, 23 minuty po trzeciej. Nasz wakacyjny program to jest taki, w którym towarzyszymy wam na ostatniej prostej nocnej zmiany i budzimy się też z wami i dajecie znać pod 3322, że Daniel na przykład specjalnie wstał na mecz Meksyku z Anglią, mimo że mecz przesunięto o godzinę. Jest. Robi się coraz poważniej zresztą na mundialu. Zaczyna się walka o ćwierćfinał, do którego zakwalifikowała się drużyna Norwegii. Cały czas to dla was śledzimy. Więcej informacji już za parę minut, ale wcześniej najlepsza muzyka. I trochę polskiej muzyki wam tu przemycamy. Daria Zawiałow, Artur Rojek. Za chwilę Warius Manx. To pośpiewajcie sobie. Tak do meczu. 24 minuta meczu Meksyku z Anglią.

nocną porą gramy wam takie dźwięki, przy których te wszystkie trasy przyjemniej mijają. Warius Manx z RMF FM i od razu wiadomo, że dziś Światowy Dzień Pocałunku. Z tą informacją was zostawiam i gram dalej do pierwszej kawy z RMF FM.

0: Dawid Podsiadło, RMF FM. Poleca się do pierwszej kawy, czyli naszego wakacyjnego programu. 22 minuty do czwartej. Jesteśmy cały czas na bieżąco, sprawdzamy, co też się dzieje. Przejrzałam portale informacyjne i sporo mamy dla was newsów. Karol?
1: Tak jest, jestem, kłaniam się. Dużo się dzieje, faktycznie dużo się dzieje. Niestety nie są to dobre wydarzenia. Trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Jak podawaliśmy wcześniej w faktach, po uderzeniach dronów i rakiety są ranni w Kijowie i Odessie.
0: I to też spotkało się z reakcją Polski.
1: Tak, zgadza się. Chwilę przed drugą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało na portalu X, że nasze myśliwce rozpoczęły operowanie. Te wydarzenia śledzimy dla was i podajemy wam sprawdzone informacje.
0: O wszystkim, co najważniejsze, dowiecie się z RMF-ami jako pierwsi, ale mamy też tutaj wiadomości od słuchaczy, że wstali specjalnie o czwartej, o trzeciej na mecz Meksyku z Anglią. Właśnie padła druga bramka, Karol.
1: Dokładnie tak. Jude Bellingham popisał się fenomenalnymi dwoma strzałami. Już teraz jest 2-0 w meczu Meksyku z Anglią.
0: 39 minuta. Co się dzieje?
1: No, pierwsza połowa dopiero. Co będzie w drugiej, jeżeli już teraz 2-0?
0: Czyli warto było wstać. Dobrze, że nasi słuchacze jednak sobie nastawili. Mimo, że ten mecz jednak się opóźnił o godzinę, no to też chciałabym nawiązać do tego, że tutaj

0: Jest walka, no już się robi coraz poważniej, o ćwierćfinał.
1: Jest coraz poważniej, na wygranego tego meczu, czyli w meczu Meksyk-Anglia czeka już Norwegia w ćwierćfinale. To też był fenomenalny mecz, fenomenalna, gorąca końcówka. Dużo się działo, no ale Erling Haaland melduje się z ekipą w ćwierćfinale.
0: Jestem jego fanką, zresztą myślę, że cały TikTok, internet płonie od filmików z nim. Ten mecz wam sprawdzamy, a do najważniejszych faktów RMF FM powrócimy punktualnie o 4:00.

5 minut doliczonych do pierwszej połowy meczu Meksyku z Anglią i Anglia prowadzi 2-1. Oj, to będzie zacięty mecz. No to może właśnie teraz brytyjska wokalistka Sienna Spiro. Dajcie głośniej RMF FM.

0: Na zegarach już czwarta. Posłuchajmy najnowszego wydania faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. To nie jest spokojna noc dla Ukrainy. Trwa zmasowany rosyjski atak. W związku z aktywnością rosyjskich wojsk w polskiej przestrzeni powietrznej wciąż operują nasze myśliwce. A nasz kraj jest kluczowym uczestnikiem strategicznych unijnych projektów obronnych. Posłuchajcie, co to dokładnie oznacza. Anglia po pierwszych 45 minutach meczu z Meksykiem prowadzi 2-1. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To w związku z nocnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. W gotowości wciąż są naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Działania mają charakter prewencyjny, przypomina dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rosyjskie wojska, przypomnę, rozpoczęły zmasowany atak na Ukrainę. Do ostrzału wykorzystują pociski manewrujące i drony. Jak informowaliśmy w faktach, uderzenia dotknęły Kijów i Odessę. Ranne zostały 4 osoby. Komisja Europejska wskazała 5 strategicznych projektów obronnych, które mają stać się priorytetem dla całej Unii Europejskiej. Jak sprawdzała nasza dziennikarka w Brukseli, Polska znalazła się we wszystkich wybranych przedsięwzięciach. O jakie konkretnie projekty chodzi i co to oznacza dla Polski?
2: Komisja Europejska wybrała 5 projektów, które państwa Unii mają rozwijać wspólnie. Chodzi o drony i systemy do ich zwalczania, europejską obronę przeciwlotniczą, technologie kosmiczne, ochronę podmorskiej infrastruktury oraz wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki. Polska znalazła się we wszystkich tych przedsięwzięciach. To szansa dla naszego przemysłu zbrojeniowego na udział w dużych europejskich programach i dostęp do unijnego finansowania. Na początek Komisja Europejska przeznaczyła 325 milionów euro na uruchomienie tych projektów. Docelowo mają one jednak otrzymać miliardy euro z kolejnego unijnego budżetu.
1: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borgino. Za nieco ponad miesiąc wygaszona zostanie aplikacja Karty Krakowskiej. To istotna zmiana dla mieszkańców stolicy Małopolski, którzy dzięki posiadaniu odpowiednich uprawnień mogą korzystać z wielu zniżek. Jak podkreśla Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków, warto zainstalować aplikację M-Kraków, która posiada najważniejsze funkcje.
3: Między innymi mamy strefę płatnego parkowania, gdzie można kupić bilet na parkowanie ze zniżką. Średnio mówimy o tym, że to jest minus 3 zł za każdą godzinę. W aplikacji Karty Krakowskiej tej funkcjonalności nie ma. W aplikacji M-Kraków mamy ankiety, mamy harmonogram wywozu śmieci. Karta Krakowska jako aplikacja ma tylko jedną funkcjonalność, to znaczy tam jest aktualności o mieście, ale też można sobie kupić bilet okresowy ze zniżką.
1: W lipcu użytkownicy aplikacji Karty Krakowskiej mają otrzymywać pusze dotyczące zmian, natomiast wyłączenie funkcjonalności nastąpi 10 sierpnia. Sylwia Piszczur ze Skrzybnego została Nosfarnisą Górolecką tego roku. Pokonała 8 konkurentek w kilku naprawdę trudnych konkurencjach. Nie tylko musiała umieć wiązać kierpce czy góralski gorset, ale także układać kopę siana czy robić skarpetki. Z góralską Miss rozmawiał Maciej Pałachicki.
4: Ciężko, żartuję. Jest fajna jest zabawa, więc nie ma co się przejmować, czy ciężko, czy nie, tylko dobrze się bawić.
5: Na która konkurencja jest taka najbardziej wymagająca, albo do której się trzeba było najdłużej przygotowywać?
4: Na pewno to są prace domowe, czyli tak jak mocie, plecenie skarpetek, czy plecenie powrozat, nawet układanie kopy. No teraz tego się nie praktykuje tak dużo jak dawniej, ale jak trzeba, to trzeba.
5: Czym się trzeba wyróżniać, żeby zostać tą najsforniejszą górolecką?
4: Wiecie co, na pewno trzeba mieć dryk, trzeba lubić to, co się robi i tak dalej. Trzeba praktykować tą górolecczyznę, no bo się nie da być najsforniejszą górolecką bez żadnego jakiegoś takiego szyku w sobie górolskiego.
1: Teraz na chwilę zaglądamy jeszcze za ocean. Na stadionie Azteca w Meksyku mecz 1/8 finału mundialu. Po pierwszych 45 minutach rywalizacji pomiędzy Anglią i Meksykiem 2-1 dla Lwów Albionu. Na listę strzelców dwukrotnie jak na razie wpisał się Jude Bellingham, a dla Meksyku Julian Quiñones. Przerwa w tym meczu powoli dobiega końca. Do tego spotkania wrócimy w kolejnych faktach.
0: Gwiazda w faktach RMF FM.
1: Byli jak Romeo i Julia, mówi w RMF FM Arkadiusz Jakubik. Aktor gra główną rolę w filmie Nasza Rewolucja, inspirowanym historią pierwszej pary warszawskiej opozycji z czasów PRL. Opowieść o Gajce i Jacku Kuroniach wejdzie do kin 11 listopada. Z aktorem spotkała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: To nie będzie tylko film o Jacku Kuroniu, to będzie opowieść o miłości przede wszystkim. Co ciebie w tej historii ujęło najbardziej, najmocniej? Co cię uwiodło w niej?
7: Że nie opowiadamy o polityku, że nie opowiadamy z perspektywy kolan o Jacku Kuroniu, tylko opowiadamy o normalnym człowieku. To, co mnie bardzo przyświecało od samego początku, żeby nie traktować Jacka Kuronia jako pomnika, tylko żeby szukać w tej postaci jakiś tam rys, jak czegoś takiego, tej, nie wiem, gorszej, mrocznej strony, bo tylko wtedy bohater jest ciekawy, tylko wtedy może uwieść, zabrać ze sobą widza. Nie możemy opowiadać o Jacku Kuroniu tylko z perspektywy kolan, że wielkim człowiekiem był i dał nam wolność, etc., etc., tylko poszukać tych momentów, kiedy może nie miał racji, albo może podejmował złe decyzje, a może się niefajnie zachował. Takie momenty mnie najbardziej interesowały. Natomiast uniwersalna opowieść o miłości mężczyzny i kobiety, uniwersalna opowieść o Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. ludzi, którzy nie mogą żyć bez siebie, którzy są przeciwieństwami, ale te przeciwieństwa się przeciągają i wzajemnie uzupełniają. Gdyby nie Grażyna, nie byłoby Jacka. Wszystko to, co ona mu dawała, było dla niego jak powietrze, jak tlen, było rzeczą niezbędną do wszystkiego, co robił. Ona, zawsze stojąca w cieniu, na szczęście w filmie jest inaczej. Jest osobą, która podejmuje te najważniejsze decyzje. Nie chcę spoilerować teraz historii, ale Jacek, jednym z takich ogromnych dylematów tej historii, co zresztą wydarzyło się naprawdę, było to, kiedy Gajka zachorowała i wiadomo było, że potrzebuje bardzo poważnego leczenia. Jacek dostał propozycję, żeby wyjechali na zachód i tam jest duża szansa, żeby ją uratować. O Jezus, to wtedy ona powiedziała nie, nie zdradzimy naszych ideałów. To ona podjęła decyzję, że zostają. A Jacek tak bardzo ją kochał, że gotów był tę cholerną Polskę po prostu zostawić, bo ona jest ważniejsza niż wszystkie ojczyzny razem wzięte. I dla ciebie wyjeżdżam stąd i te wszystkie lata więzienia, to wszystko, o co walczyłem przez całe życie, zostawiam, bo ty, Gajeczko moja, jesteś najważniejszy.
6: Ależ emocje zapowiadają się w tym filmie. Powiedz mi, z graniem postaci, które istnieją, jest ten problem, że wielu z nas ma swoje własne wyobrażenie na temat tych bohaterów tamtych czasów. Jaki ty masz pomysł na to? Bo dla aktora jest to szalenie trudne zadanie, tym bardziej, że ty pierwszy raz chyba grasz postać, która rzeczywiście istniała i która dla wielu była tak ważna, tak istotna, tak za nią tęsknimy.
7: To prawda. Pamiętam kilka miesięcy temu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku był jakiś panel dyskusyjny a propos filmu Nasza Rewolucja i podchodzi do mnie starszy mężczyzna, przedstawia się: dzień dobry, ja nazywam się Seweryn Blumstein. Mówię: dzień dobry, Arek Jakubik. I on pyta: to pan gra Jacka, tak? Ja mówię: no, tak. I on puentuje: nie zazdroszczę panu. I odchodzi. Seweryn Blumstein, wielki przyjaciel Jacka Kuronia, wieloletni współpracownik, no nikt go tak dobrze nie znał, jak właśnie pan Seweryn. I to jest jak gdyby w pigułce to, z czym ja się muszę zmierzyć i z tym, że każdy ma swojego Jacka Kuronia w głowie. Ci, którzy go znają z tamtych czasów, którzy w ogóle wiedzą, kim był Jacek Kuroń, bo to od tego by trzeba było zacząć, że dzisiaj młodzi ludzie kompletnie nie mają zielonego pojęcia na temat, że był ktoś taki.
6: Ale dzięki waszemu filmowi się dowiedzą. To jest też cenne bardzo.
7: Wiesz co, bo było tak, że od samego początku, jakby kiedy Robert Kijak, producent, 6 czy 7 lat temu, 6,5 roku chyba temu, zadzwonił do mnie i zaproponował jakby tę rolę, to myśmy jakby we dwóch zaczęli o tym rozmawiać. I ja byłem dla niego takim trochę adwokatem diabła, trochę takim takim zwierciadłem i mówię: Robert, musimy znaleźć jakby inną perspektywę, żeby tego filmu nie reżyserował ktoś z naszego pokolenia, żeby nie reżyserował go właśnie z perspektywy kolan, opowiadał o najwybitniejszym opozycjoniście, twórcy KOR-u, człowiek, który dał nam wolność, wolną Polskę i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo to ludzi nie interesuje. Ludzi interesuje krwista, prawdziwa, emocjonalna opowieść o prawdziwych ludziach. Czyli my musimy, przepraszam, ale wykreślić nazwisko Kuronia jakby z naszych głów, tylko stworzyć prawdziwą, wiarygodną postać, nie wiem, Jacka Kowalskiego i jego miłości życia, Grażyny. Bo ludzie mają zobaczyć historię, która ich zabierze ze sobą. Nie interesuje ich opozycja, nie interesuje ich okrągły stół, czerwcowe wybory. Nie, interesują ich emocje, które znajdą na ekranie. I to było punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak ten film powinien wyglądać. I dlatego właśnie zdecydowaliśmy się jakby zaprosić do współpracy Piotrka Domalewskiego, który jednak jest kilkanaście lat ode mnie młodszy. No mógłby być, ja tak dzisiaj się śmiałem na konferencji tutaj prasowej, że mógłby być moim synem. Tak, ale on z innej perspektywy już patrzy na historię, na Komitet Obrony Robotników, na ten czas, kiedy Jacek jakby zmienił Polskę.
1: Tak mówił w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą Arkadiusz Jakubik, aktor grający główną rolę w filmie Nasza Rewolucja. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 5:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my wracamy do pierwszej kawy z RMF FM, czyli naszego wakacyjnego programu. 12 minut po 4:00. Już powoli świta. Tak sobie tutaj patrzę przez okno. Miasta się budzą, coraz więcej kierowców na trasie. Może jesteście w drodze na wymarzone wakacje. No niestety dzisiaj tak temperaturowo maksymalnie do 20 stopni. Teraz lepiej załóżcie jakąś grubszą bluzę, bo mamy od 11 stopni w Zakopanem, przez 12 w centrum, do 15 na północy. Ale najlepsza muzyka nas rozgrzeje. Anita Janczak, cześć, witajcie.

3 gole w 6 minut i jeszcze czerwona kartka. Kto wstał specjalnie na mecz Anglii z Meksykiem? Zdecydowanie się opłacało. No i proszę, w 60 minucie, no jeszcze kolejna bramka dla Anglii. I teraz Anglia prowadzi z Meksykiem 3-1. I ktoś tu będzie miał bardzo dobry poniedziałek. No tak warto zaczynać tydzień.

I jak to przyjemnie brzmi w poniedziałkowy. I już można powiedzieć poranek w Światowym Dniu Pocałunku. Warto sobie wziąć do serca te słowa. Honorata Skarbek to za nami, ale niech to święto was rozgrzewa, bo dziś na termometrach w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni i deszczowo w większości kraju, więc kto tam stoi przed szafą, to na cebulkę się tam ubierzcie, do tych sukienek letnich to wrócimy w przyszłym tygodniu.

0: bardzo nastrojowo się zrobiło. Edyta Bartosiewicz w RMF FM. Tu pierwsza kawa z RMF FM, 20 minut do 5 i za nami gorący weekend. Za Wielką Wodą to nawet muzea zamieniły się w schrony.
1: Tak, tak, zamieniły się w schrony, bo tam obchody Święta Niepodległości i tak jak wspomniałaś, muzea schrony. Było bardzo niebezpiecznie i bardzo, ale to bardzo ciepło. Temperatura przekraczająca 40 stopni, ewakuacja ludzi i Donald Trump. Donald Trump, który wygłosił przemówienie, uroczyste przemówienie, jak zapowiadał w całym tym chaosie, bez względu na wszystko. Nie przeszkadzała mu ewakuacja ludzi, niebezpieczne warunki. Przemówienie się odbyło. Ameryka wielka, wspaniała i świętująca swoje 250. urodziny. To wszystko obserwował i relacjonował nasz korespondent Paweł Żuchowski,
0: który tak, był równie wytrwały jak Donald Trump.
1: Oj, zdecydowanie tak. Naprawdę wszystko z godziny na godzinę zmieniało się jak w kalejdoskopie. Po tylu godzinach przy tak wysokiej temperaturze dostęp do studia był bardzo, ale to bardzo utrudniony. Bez dostępu do wody. Słuchajcie, dramat.
0: Ja słyszałam, że nawet walczył o swoje buty, które przyklejały mu się do asfaltu. No, ale tak jak mówisz, gorąca atmosfera, 250. urodziny Stanów Zjednoczonych zorganizowane z pompą. Prezydent Donald Trump postawił na maksymalną widoczność, a w tym samym czasie Taylor Swift, która zorganizowała wesele stulecia z Travisem Kelce, postawiła na maksymalną dyskrecję, taką dyskrecję, że nawet goście milczą i nie mogą sobie nic wstawić w sociale.
1: No jak to jest?
0: To po co na takie wesele?

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Zbliża się godzina piąta. Co nowego w faktach RMF FM, to sprawdził Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
3: Jestem, kłaniam się, witam, zapraszam.
2: Słuchamy.
3: Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskich atakach na Ukrainę. Przed piątą dowództwo operacyjne poinformowało, że zakończono operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. W tym tygodniu szczyt NATO w Ankarze. Do Turcji zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Anglia coraz bliżej awansu do ćwierćfinału. Rosyjskie rakiety i drony zaatakowały tej nocy Kijów. Trafiły w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 7 zostało rannych. Poinformował szef Miejskiej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko. Największe zniszczenia odnotowano w historycznej dzielnicy Podolskiej, gdzie trafione zostały 4 budynki mieszkalne. Częściowo zawalił się jeden z bloków, z którego ratownicy ewakuowali 15 osób, w tym 3 kobiety i 6 dzieci. Przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które wydobywają mieszkańców z uszkodzonych budynków i zabezpieczają teren. Rosyjskie ataki dotknęły także Odessę. Tam rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne. Ranna została jedna osoba. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Zostało zakończone w związku z właśnie uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. W Turcji będziemy mówić jednym głosem. Takie głosy słychać w Pałacu Prezydenckim i Kancelarii Premiera. Do Ankary na szczyt NATO zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jakie cele stawia sobie nasza delegacja?
4: Na pewno chcemy pokazać, że Polska jest modelowym sojusznikiem NATO.
5: Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
4: I to zdaniem szefa MON daje nam prawo do zajęcia kluczowej roli na szczycie w Ankarze. Z kolei szef polskiej dyplomacji mówi, że najważniejszym celem szczytu będzie pokazanie Rosji jedności Zachodu.
6: Mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi, że większość krajów jest na drodze do wypełnienia postanowień poprzednich szczytów o wydawaniu takich pieniędzy na obronność, które przekonają każdego potencjalnego adwersarza, że z nami nie ma co zaczynać.
4: W Turcji na pewno będziemy walczyć o kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy i rozbudowę rurociągów z paliwem z Niemiec do Polski.
3: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Radkowski, który będzie również w Ankarze. Jego relacje usłyszycie w faktach.
0: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
3: 43 gminy z Małopolski mają kilkanaście dni, by odebrać i zaopiekować się prawie 300 bezdomnymi psami. To konsekwencja decyzji o zamknięciu prywatnego schroniska w Nowym Targu na Podhalu. Dla kilkutysięcznej gminy Biały Dunajec będzie to poważne wyzwanie, mówi jej wójt Marcin Gandera, ale Marta Plewicka z tatrzańskiego Otuliska, które od lat zabiegało o zmiany w schronisku, mówi, że to efekt wieloletnich zaniedbań.
7: Mieliśmy 22 zwierzaki w schronisku w Nowym Targu w ciągu 14 dni, licząc od wczoraj, musimy się nimi zaopiekować, co niestety będzie ogromnym wyzwaniem dla naszej gminy, ponieważ po pierwszych kontaktach ze schroniskami żadne schronisko na chwilę obecną nie chce przyjąć tych zwierząt.
8: No są gminy, które mają po kilkadziesiąt psów, zostały z takim problemem. Przez ostatnich kilkanaście lat się nie interesowały, więc jeśli mają psy, które tam siedzą po 5, 8, 10, 11, 12 lat, są takie psy i do tej pory psy nie miały ani jednego ogłoszenia adopcyjnego, no to no tak, to są konsekwencje, drodzy państwo. Gminy zostały z tym problemem, oferujemy pomoc.
3: Organizacje prozwierzęce proponują gminom pomoc w adoptowaniu psów z Nowego Targu. Na koniec tego wydania raport z Mundialu. Fenomenalne widowisko w wykonaniu Anglii i Meksyku. Trwa końcówka 1/8 finału z udziałem tych reprezentacji. Na zegarze w tej chwili 11 minuta czasu doliczonego. Na tablicy wyników wciąż 3-2 dla Anglików. Zwycięzca tego meczu zagra w ćwierćfinale z Norwegią. To wszystko w tym wydaniu. Na kolejne punktualnie o 6:00 zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: trwa ostatnia akcja w tym meczu Anglii z Meksykiem. I coś czuję, że jednak to Anglia będzie świętowała. Dobry początek tygodnia. Anita Janczak, tu pierwsza kawa z RMF FM. Dzień dobry.

I w takim towarzystwie to aż jakoś lepiej ta pierwsza kawa poniedziałkowa smakuje. Kasia Sienkiewicz w RMF FM, 14 minut po piątej. My tu cały czas śledzimy dla was mundial. 5 goli, 1 czerwona kartka. Tak w dużym skrócie można skomentować bardzo zacięty mecz Meksyku z Anglią. I to już pewne, Anglia zagra w ćwierćfinale mundialu. Jej rywalem będzie Norwegia. I coś czuję, że Erling Haaland pewnie już zaciera ręce, jak rozproszyć przeciwnika. A teraz najlepsza muzyka. Tak, żeby ten poniedziałek... Dobrze wyjść w ten poniedziałek. Mamy Światowy Dzień Pocałunku. Jak znajdziecie jakąś dychę w kieszeni, to można ją pocałować. Polecamy się.

0: Dziś to niebo będzie bardziej pod chmurami, z których popada i na północy i południu, ale zaczynamy z wami ten poniedziałek, 27 minut po piątej i sprawdzamy, czym będziemy żyli.
1: Szczyt NATO w Ankarze to będzie na pewno jeden z głównych tematów na początku tego tygodnia. Mm-hmm. Tam między innymi spotkanie Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy i o tym w porannych faktach opowie Paweł Żuchowski.
0: I na pewno też skupimy się na podsumowaniu dzisiejszej nocy, bardzo trudnej nocy właśnie w Ukrainie.
1: Tak jak informowaliśmy, rosyjskie ataki, duże rosyjskie ataki, między innymi w Kijowie, w Odessie, tam są ranni, niestety są też zabici. No i w tym miejscu polecamy wam też poranną rozmowę w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Mariusz Błaszczak, były minister obrony. To 8:02.
0: Ponadto sport, między innymi
1: smutni kibice Brazylii i weseli kibice Norwegii, czyli wikingowie. To w porannych faktach na pewno. No i wróci też temat wyboru góralskiej miss, bo poznaliśmy ją w ten weekend.
0: Tak.
1: A o tym wszystkim opowie Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Z nimi się już widziałem.
0: Pytanie, czy Magda właśnie dotrze?
1: Chciałem zabrać ją ze sobą, ale niestety przegrałem z poranną kawą, no bo ona jest najważniejsza o poranku.
0: Pierwsza kawa z RMF FM, jak najbardziej polecamy się.

0: jeszcze trochę weekendu wam przemyciliśmy. Tak można rozkręcać się przy poniedziałku z pierwszą kawą z RMF FM, z najlepszą muzyką. Calvin Harris to za nami, 23 minuty do 6. Kierowcy w Kujawsko-Pomorskim, jeśli będziecie przejeżdżać teraz przez miejscowość Złotopole, wpadła nam właśnie informacja, że doszło tam do kolizji, wprowadzono ruch wahadłowy. Wyjedźcie wcześniej, my was będziemy informować o wszystkim na bieżąco. Co najważniejsze, RMF zawsze z wami.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kętach.
7: A może w Jaworznie.
8: To niemożliwe. Naprawdę?
9: A ty?
10: Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz?
12: Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Po reklamie.
16: RMF FM. Lato.
17: RMF FM.

0: Jeśli wam tam kanapka spadła masłem na podłogę, ekspres zażądał wszystkich funkcji, żeby wymienić, że nie ma kawy. Proszę bardzo, jest i on. Słyszycie go.
1: Ale zagrała hiciora Nana Lonely.
0: Dlatego już nie jestem taka lonely, więc bardzo się cieszę.
1: Lonely?
0: Nie, już nie. Bo co? Jesteś ty.
1: Zaczynasz ze mną dzień. Dobre, to znam te hity. Co to się porobiło w meczu Brazylia-Norwegia?
0: No właśnie się tak zakończyło.
1: Wstałem, nie obejrzałem i teraz normalnie patrzę, a tu takie rzeczy.
0: I Norwegia, i Anglia. O proszę, i jest nasz wspaniały Wiking.
2: Europa górum jak na razie. O czym mówicie?
1: O świecie, jako takim, który jest wartością samą w sobie. Do mundialu oczywiście będziemy wracać we wstawa i szkoda dnia. No i oczywiście będziemy sprawdzać, czym żyje świat, czym żyje Polska. Czyli startuje wstawa i szkoda lata w RMF FM. Graj dżingla! Uhu! Jacek Tomkowicz,
2: Tomasz Olbratowski.
1: O my.
0: Anita Janczak, pa!

0: pani Ellie Goulding w RMF FM przed godziną szóstą. A godzina szósta oznacza jedno, fakty z RMF FM, na które zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
1: Potężny rosyjski atak na Ukrainę.
2: W Kijowie są zabici i ranni. Polska poderwała myśliwce.
1: Za oceanem Biały Dom potwierdza.
2: Na szczycie NATO możliwe jest spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem.
1: Poza tym wieści z piłkarskiego mundialu po dramatycznym meczu.
2: Reprezentacja Anglii zameldowała się w ćwierćfinale.
1: Z turniejem żegna się Meksyk.
2: Co najmniej 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów.
1: Rosjanie użyli m.in. pocisków balistycznych i dronów.
2: Według władz pod gruzami uwięzionych jest wiele osób, trwają akcje ratownicze.
1: W nocy syreny zawyły niemal w całej Ukrainie.
2: W związku z rosyjskimi atakami Polska poderwała myśliwce. Po czwartej dowództwo operacyjne poinformowało o zakończeniu działań.
1: Zdjęcia zniszczonych budynków w Kijowie znajdziecie na rmf24.pl.
2: Biały Dom potwierdza, planowane jest spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim.
1: Go dość podczas rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze.
2: Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, Donald Trump po tej rozmowie zamierza porozmawiać również z Władimirem Putinem. Rozmowy mają dotyczyć oczywiście zakończenia wojny. Od kilku miesięcy Trump, który zapowiadał jeszcze w kampanii zakończenie wojny w Ukrainie, zajmował się izraelsko-amerykańskim konfliktem z Iranem. Zatem ocenia się, że jest to powrót do tematu wojny za naszą wschodnią granicą. Sporo mówi się w mediach w USA o tematach szczytu, którym może być najbardziej istotnym od czasu rosyjskiej inwazji. Najważniejszym celem amerykańskiego prezydenta podczas szczytu będzie zwiększenie wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Według Waszyngtonu Polska, kraje bałtyckie i nordyckie należą do liderów, natomiast część sojuszników wciąż pozostaje w tyle. Administracja Trumpa podkreśla też, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, ponieważ Stany Zjednoczone mają zobowiązania także w innych regionach świata. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Zostańmy jeszcze chwilę za oceanem.
1: Bo nasz polski dar młodzieży w towarzystwie najpiękniejszych żaglowców świata z włoskim Amerigo Vespucci, Esmeraldą z Chile, Unionem z Peru czy Eagle z USA przepłynął rzekę Hudson z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
2: Teraz wszystkie żaglowce są zacumowane u wybrzeży Manhattanu i do jutra można je zwiedzać. To możliwe, że to ostatnia tak daleka podróż fregaty z Gdyni. Miasta zaledwie młodszego od Stanów 150 lat, bo na horyzoncie jest budowa nowego żaglowca.
4: 2 miesiące w jednym miejscu, to trochę już zaczyna robić jednocześnie miejsce pracy i dom w zasadzie, więc jak najbardziej się przywiązujemy.
5: Jestem zakochany w żeglarstwie, więc jestem też ciekawy tego nowego żaglowca, jak on będzie wyglądał. Mam nadzieję, że będzie miał ten charakter dalej ciągnięcia linii.
6: Zapamiętam przepiękne widoki. To jak wpływaliśmy na naszej lewej burcie, widziałem statuę wolności, która nas pozdrawiała.
1: Mówili studenci i komendant Daru Młodzieży Michał Sadowski w rozmowach z naszym specjalnym wysłannikiem Stanisławem Pawłowskim.
2: Ostrzegamy kierowców. Ciężarówka wpadła do rowu na Krajowej 10C w Złotopolu w Kujawsko-Pomorskiem.
1: To jest odcinek między Toruniem a Lipnem. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
2: Anglicy uciszyli Estadio Azteca. Reprezentacja prowadzona przez Tomasa Tuchela pokonała 3-2 współgospodarzy piłkarskich Mistrzostw Świata i awansowała do ćwierćfinału.
1: Spotkanie śledził Wojciech Marczyk. Emocje
7: tak
1: w tym spotkaniu, Wojciech, były do samego końca. Dzień dobry.
7: No a wszystko dlatego, że Anglicy, mimo że prowadzili już 2-1 po 2 golach Bellinghama, to od 54 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Kwansaha. Mimo tego z karnego na 3-1 podwyższył Harry Kane. Nadzieję Meksykanom dał Jimenez, który zdobył dla nich 2. W ostatnich minutach trwało prawdziwe oblężenie angielskiej bramkarz przez reprezentację Meksyku, no ale gospodarze ostatecznie nie byli w stanie zdobyć tego gola dającego wyrównanie.
2: No i Anglicy w ćwierćfinale zagrają z Norwegami.
7: Tak jest, Skandynawowie wyeliminowali z mundialu Brazylię, wygrywając 2-1, chociaż mieli na początku meczu problemy. W 14 minucie karnego obronił jednak Nyland, który został jednym z bohaterów meczu. Drugim strzelec obu bramek Erling Haaland. Honorowe trafienie z rzutu karnego w doliczonym czasie meczu zanotował Neymar, dla którego był to ostatni mecz w reprezentacji Brazylii, a Norwegowie po raz pierwszy w historii zagrają w najlepszej 8 mundialu.
2: Słuchacie porannych faktów RMF FM w poniedziałek 6 lipca, a w nich wrócimy do sprawy przekazania Ukrainie pocisków przechwytujących do systemu Patriot.
1: Będzie to też jeden z głównych tematów porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były minister obrony i poseł PiS Mariusz Błaszczak.
2: W faktach również zajmiemy się losem zwierząt ze schroniska w Nowym Targu.
1: Powiatowy lekarz weterynarii wydał decyzję o zamknięciu placówki.
2: Psy przejmie dzisiaj schronisko w Chełmku w Małopolsce. Na miejscu będzie od rana nasz wóz satelitarny.
1: A kolejne fakty za pół godziny. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Tego, co wczoraj sprawdzałem, to dzisiaj no, jakiś deszcz się pojawi, ale nie będzie go dużo i to dopiero po południu. Godzina 17, wtedy dopiero na zachodnich krańcach Polski, ale też w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku deszcz się może pojawić. Ale?
9: Nie, bo nadszedł taki miły jesienny chłodek po tych upałach, prawda?
0: Tak, czuć jesień.
9: Czuć.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Czyli z ważnych informacji, tak do godziny 14 prawie bez opadów w całym kraju, a od 14 zacznie się na zachodzie i przejdzie na wschód, także do 23 podleje prawie cały kraj. 6 minut po 6.
9: Ale będzie rosło wszystko.
0: Tu wstawaj, szkoda lata. Jacek Tomkowicz.
9: Tomasz Olbratowski.
0: Dzień.

0: My tu gadu gadu, a w polityce się dzieje. Ryszard Petru oficjalnie potwierdził plany utworzenia nowej formacji politycznej, którą tymczasowo określa mianem Konfederacji Light.
1: Light.
0: Czyli Konfederacja Lżejsza.
1: Lżejsza. No i będą się mogli, uwaga, tu do nowej partii zapisać tylko te osoby, tylko osoby na diecie. I będzie ustalony górny limit wagowy członka.
0: A tak naprawdę to nie.

0: Ale dawno tego nie słyszałem. A takie to jest przyjemne i właśnie dlatego to wam zagraliśmy z największą przyjemnością 20 minut po 6. Niektórzy pewnie jeszcze do końca się nie obudzili. Spokojnie, jesteśmy z wami, czujemy to co wy.
1: Jest poniedziałek.
0: Anglicy pokonali Meksyk, tak, a Brazylia odpadła z Norwegią. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać o 6.30 w faktach sportowych. Ale a propos mundialu, bo na każdej aplikacji social mediowej wyświetlają mi się dzisiaj zdjęcia naszych piłkarzy. Lewandowski, Szczęsny i Bednarek razem bawili na festiwalu.
1: A, to całe szczęście, że się nasi nie załapali na mundial, bo nici by były z festiwalu.
0: Znając naszych... To nawet jakby się zakwalifikowali, to i tak by zdążyli na festiwal. W końcu w grupie są tylko 3 mecze.
1: A no tak.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woldaren!
6: Kto?
7: Woldaren! Woldaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Woldaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
14: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
17: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
18: Robię remont w wakacje, więc...
19: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
20: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
18: Na www.rmf.fm dokończy zdanie robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
21: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
22: Po reklamie.
23: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
24: Policja i biegli będą wyjaśniać okoliczności wczorajszego wypadku na rondzie zesłańców syberyjskich w Warszawie.
25: Przypomnijmy, autobus miejski uderzył w tramwaj, a następnie staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób.
24: Co dokładnie mają zbadać biegli?
26: Będą wyjaśniali wszelkie okoliczności tego zdarzenia drogowego. Czy faktycznie to, co potwierdza kierowca, że doszło tam do usterki układu hamulcowego, to również będzie badane przez policjantów, jak i przez biegłego z zakresu wypadków drogowych.
24: Mówił aspirant Kamil Sobudka z Komendy Stołecznej Policji.
25: Niezwykle pracowity weekend tatrzańskich ratowników.
24: Przeszło 30 osób, potrzebowało ich pomocy.
25: Najwięcej w sobotę, kiedy uratowano 24 turystów, mówi ratownik dyżurny Topr Jakub Hornowski.
27: Był wypadek turystyczny, który wiązał się z dosyć intensywnym technicznym działaniem, ponieważ dwójka obcokrajowych turystów zapchała się w północnej ścianie Świnicy, czyli od strony hali gąsienicowej, gdzie wszystkie w tym rejonie szlaki idą po tej łatwiejszej południowej stronie. Wypadek taternicki we wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Były ewakuowane osoby również z grzędy bądź z poniżej grzędy przy szlaku na Rysy. Orla Perć była również grana, także pełen wachlarz.
24: Były też akcje nocne, poprzedniej nocy aż 3.
25: W regionie Galicja w Hiszpanii trwa Rapadas Bestas, czyli tradycyjny festiwal strzyżenia półdzikich koni.
24: Rytuał, którego historia sięga kilkuset lat, odbywa się każdego roku. Polega na zaganianiu zwierząt z gór, a następnie ich strzyżeniu i znakowaniu.
25: A po wszystkim konie wracają na wolność.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu awansują Norwegowie i Anglicy, a turniej kończy się dla Brazylijczyków i reprezentacji Meksyku.
25: W RMF FM mistrzowskie fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
0: Dzień dobry
25: ponownie. Emocji w obu tych spotkaniach nie brakowało.
0: No i trudno powiedzieć, w którym było ich więcej. Anglicy po heroicznym boju pokonali 3-2 współgospodarzy turnieju reprezentację Meksyku. Zespół z Europy przez ponad pół godziny grał w dziesiątkę. Mimo tego nie oddał prowadzenia. Bohaterami Anglików Bellingham i Kane. Pierwszy zdobył 2 gole, a drugi wykorzystał rzut karny, zdobywając 3. bramkę, która ostatecznie przesądziła o awansie. A bohaterem Norwegów... Napastnik zdobył 2 bramki w wygranym 2-1 meczu z Brazylią. Canarinhos odpowiedzieli trafieniem z rzutu karnego Neymara, który po tym spotkaniu zakończył reprezentacyjną karierę. Haaland zaś na tym mundialu ma już 7 trafień, tak jak Messi i Mbappé, i po meczu to on uderzał w bęben, nadając ton wiosłującym kibicom, którzy zmierzali już w stronę ćwierćfinału. A sami norwescy fani nie mogli po meczu uwierzyć w historyczny, bo pierwszy awans swojej drużyny do najlepszej 8 mistrzostw świata. To przeżycie, które zdarza się raz w życiu. To coś niesamowitego. W końcu udało nam się awansować do ćwierćfinału mistrzostw świata. Po raz pierwszy w historii. A o półfinał Norwegowie zagrają właśnie z Anglikami. Ogromny pech Huberta Hurkacza w meczu 4. rundy Wimbledonu. Polak z powodu kontuzji nie dokończył meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz prowadził 2-0 w setach. Niemiec doprowadził do wyrównania. Polak jednak pod koniec 4. partii zaczął uskarżać się na ból w okolicy żeber. Mimo tego bólu nie poddał jednak wtedy meczu. Starał się walczyć, no jeszcze jednak w 5. partii z każdą piłką, no grymas bólu na twarzy naszego reprezentanta był coraz większy, no i ostatecznie w tym 5. secie poddał to spotkanie, a Wimbledonu nie wygra Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu. W meczu 4. rundy przegrała z Naomi Osaką 2-6, 6-7.
1: A co w wakacyjnej prognozie pogody? O tym Magda Karwat-Marek.
2: No dzisiaj to nie będzie dzień z tą taką idealną, słoneczną pogodą, wiecie, bez deszczu
1: nie
2: i tak
1: będzie.
2: Dalej.
1: Nie będzie.
2: Raczej na odwrót. Nad Polską szykuje się sporo chmur i niezbyt wysoka temperatura, bo czekają nas tak maksymalnie 22 stopnie i taki rekord zanotujemy w Rzeszowie. Reszta kraju tak 18-20 stopni, a na północy kraju nawet tylko 15.

0: Tak, robi wielu kibiców piłkarskich dzisiaj o poranku robią. Patrząc na wyniki, ale z nami ponownie Wojtek Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Cześć,
1: Dzień
0: Wojtku.
1: Dobry, albo z niewyspania, wiesz, ziewając.
0: Czekaj, bo ty zarwałeś nockę, bo oglądałeś mecze, ale zawodowo.
1: Tak, zawsze mówię żonie, że ja jestem. Zawsze mówię żonie, że jestem w pracy, także wiesz, to jest idealna wymówka. Nie? Co robisz? To... Co robisz? Oglądam mecze.
0: Tam nie, jestem w pracy. To ty mówisz, że jestem w pracy. Dobra. Najważniejsze wydarzenie, największe. Właśnie pytanie, czy to jest największe zaskoczenie? Brazylia, Norwegia i Brazylia odpada w meczu z Norwegami.
1: Zaskoczenie nie, ale na pewno tak patrząc historycznie, no to jednak Brazylijczycy mają 5 mistrzostw świata na koncie, więc zawsze to taka reprezentacja, do której wracamy, czujemy nostalgię.
0: No
1: przecież wielki Pele, potem Luis Nazario de Lima Ronaldo, więc no wielki.

0: gwiazdy, a Norwegowie tutaj ich tak, z pełnym spokojem i z lekko uśmiechniętym Erlingiem Haalandem objechali ich tak 2-1.
1: Bo ja oglądałem ten mecz, nie? I ja ci powiem tak, że Brazylia ma nazwę, a Norwegia Haalanda.
0: On nawet, wiesz, to pięknie wyglądało, jak on się cieszył z tych bramek, bo wszyscy skakali na jego plecach, a on dalej biegł w stronę trybun, tak, więc to pokazuje, jak on ich wprowadził.
1: Ja kiedyś Małysz całą Polskę dźwigał na plecach, tak Haaland całą drużynę teraz dźwiga po golach.
2: Jeśli chodzi o Norwegów...
0: Mu się nawet wczoraj książę norweski w szatni kłaniał, także wiesz, to nie jest przypadek.
2: Jeśli chodzi o Norwegów, to oni jeszcze w 1/8 nigdy nie byli.
0: Oni nie byli w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, są po raz pierwszy, tak. Oni ograli Brazylię w 1/8 i w ćwierćfinale są po raz pierwszy w historii. I ja miałem takie wrażenie, że wielu tych Norwegów, norweskich piłkarzy, miało takie poczucie, co myśmy zrobili w ogóle, o co chodzi. Jeszcze potem, wiesz, wjechało to świętowanie wiosłując z bębnem i Haalandem na nim grającym. Więc no naprawdę kosmiczne sceny i to też myślę sobie, że wielka historia dlatego, no i jednak 8-milionowego kraju, a nie tam tak ogromnej Brazylii. Dla nich to jest historia. Tam wczoraj nawet działalność barów przedłużyli, słuchajcie, żeby mieli gdzie te mecze oglądać.
1: No, Anglii też przedłużyli.
0: Tak, do 5 rano tam można było oficjalnie na legalu.
2: Słuchajcie, myślę, że kilka zwolnień na żądanie dzisiaj w Norwegii będzie uzasadnionych.

0: sama.
1: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Byle do lata.
4: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
5: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
3: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
6: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
0: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer jeden z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: górkę. W RMF FM 6 minut nam zostało do godziny 7, punktualnie o 7 fakty w RMF FM. Ale wcześniej jeszcze jedna informacja przed faktami, bo coraz lepsze wyniki portu w Radomiu. Jak czytam, rekordowy czerwiec.
1: Dwóch pasażerów zabrało rodziny.
0: No bez głupich żartów. W samym czerwcu port w Radomiu odprawił ponad 16 tysięcy podróżnych.
1: O, to zobaczcie, że niedługo Radom to będzie polskim Heathrow.
0: Tak.
1: Jak dobudują gate'ów, to się będą pod Warszawą kończyć.

0: rewoluția totală. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Robię remont w wakacje, więc...
6: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
7: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
5: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
1: Zmowa milczenia. Olga Hering zabiera Was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
7: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
1: Zmowa milczenia.
7: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
1: Już w niedzielę po 23 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmf.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Siódma na zegarach. Czas poznać najważniejsze fakty. A te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
12: Polska ujawni listę przekazanego uzbrojenia dla Ukrainy.
13: MON chce przeciąć w ten sposób spekulacje wokół pocisków do systemów Patriot.
12: Potem wieść z Warszawy. Autobus, który wjechał do przejścia podziemnego, został już wyciągnięty.
14: Pełno policji, pełno karetek, straży.
13: Masowe śnięcie ryb w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku.
12: Są wstępne wyniki badań i nowe decyzje. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na ten kraj w 2022 roku.
13: To pokłosie wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka o tym, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Kijowowi.
12: Michał Radkowski razem z nami w Faktach. Michale, jak na te doniesienia reagują politycy?
15: Ci z prawej strony sceny politycznej mówią o skandalu, przekonują, że pociski przechwytujące do systemów Patriot są towarem deficytowym, bo są drogie i trudne do kupienia i są jedynymi na wyposażeniu naszej armii, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander.
16: Jeżeli nie mamy tej nadwyżki, a jej nie mamy, to powinno być to uzbrojenie w naszym arsenale, bo bezpieczeństwo naszych obywateli, polskiego nieba jest sprawą nadrzędną i kluczową.
15: Mówi Łukasz Rzepecki z Konfederacji, a Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że sprawa powinna być w pełni wyjaśniona.
17: Nie ma co oszukiwać, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Europa dawała i pociski, i sprzęt, żeby Rosję powstrzymać. Ale taki audyt tego, co w ogóle Polska przekazała w przyszłości, dobrze by było zrobić.
15: Minister obrony zlecił też SKW zbadanie tego, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
13: Autobus, który wczoraj w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie wjechał do przejścia podziemnego, został już wyciągnięty.
12: Wcześniej zderzył się z kilkunastoma samochodami osobowymi. Poszkodowanych zostało 6 osób.
13: Przyczyną wypadku mogła być awaria techniczna układu hamulcowego. Taką wersję przedstawił 55-letni kierowca autobusu.
12: Na miejscu tego wypadku z świadkami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
14: Pełno policji, pełno karetek, straży.
18: Jak państwo dostaną się do domu?
14: No nie wiem, próbujemy tutaj, pan policjant sugeruje, żeby jakoś naokoło tam przejść i spróbować w tamtą stronę chociaż.
18: Pan widział moment tego wypadku?
19: To wygląda tak. Autobus miejski jechał z Bitwy Warszawskiej, staranował 10 aut i wjechał do tunelu tutaj do przejścia.
18: Zahaczył o ten strop.
19: Także można tam zjechać spokojnie. Tybu autobusu widać tu, jak ten... On zjechał prawie do końca.
18: Jak to wygląda?
20: No, nieciekawie, bardzo nieładnie.
13: Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na rmf24.pl.
12: Policja poinformowała, że wykonane u kierowcy autobusu testy na obecność alkoholu i środków odurzających dały wynik negatywny.
13: Po masowym śnięciu ryb w Bobrze Tauron zapowiedział powołanie Rady Społecznej, która zajmie się oceną skutków sytuacji na rzece i jeziorze Pilchowickim.
12: Pierwsze posiedzenie nowego organu zaplanowano na 9 lipca.
13: Tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie możliwego przestępstwa przeciw środowisku.
12: Dotychczas odłowiono i zutylizowano blisko 15 ton martwych ryb.
13: Wstępne wyniki badań nie wykazały obecności toksycznych substancji.
12: Według Ministerstwa Klimatu przyczyną śnięcia ryb było najprawdopodobniej wzruszenie osadów dennych i gwałtowny spadek poziomu tlenu w wodzie.
13: Miasteczko Castel Gandolfo, niedaleko Rzymu, znów tętni życiem. Letni wypoczynek rozpoczął tam Leon XIV.
12: Wybrany ponad rok temu papież po raz pierwszy spędził urlop w pałacu w Castel Gandolfo, który w 2016 roku jego poprzednik Franciszek zamienił w muzeum.
13: Leon XIV powiedział witającym go mieszkańcom i turystom, że najbliższe tygodnie poświęci na wypoczynek, modlitwę, lekturę i sport. Na miejscu ma do dyspozycji basen i kort tenisowy.
12: No i papież będzie w letniej rezydencji do 27 lipca.
21: Są i takie fakty.
13: Sylwia Piszczur ze Skrzypnego została Neuschwanstwiercą góralecką 2026 roku.
12: Wszystkie kandydatki musiały pokazać, że znają góralską tradycję, śpiew czy taniec.
13: No, wykazały się także umiejętnościami, które już dzisiaj są rzadko spotykane, jak układanie kopy siana czy plecenie skarpetek.
22: Przecie mało kto grabi układu kopy, a jestem powrósła, kręci, no to już jest prawie archaiczna umiejętność, a do tego jest plecenie na drutach, co to jest już dziś przecie no fabryka.
23: Plecenie skarpetek, plecenie powrót, a teraz co będziemy mieć, nawet układanie kopy. No teraz tego się nie praktykuje tak dużo jak dawniej, no ale no jak trzeba, to trzeba.
24: Ale tą robotę robimy codziennie, fałpy, to co? Co mamy mnie pokazać, co mówimy?
25: Właśnie cały jakby ten konkurs polega na tym, że trzeba jednak się spotkać z tymi starymi ciotkami. Właśnie o to pochodzi, że sobie pokolenia przekazywały na pokolenie, jak to się robi. Fajnie, fajnie. Myślę, że bardzo fajna inicjatywa, taki konkurs.
12: Ale fajne dziewczyny. Co to masz?
13: No, to prawda.
12: Mówiły organizatorka konkursu Iwona Kiwacka-Majerczyk i uczestniczki tego konkursu.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
28: No a co tam w pogodzie, pani Magdo?
29: A no wiecie, taka ta pogoda, taka jakaś dzisiaj nie w humorze. Bo wszędzie są możliwe przelotne opady deszczu, a na zachodzie kraju i w górach nawet burze. Z temperaturą dzisiaj też jakoś tak nie poszalejemy. Maksymalnie 17-19 stopni na Pomorzu, Warmii i na Podhalu. I tak do 22 stopni na południu kraju, na przykład w Rzeszowie. Ale dobre wiadomości są takie, że poranek wszędzie zacznie się pogodnie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
28: Jedziemy z tym poniedziałkiem!
29: Ciekawe,
28: niektórzy pewnie już zakończyli urlop, pewnie są tacy. Ej, właśnie! Pewnie są tacy, którzy skończyli już urlop 2026.
30: Tak szybko im poszło?
28: Dajcie znać pod 3322, jak się czujecie w ten poniedziałek.
30: Wakacyjny w końcu.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Są przeboje, które się nie nudzą i które wspaniale smakują i w zimie, i jesienią, i w wakacje. 13 minut po godzinie 7. Co się tam wczytujesz w jakieś takie...
1: Ja tak tutaj mam dać, bo widzisz, wstrząsający w wymowie i treści pojawił się w codziennym periodyku kolorowym. Aha. Artykuł na całą stronę ilustrowany zdjęciami, jak Aleksander Kwaśniewski był u fryzjera.
0: Okej, okay. I co wynikło z tego artykułu?
1: To, że mężczyzna był u fryzjera.

z RMF FM i Wstawaj Szkoda Lata. Zawsze jesteście najlepiej poinformowani. Utrudnienia komunikacyjne w Warszawie. Spływają do nas informacje, że SKMK na trasie Legionowo-Warszawa-Praga kursuje z opóźnieniem. Wstrzymany jest też ruch na 5 stacjach metra na linii M1. Chodzi o problemy techniczne. Szczegóły oczywiście za chwilę w faktach RMF FM o 7.30.

0: RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
0: Reklama.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Publista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
10: Tu Dawid Podsiadło.
11: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Ale tato, tylko nie samochodem.
17: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
16: Super.
17: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
18: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
19: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
0: Po reklamie.
24: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
25: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 19 w pobliżu Borków na Lubelszczyźnie.
26: Tam zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarowych.
25: Trasa między Kockiem a Radzyniem Podlaskim jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy.
26: Kłopoty z dojazdem do pracy w poniedziałkowy poranek mają mieszkańcy Warszawy.
25: Metro na linii M1 kursuje w pętlach Kabaty Wilanowska oraz Młociny Świętokrzyska. Ruch jest wstrzymany na 5 stacjach, a przyczyną są problemy techniczne.
26: Uruchomiona została komunikacja zastępcza, autobusowa i tramwajowa.
25: Problemy mają także dojeżdżający spoza Warszawy. Pociągi SKM na odcinku Legionowo-Warszawa-Praga kursują z opóźnieniem. To jest efekt awarii urządzeń sterowania ruchem.
26: W łódzkim CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę tytoniu.
25: Zabezpieczono m.in. linię technologiczną i blisko 8 ton surowca.
26: Straty Skarbu Państwa związane z działalnością fabryki oszacowano na blisko 10 milionów złotych.
25: A trzem zatrzymanym podczas akcji osobom grozi do 7 lat więzienia. Już za pół godziny gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie były minister obrony i poseł PiS Mariusz Błaszczak.
26: Jednym z głównych tematów będą doniesienia o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemów Patriot. No i pytanie, czy wsparcie dla Kijowa nie odbywa się kosztem bezpieczeństwa Polski.
25: Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Czas na wakacyjną prognozę pogody, którą ma dla nas Magic.
2: Jeśli wybraliście na urlop Rzeszów, Lublin, Warszawę albo Katowice, to bardzo dobrze zrobiliście, bo dzisiaj to są najcieplejsze miejsca i będzie tam do 22 stopni. Kielce i Bydgoszcz też fajne wybory, 21 stopni, a dzisiaj szczególnie uwaga na deszcze. Zaczną się po południu od zachodu, ale wieczorem mogą już padać niemal wszędzie te deszcze.

0: 8. Wiemy, że w wakacje sprawdzanie stanu konta jest troszkę bardziej nerwowe niż zwykle.
1: Oj, bardzo nerwowe.
0: Jakoś tam szybciej ubywa niż zwykle. Dlatego mamy na to sposób. Wakacyjne sejfy w RMF FM. I to nie wszystko, bo tylko w lipcu i tylko w RMF FM co tydzień będziemy mieli do wygrania auto. I ta pierwsza taka okazja już w najbliższy piątek.
1: Czyli już niedługo.
0: Czyli w tym tygodniu ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy, ponad 1 000 000 złotych lub odjedzie nowiutką Toyotą Aygo X.
1: I no co? Nie no, oferta. Oferta.
0: I co?
1: Oferta do nieodrzucenia.
0: I teraz uwaga, bo wchodząc do gry teraz, gracie w dwóch piątkowych finałach, między innymi o Toyotę Aygo, i w dzisiejszym finale o nawet 1 000 000 złotych. Czyli, słuchajcie, jeden SMS, gracie dwa razy. Dwie szanse, ale mamy coś specjalnego, bo nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zwiększyli waszych szans. I przez 11 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1111 szans. Czyli jak wchodzić do gry, to właśnie teraz przez 11 minut każdy SMS to 1111 szans. Mnożymy też wasze szanse na www.rmf.fm. Sprawdźcie, jakie promocje na was czekają. Zagrajcie o swoje marzenia. RMF wysyłacie pod 7474.

0: zamiast kawy. Albo do kawy. Swedish House Mafia, Wait So Long w RMF FM. 16 minut nam zostało do godziny 8. W weekend odbyło się głośne i bardzo drogie wesele piosenkarki Taylor Swift. Zaproszone były chyba wszystkie znane gwiazdy. Selena Gomez, Gigi Hadid, Jennifer Lopez. Ja się zastanawiam nad jednym.
1: Ale co taka Jennifer Lopez mogła przynieść w prezencie na taki ślub? Co dać komuś, kto ma wszystko?
0: Albo, nie wiem, robot kuchenny, nie wiem, odkurzacz z wyświetlaczem.
1: Tak, żelazko z radiem. Nie, to moim zdaniem musi być emocjonalny prezent, który wzbudzi u obdarowanego miłe uczucia. Nie musi być to drogie. Byłbym za dzbanuszkiem z Bolesławca.
2: Reklama. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
7: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
5: Co tydzień inny.
8: Wow, pokaz? Ale to masz co wąs? Tyle to nawet nie ma moim miejscu w swoim.
9: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
5: Lato na bogato.
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Robię remont w wakacje, więc...
22: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
23: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
21: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
24: Po reklamie.
25: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: co z pociskami do systemu Patriot dla Kijowa. Od tego tematu zaczniemy fakty RMF FM punktualnie o godzinie 8. Bądźcie z nami, to już za moment.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
12: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
11: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
12: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
11: Dziś po 15 w RMF FM.
13: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.
0: 8 na zegarach. To czas faktów w RMF FM, a te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
16: Na początek pytania dotyczące wojskowej pomocy Ukrainie.
17: Czy Polska przekazała pociski do systemów Patriot?
16: Ten temat od kilku dni budzi ogromne emocje i polityczne spory.
17: I o tym również w porannej rozmowie w RMF FM.
16: Gościem Tomasza Terlikowskiego za chwilę były minister obrony i poseł PiS Mariusz Błaszczak.
17: W tych faktach też akcja pomocy dla psów z Nowego Targu.
16: Schronisko w Chełmku w Małopolsce zabiera zwierzęta i szuka dla nich kochających właścicieli. Co dokładnie przekazaliśmy Ukrainie i czy były to pociski do systemów Patriot?
17: Odtajnienie dokumentów w tej sprawie zlecił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Witam, Igorze. Czy rzeczywiście pociski z polskiego arsenału mogły trafić do ukraińskiego?
18: Takie doniesienia pojawiły się w przestrzeni medialnej. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji wskazał, że w marcu na przekazanie pocisków miał zdecydować się rząd bez wiedzy Sejmu. Czy tak było? To mają wskazać odtajnione dokumenty. Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza światło dzienne ujrzą informacje o donacjach na rzecz Ukrainy z lat 2022-2026. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że proces przekazywania sprzętu za wschodnią granicę rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości z ówczesnym szefem resortu obrony Mariuszem Błaszczakiem na czele. Kontrowersje dotyczą najnowocześniejszej wersji rakiet do systemu Patriot. To pociski drogie, a obecnie również deficytowe w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo Stany Zjednoczone mają zamówić w przyszłym roku niemal 3000 takich rakiet, a to jeszcze bardziej ograniczy ich dostępność.
17: Po zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu ruszył wyścig z czasem, żeby znaleźć nowy dom dla kilkuset czworonogów.
16: Jeszcze dziś ze schroniska w małopolskim Chełmku, niedaleko Oświęcimia, wyruszy specjalny konwój, który zabierze pierwszych 10 psów.
17: Przygotowania do tej akcji w Chełmku obserwuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
19: Zgadza się, dzień
16: Maćku,
19: dobry.
16: Jak to będzie wyglądało?
19: Te przygotowania trwają tutaj już od kilku

0: Dni widziałem gotowe, nowoczesne boksy, które czekają na czworonogi z Nowego Targu, a za godzinę ze schroniska wyjadą 3 specjalne busy, które zabiorą zwierzęta i przywiozą je tutaj.
1: Działamy tak, jak możemy. W tej chwili udało nam się wygospodarować 10 miejsc, więc zjedziemy po 10 psów. Natomiast jeśli tylko uda się nam znaleźć dobre domy, podkreślam dobre domy, to akcję nie kończymy. Oczywiście będziemy dalej wspomagać tamtą sytuację. Te psy będą przyjeżdżały do nas.
0: Mówi lekarz weterynarii, właściciel schroniska w Chełmku, Jarosław Kołodziejczyk. Ja tylko przypomnę, że w związku z nieprawidłowościami wykrytymi podczas kontroli w nowotarskim schronisku odwołano m.in. powiatowego lekarza weterynarii. Kontrola potwierdziła, że w czasie ostatniej fali upałów życie i zdrowie psów było zagrożone.
2: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
3: Tomasz Taryjkowski i jego gość.
4: Witamy i zapraszamy.
5: Witam, a moim gościem jest Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, wiceprezes tej partii, były wiceprzewodniczący i szef MON. Witam, panie ministrze,
4: dzień
5: panie
4: dobry.
5: Premierze, panie prezesie. Przekazywaliśmy patrioty pana zdaniem o Ukrainie?
6: Nie ma dementii, nie ma stanowczego dementii, a przecież Donald Tusk, Radosław Sikorski ostrzegali przed atakiem rosyjskim na Polskę. To jest w ogóle niespójne. Skoro ma nastąpić atak Rosji na Polskę, to dlaczego mieliby przekazywać te pociski niezwykle istotne dla bezpieczeństwa?
5: Ale pana zdaniem przekazano, tak, panie ministrze, panie premierze?
6: Ja oczekuję tego, że ta informacja zostanie przedstawiona przez rządzących. Zresztą tu pada kilka mitów, które rządzący stworzyli, bo ja mam akt oskarżenia przesłany do sądu za to, że archiwalne materiały odtajniłem i upubliczniłem, a tu obecny rząd chce odtajniać archiwalne materiały, więc co?
5: Ale to dobra decyzja jest wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że chce ujawnić całą pomoc?
6: Ja pokazuję niespójność w tych działaniach. A jeszcze kolejny mit padł. Przecież oskarżają Prawo i Sprawiedliwość, dziś rządzący, że my nie jesteśmy antyrosyjscy. A już z tego zestawienia, które wczoraj opublikowałem, wynika, że więcej sprzętu zostało przekazane w tym decydującym czasie dla wolności.
5: Panie premierze, ale wrócę do pytania. To Ukrainy. Dobrze, że wicepremier Kosiniak-Kamysz ujawni te donacje?
6: Ja myślę, że oni wpadli w panikę. Że oni wpadli w panikę i próbują w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność. Bo jeżeli Rosja ma zaatakować Polskę, to te pociski są niezbędne.
5: A pan wierzy w ostrzeżenia, że może zaatakować?
6: No ale przecież Donald Tusk mówi, Radosław Sikorski mówi, to co oni kłamią? Panie redaktorze,
5: ale pan wielokrotnie kwestionował różne wypowiedzi Donalda Tuska, więc dlatego się pytam, czy pan wie, że to, co może
6: rzeczywiście
5: zaatakować.
6: Przypominam sobie te zapewnienia Donalda Tuska, te zobowiązania, które nie zostały wykonane. No więc kto Polską rządzi? Czy ci ludzie są poważni? Czy ci, którzy Polską
5: dobrze,
6: rządzą,
5: ale czy to
6: są
5: dobrze? Ja wrócę do pytania. To dobrze, że będzie ujawnione te donacje? Bo zakładam, że Rosja dużo by zapłaciła, żeby się o tym
6: Ale przecież jeszcze raz wracam do tego, że podobno nie wolno takich informacji upubliczniać. Ja to zrobiłem. Akt oskarżenia. Wie pan, że jeszcze na sędziego próbują wpłynąć z prokuratury?
5: Czyli to, jak PiS dojdzie do władzy, to oskarży Władysława Kosiniaka-Kamysza, że ujawnił te donacje.
6: Jeżeli dojdzie Prawo i Sprawiedliwość do władzy, proszę o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to rozliczymy te afery. Wczoraj mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński.
5: Ale ja się czekam teraz o to. O aferach za chwilę
6: profesor
5: porozmawiam.
6: Przemysław Czarnek. To trzeba rozliczyć. Polską rządzą ludzie, którzy nas kompromitują.
5: Że ja jeszcze raz wrócę do pytania. Czy należy, jeżeli ujawni Władysław Kosiniak-Kamysz te dane, to czy należy go za to rozliczyć tak jak pana?
6: Nie, ja uważam, że to jest sprawa dotycząca tego, że dziś rządzący Polską albo zupełnie nie panują nad sytuacją, albo oszukują, kłamią, albo są zakładnikami. Jeszcze pojawia się taka informacja, że to minister obrony Niemiec zażądał tego, żeby te pociski zostały przekazane. To Ukraina pokazuje tego rodzaju informacje.
5: A to już wcześniej pokazywała, bo to jest wcześniejsze doniesienie medialne, z którego to interpretujemy, ale jest też taka sugestia, że może to Stany Zjednoczone nacisnęły w zamian za to, że w Polsce będą produkowane patrioty.
6: A, to kolejna teoria, popatrzmy na to w ten sposób. No to jest to zagrożenie wojenne, czy zagrożenia wojennego nie ma? Jest to objęte tajemnicą, czy nie jest objęte tajemnicą? Czy pomoc Ukrainie ma sens, czy nie ma sensu?
5: Moim zdaniem
6: miała sens wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo wtedy chodziło nam o to, żeby granica z Rosją była jak najkrótsza. A dziś w sytuacji, w której okazuje się, że Ukraina posługuje się banderyzmem, to oczywiście nam zależy, żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Natomiast Polska musi być szanowana przez naszych współpracowników.
5: Stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
4: Dziękujemy. Rozmowa z Mariuszem Błaszczakiem trwa w sieci.
3: A my już teraz zapraszamy na Fakty RMF FM o 8.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: I ci, którzy w pracy, i ci, którzy na urlopie, pewnie pytają, co tam w pogodzie, pani Magic?
8: No, ja tutaj mam ciekawe informacje, bo niby kalendarzowe lato, a tu proszę ochłodzenie, deszcz i chmury. Tak będzie w tym tygodniu, przynajmniej w tej pierwszej części. Czeka nas deszcz, a nawet burze z gradem. Dzisiaj ten deszcz zacznie się na zachodzie kraju, już w godzinach takich wczesno-popołudniowych, a potem będzie go więcej i więcej, aż wieczorem dojdzie aż do Lublina.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Ja wiem, że słuchajcie, minął weekend wakacyjny. I biorąc to pod uwagę, zapraszam do takiej zabawy wyznanie na śniadanie. Czyli możecie zrzucić wakacyjne grzeszki z sumienia, zadzwonić i powiedzieć, co na przykład się w weekend albo w trakcie ostatniego tygodnia na wakacjach wydarzyło takiego, co nikomu byście nie powiedzieli, ale nam możecie, bo wiadomo, przecież my nie wygadamy, nie?
6: 12, co się miliony. Nabroiło?
7: 12,2 miliony, 3,3,2,2.

0: stygnie lato. W niektórych miejscach lato ostygło, ale słuchajcie, nic nam nie przeszkodzi w tym, żeby mieć wakacyjny klimat. Od tego jest Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. I wyznanie na śniadanie, bo jeśli chcecie się do czegoś przyznać, zrzucić coś, żeby wam było lżej na sumieniu, to tutaj można to wyznać. Nikomu nie powiemy, halo?
1: Ja chciałem tylko pozdrowić tutaj mojego szefa, któremu dzisiaj przebiłem koło. Także gorąco go za to przepraszam i pozdrawiam.
0: Pewnie normalnie by się denerwował, ale w wakacje tak, to chyba nie.
2: Tak. A on powiedział szefowi, że to on?
0: Nie. Wow. Chyba nie, nie. Znaczy nie, przebiłem koło w sumie. To tak. Ale od nas dostajesz rozgrzeszenie i plus 5 punktów. Za taki samodonos.
2: Samodonos.

0: Morandi, Save Me w RMF FM. Kąpiel w Bałtyku zamiast prysznica. Taka nietypowa prośba do turystów z powodu deficytu wody to na Gotlandii. Rozdają przyjazne dla środowiska mydło i proszą o niemarnowanie wody.
1: Zamiast prysznica?
0: No.
1: A jakby tak z tą toaletą pójść dalej?
0: W Bałtyku? To lepiej nie.
1: Nie.
0: Zatrzymajmy się na prysznicu. A to już Britney Spears. Baby one more time. Dajcie głośniej. 22 minuty po 8:00.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
0: Citroen.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
0: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
12: 8:30 na zegarach, czas posłuchać faktów w RMF FM.
13: Nie ma dementii w sprawie przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak.
14: Poseł PiS i były minister obrony narodowej odniósł się też do decyzji szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza o odtajnieniu dokumentów w tej sprawie.
15: Ja mam akt oskarżenia przesłany do sądu za to, że archiwalne materiały odtajniłem i upubliczniłem, a tu obecny rząd chce odtajniać archiwalne materiały, więc co? Ja myślę, że oni wpadli w panikę. Że oni wpadli w panikę i próbują w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność. Bo jeżeli Rosja ma zaatakować Polskę, to te pociski są niezbędne.
16: A pan wierzy w ostrzeżenia, że może zaatakować?
15: No ale przecież Donald Tusk mówi, Radosław Sikorski mówi, to co oni kłamią?
13: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mariuszem Błaszczakiem znajdziecie na rmf24.pl.
14: Kierowcy noga z gazu na Krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem.
13: Między węzłami Toruń Zachód i Bydgoszcz Południe zderzyły się dwie ciężarówki.
14: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
13: Awaria urządzeń sterujących na stacji Politechnika spowodowała paraliż metra na linii M1 w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM.
14: I jak ustalił nasz dziennikarz, dosłownie przed momentem ruch na całej linii został wznowiony.
13: Pożar w remizie strażackiej w Witnicy w Zachodniopomorskiem.
14: W nocy zapalił się tam boks garażowy. Zniszczone zostały kabina jednego z samochodów ratowniczo-gaśniczych i wnętrze remizy.
13: Na szczęście nikomu nic się nie stało.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Czy hiszpańska obrona znów okaże się szczelna i zatrzyma Cristiano Ronaldo? Wieczorem w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata czeka nas pojedynek dwóch drużyn z Półwyspu Iberyjskiego. Portugalia zagra z Hiszpanią.
14: Od tego meczu zaczynamy kolejne dzisiaj mistrzowskie fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
17: Witam ponownie.
14: Kto faworytem?
17: Hiszpanie, którzy poza wpadką w pierwszym mundialowym meczu z każdym kolejnym się rozkręcają. Zdobyli już 8 goli w 4 meczach i nie stracili żadnego. Portugalia zaś do 1/8 awansowała po pełnym kontrowersji i emocji starciu z Chorwacją. Oba zespoły grały ze sobą rok temu w finale Ligi Narodów. Wtedy po rzutach karnych wygrali Portugalczycy, a w nocy ostatni z gospodarzy mundialu. Amerykanie zagrają z Belgią, a w krakowskiej Tauron Arenie polscy koszykarze rozegrają dziś ostatni mecz pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, którzy są pewni awansu do kolejnej fazy kwalifikacji, zmierzą się z Holendrami. Nasza kadra w eliminacjach jest niepokonana i celem jest wywalczenie kompletu zwycięstw, ale łatwo dziś nie będzie, zaznacza kapitan naszej koszkadry Mateusz Ponitka.
18: Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc myślę, że im się też lepiej gra na wyjazdach niż u siebie.
17: Początek tego meczu o 18:00 trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Rajdu Roma di Capitale do udanej nie zaliczą broniący tytułu mistrzowskiego Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polska załoga ściganie we włoskiej stolicy zakończyła na 10. miejscu.
19: To był dla nas trudny weekend, bardzo dużo mieliśmy problemów takich różnej natury, technicznych, nietechnicznych. Pojechaliśmy kilka dobrych odcinków, patrząc na nasze tempo, uważam, że mogło być szybsze, bo w zeszłym roku jechaliśmy tutaj dużo szybciej.
17: Mówił Szymon Gospodarczyk, rajd Roma di Capitale wygrał Roberto Drappa, a kolejną rundą rajdowych Mistrzostw Europy będzie w ostatni weekend lipca rajd polski rozgrywany na Śląsku.
12: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
20: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pocałunku, a my to się w Polsce na tym znamy. Mamy tu miejscowości, które o tym świadczą. Na przykład właśnie, uwaga, całowanie w województwie mazowieckim. Tam dzisiaj całkiem ładnie, 19 stopni i możliwe, że tę miejscowość ominie dzisiaj deszcz. Ale jest też na przykład Bieruń w Śląskiem i tam robi się tradycyjne bieruńskie ciasteczka w kształcie ust i tam też 19 stopni.
12: Całowanie. A ciekawe, czy tam są też takie przystanki. Całowanie szpital, całowanie rynek.
20: Całowanie sklep.
21: Całowanie sołtys, nie? Całowanie górne, całowanie dolne.
20: O, dajcie znać 3322. Jak tam w całowaniu? A co tam u was słychać w całowaniu?
12: 26 minut i będzie 9:00. Tu wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Kaśka Sochacka. Ale się zrobiło klimatycznie. Dajcie głośniej.

0: RTC Around the World. Nie pamiętam wakacje, którego roku to były, ale nie będę was stresował tym, ile lat już minęło. Skupmy się na innych rzeczach, bo tak, wakacje, no to wiadomo, to jest taki czas, że tak, albo można wypoczywać, albo można co zrobić? Można
1: wziąć urlop i malować, albo remontować, albo stawiać okna.
0: No oczywiście, że tak, dlatego na www.rmf.fm trwa konkurs, w którym to wy, słuchacze, kończycie zdanie robię remont, więc to oczywiste, że i wybieracie sprzęt z oferty Media Expert, który w remoncie może wam pomóc. Cześć Marta.
2: Cześć.
0: Z nami Marta z Prądocina. Ty napisałaś, że jeśli chodzi o rzeczy, których byś potrzebowała oprócz farby do ścian, to farba do włosów. Dlaczego?
2: Farba dla włosów, dlatego, żeby uchronić mojego męża i zasłonić jego siwiznę, która pojawi się razem z kolorem nowych ścian.
0: Wspaniałe, ale tutaj
1: patrz też mu fryzurę na olejną.
0: Zaznaczyłaś pralkę Samsung AI seria 5000 z możliwością sterowania przez telefon. A to widzę, że taki grubszy remont.
2: Grubszy remont, tak. No. Malowanie podłogi, grubszy remont się szykuje.
0: Dobra, to taka pralka rzeczywiście tam by siadła. Słuchaj.
1: No bo może być też mąż sterowany przez telefon.
0: Tak.
2: Kompatybilna aplikacja by się przydała.
0: Słuchaj, Marta, bardzo ci dziękujemy za twój wpis. Mamy dla ciebie kartę podarunkową o wartości 2000 zł do Media Expert na zakup właśnie tej pralki albo czegoś innego. Oczywiście, co sobie wybierzesz, wiemy, że remonty w takich sytuacjach właśnie taka karta się przyda najlepiej.
2: Tak, super, bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiamy gorąco, a wszystkich słuchaczy oczywiście zapraszamy do dalszego udziału w zabawie na www.rmf.fm. Audycja zawierała

0: alokowanie produktu.
1: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
3: Wielki telewizor. O, mają taki?
0: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 600.
3: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedaż, to w euro.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
20: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
22: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
21: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
22: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
21: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
22: Paulina Sykut-Jerzyna
21: i Krzysztof Ibisz.
0: Po reklamie.
23: To jest RMF.

0: jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM, a to są dźwięki, które może ktoś z was właśnie dzisiaj usłyszy, kiedy ogłosimy, że na przykład wygrywasz właśnie milion złotych! I tutaj lecą brawa i wpadają dziewczyny z kwiatami albo panowie z kwiatami, to nie ma znaczenia.
1: Krakowianki z wiankami.
0: Ważne jest to, że wygrywasz milion złotych!
1: Krakowianki w pasiastych spodniach.
0: Milion jest twój, co zrobisz za te pieniądze? Tak zapytamy. Być może kogoś z was.
1: Może trochę ciszej zapytamy, ale mniej więcej o to chodzi.
0: Bo trwa lato na bogato i dzisiaj nagroda główna to okrągły milion. I jeszcze chciałem coś ogłosić. No to dawaj. Mam ciszej czy głośniej?
1: Głośniej.
0: Głośniej. Startujemy!
1: A nie, ciszej.
0: Jedyną super godzinę dzisiaj. Słyszycie to? To jest specjalny zegarek super godziny. I od teraz przez godzinę każdego SMS-a pomnożymy razy 1300 szans. Czyli normalnie byś musiał wysłać 1300 SMS-ów, a tu nie! Wysyłasz jednego i masz 1300
1: szans. Jaki luzik?
0: 1300 szans na milion złotych. No, ja bym zagrał, ale nie mogę, więc zagrajcie wy. RMF wysyłacie pod 7474. Będę tłumaczył tutaj Katy Perry. Ona właśnie śpiewa. Jedyna super godzina. RMF 7474.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Od lat komentuję absurdy polskiej rzeczywistości.
6: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
5: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
6: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
5: Dziś po 15 w RMF FM.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
9: Chcecie poznać najważniejsze fakty? Bardzo proszę. To Fakty w RMF FM, jest 9:00, a na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
10: Plan reformy służby zdrowia albo dymisja.
11: Premier Donald Tusk stawia twarde ultimatum minister zdrowia Jolancie Zabierańskiej-Grędzie.
10: Duże utrudnienia dla pasażerów w Częstochowie.
11: Tramwaje przestają kursować na trzech liniach.
10: 10 psów z Nowego Targu pojedzie dzisiaj do nowego schroniska.
11: Wykryto tam nieprawidłowości podczas ostatniej fali upałów.
10: Ale fakty RMF FM o 9:00 zaczynamy od ważnej informacji z autostrady A4 na Dolnym Śląsku.
11: Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
10: W Zgorzelcu zdarzyły się 3 ciężarówki.
11: Zablokowana jest trasa w kierunku przejścia granicznego z Niemcami.
10: Do jutra minister zdrowia ma czas na przedstawienie planu reformy służby zdrowia. Inaczej pożegna się ze stanowiskiem.
11: Takie ultimatum postawił przed weekendem Jolancie Sobierańskiej-Grędzie premier Donald Tusk. W faktach łączymy się z dziennikarzem RMF FM Kacperem Wróblewskim.
12: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Czy szefowej resortu zdrowia uda się utrzymać stanowisko?
12: No, według moich rozmówców niekoniecznie. Jak słyszałem nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, te kilka dni, które premier dał minister zdrowia, to tylko zapowiedź ostatecznej dymisji. Moi rozmówcy podkreślają, że w samorządzie po aferze związanej ze szpitalem południowym poleciały już głowy, więc teraz czas na podobny ruch w rządzie. Politycy KO, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że to najlepsze rozwiązanie, bo Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest powiązana z ich ugrupowaniem. Także pozostali członkowie koalicji rządzącej liczą na dymisję, bo wielokrotnie, jeszcze przed wybuchem afery szpitalnej, zarówno Włodzimierz Czarzasty czy Władysław Kosiniak-Kamysz krytycznie oceniali tak zwane odpolitycznienie kierownictwa w Ministerstwie Zdrowia.
11: Od dziś w Częstochowie przestają kursować tramwaje. Chodzi o trzy miejskie trasy. Pasażerów będą wozić zastępcze autobusy.
10: Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, dzień dobry. Najważniejsze pytanie, dlaczego ruch tramwajowy zostaje wstrzymany?
13: Od razu uspokajam, nie chodzi o żadną awarię czy uszkodzenie. Postanowiono natomiast, że w czasie wakacji trzeba sprawdzić i usunąć ewentualne uszkodzenia na odcinku między rondem Mickiewicza i Estakadą. Chodzi zarówno o torowisko na tym odcinku, jak i trakcję, a także przejścia i przejazdy, które tam są. Dlatego ruch tramwajowy zostaje od dziś całkowicie wstrzymany w Częstochowie, a pasażerów będą wozić zastępcze autobusy. Uruchomione zostają trzy linie, a autobusy będą się zatrzymywać w pobliżu przystanków tramwajowych, a także wykorzystując przystanki nocnej linii numer 80.
11: A jak długo to potrwa?
13: Prace mają potrwać 3 tygodnie. Wszystko w Częstochowie ma się zakończyć do 26 lipca.
14: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
11: Lada chwila ze schroniska dla zwierząt w Chełmku w Małopolsce wyjadą 3 busy, które mają odebrać 10 psów ze schroniska w Nowym Targu.
10: To tam, przypomnijmy, wykryto nieprawidłowości podczas ostatniej fali upałów. Życie zwierząt było zagrożone. Pracę stracił powiatowy lekarz weterynarii.
11: W Chełmku jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
15: Witam ponownie.
11: Co stanie się z psami z Nowego Targu?
15: Przyjadą tutaj. Co ważne, schronisko w Chełmku uzyskało niezbędne zgody. Zwierzęta nie będą musiały przechodzić kwarantanny. Trafią do nowoczesnych, przygotowanych boksów. Mają czekać tutaj na nowy dom. Ich zdjęcia będzie można znaleźć w sieci, mówi właściciel schroniska Jarosław Kołodziejczyk.
16: Mamy stronę internetową, będą umieszczone na naszej stronie internetowej schroniskohełmek.pl oraz na naszym Facebooku, także tam można ich szukać.
15: W zamkniętym nowotarskim schronisku, przypomnę, przebywało prawie 300 psów. Decyzja o zamknięciu została podjęta po serii kontroli i interwencjach dotyczących warunków, w jakich przebywały zwierzęta. Od początku tego roku odnotowano aż 17 interwencji, a prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami.
10: Anglicy świętują.
11: Synowie Albiono w niezwykle dramatycznym meczu pokonali Meksyk 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Spotkanie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy.
10: W Londynie jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, jak na ten wynik zareagowano na wyspach?
17: Jak zaznaczają komentatorzy, reprezentacja Anglii pokazała dwa skrajne oblicza. Wyrachowaną europejską klasę oraz niesamowity charakter, gdy wszystko na murawie zaczęło się sypać. Druga połowa obnażyła bowiem stare angielskie grzechy. Pojawiły się momenty kompletnego paraliżu i indywidualnych błędów, które niemal kosztowały Anglię awans. Kluczem do przetrwania okazała się elastyczność taktyczna i przejście do głębokiej defensywy, gdy jedynym celem było bronienie jednobramkowej przewagi, grając w dziesiątkę. I to ostatecznie otworzyło Anglikom drogę do ćwierćfinału.
11: No a dziś kolejne mundialowe emocje.
10: O 21:00 wielki hit Portugalia-Hiszpania.
11: No to będzie mecz. O 2:00 natomiast Stany Zjednoczone zagrają z Belgią.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Co jest ważne w pogodzie? Dobra
20: pogoda. Tak. Lipiec zaczyna się chłodno i przez najbliższe kilka dni upałów na pewno nie będzie. Czekają nas też zimne noce. Nad ranem będzie tylko 7-9 stopni, a lokalnie nawet tylko 5. To nie są żarty. W ciągu dnia na szczęście jednak będzie trochę więcej, do 22 stopni na południu, a w większości kraju tak 18-20. Ale nie martwcie się, od połowy lipca wysoka temperatura może wrócić.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Tego jeszcze nie było. Według doniesień tutaj mediów amerykańskich, po telefonie Donalda Trumpa zawieszenie czerwonej kartki.
21: Zawieszenie, tak?
9: Tego jeszcze nie było, szczegóły już za moment. We Wstawaj Szkoda Lata.

0: Kaka i Goy Khalid. Save my love w RMF FM, 17 minut po 9. I wracamy do tematu, o którym wspomnieliśmy przed chwilą. Napastnik USA, Florian Balogun, dostał czerwoną kartkę za nadepnięcie zawodnika Bośni. Zawiesili go na jeden mecz i piszą, że sam Trump dzwonił do FIFA i w rezultacie na rok zawieszono to zawieszenie. I piłkarz może teraz zagrać w 1/8 finału z Belgami.
1: No skomplikowane, zawieszenie zawieszenia i zawieszenie zostało zawieszone na rok.
0: I oczywiście pojawiają się pytania, a to nie jest trochę faworyzowania Amerykanów?
1: No cóż, nagroda pokojowa FIFA zobowiązuje. Za darmo Trump jej nie przyjął.

0: Pewnie wielu z was słucha nas na urlopach. Zazdrościmy, ale...
1: Nie do końca.
0: No trochę zazdrościmy, tu jest fajnie. Oczywiście, że jest fajnie, ale też mówię w imieniu wszystkich tych, którzy są w pracy w tym momencie. I mam ciekawe dane Eurostatu. Niecałe 9% Europejczyków pracuje z domu na home office'ach. W Polsce około 6%, a w takiej Finlandii na przykład ponad 20%.
1: Czyli czekaj, zastanówmy się, co 20 Polak i co 5 Fin mają w pokoju tylko fajnych współpracowników.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Eura GD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedasz, to w euro!
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Po reklamie.
11: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Shona Polaj, Dua Lipa w RMF FM, a teraz ona, Magda Karwat-Marek i wakacyjna prognoza pogody.
1: No początek lipca to raczej taki chłodny w pogodzie. Dziś maksymalnie 22 stopnie, ale na północy będzie nawet tylko 15. Oprócz tego po południu spadnie deszcz, szczególnie na zachodzie kraju, ale potem też w centrum i w kierunku wschodu. No ale ci, którzy są na urlopie, nie muszą się aż tak martwić, bo najnowsze prognozy pokazują, że zmiana pogody przyjdzie już niebawem. Tak naprawdę już druga część tygodnia powinna być cieplejsza.
0: No lepiej bym tego nie ujął.
2: Tak.
0: I co byście chcieli posłuchać teraz? Macie do wyboru Rihanna albo Rihanna. Co
1: Rihanna,
0: wybieracie?
1: Rihanna, super.
2: Drugą Rihannę.
0: Dobra.

0: Nowość w RMF FM, Moving to the Sun. 18 minut zostało do godziny 10.
1: W stronę słońca można tak przetłumaczyć.
0: W stronę słońca. I teraz możecie sobie wybrać, co to za słońce. Bo jeśli na wasze konto wpadnie okrągły 1 000 000 złotych, to będzie mogło być słońce Meksyku, słońce Tajlandii,
1: Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
0: Chociaż nie, za 1 000 000 złotych to nawet to będzie mogło być słońce Sopotu.
1: Sopotu.
0: Jak masz 1 000 000, to normalnie idziesz w Sopot
1: i nic się nie obchodzi.
0: To pana to i rozsypujesz pieniądze. 1 000 000 złotych w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Nie lubimy was pospieszać, ale jak tak patrzę na ten zegarek tutaj ustawiony w rogu

0: studia. Zostało już tylko ostatnich 10 minut jedynej dzisiaj super godziny. I w trakcie tej super godziny każdego SMS-a mnożymy razy 1300 szans. Więc jeśli chcecie się załapać do tego pociągu z napisem super godzina, to radzimy właśnie teraz wysłać hasło RMF pod 7474 i zagrać o milion złotych. O, przepraszam, a nie, stop, przepraszam, 9 minut. 9 minut zostało. RMF 7474.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
21: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
20: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
21: O, i to lubię najbardziej.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie.
24: Lato RMF FM. Lato w RMF FM.

0: kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
2: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
1: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
3: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super!
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
15: Tu trwa
14: lato na bogato.
15: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
16: Może jest we Włocławku.
17: Może w Kętach.
18: A może w Jaworznie.
19: O kurczę,
20: niemożliwe.
21: A ty?
22: Tak, ty.
23: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
24: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
25: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
26: Robię remont w wakacje, więc...
27: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
28: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
26: Na www.rmf.fm dokończy zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
29: Po reklamie.
30: Magdalena Wojtoń i Tomasz Bryński ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 10. Zaczynamy.
31: Wicepremier Radosław Sikorski broni decyzji o odtajnieniu pomocy dla Ukrainy.
32: Chodzi o zakończenie spekulacji wokół pocisków do systemów Patriot i lepsze relacje z Kijowem.
31: W Faktach również informacje z polskich dróg.
32: Są problemy na S8 w Łódzkiem i na A4 w Śląskiem.
31: Zabierzemy was też w podróż nad Odrzanką.
32: No to linia kolejowa między Wrocławiem a Szczecinem. Ujawnienie listy sprzętu, który Polska przekazała Ukrainie, poprawi nasze relacje z tym krajem, przekonuje wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
31: Odtajnienie listy donacji zapowiedziało wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej.
32: Są to konsekwencje wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który podał informację, że rząd przekazał wiosną Ukrainie pociski do systemu Patriot. Według niego odbyło się to w tajemnicy przed Sejmem.
31: Na konferencji szefa MSZ-u był reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
33: Dzień dobry.
31: Ale dlaczego odtajnienie listy wojskowej pomocy ma poprawić relacje polsko-ukraińskie.
33: To pokaże, jak duże było nasze wsparcie dla Ukrainy. Tak uważa Radosław Sikorski.
34: Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji.
33: Szef MSZ nie odpowiada jednak wprost na pytanie, czy pociski do systemów Patriot faktycznie zostały wiosną przekazane Ukrainie.
34: Minister obrony zadeklarował, że donacje dla Ukrainy będą odtajnione. Gdy będą odtajnione, będziemy o tym mówić. Ale rosyjskie rakiety nadal lecą na ukraińskie miasta, nadal zabijają ludzi.
33: Za niecałe 2 godziny w południe minister obrony narodowej i premier mają zabrać głos w Bydgoszczy. Tam podpisana będzie umowa dotycząca produkcji w Polsce rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu i tam z pewnością wróci wątek pocisków do baterii Patriot.
31: Na to była ciężka noc w wielu miejscach Ukrainy.
32: Rosyjskie wojska zaatakowały cały kraj, wykorzystując 68 rakiet i ponad 350 dronów bojowych.
31: Taką informację przekazały siły powietrzne Ukrainy.
32: W obwodzie kijowskim i w Kijowie zginęło co najmniej 12 osób.
0: Teraz nie daj Bóg, jeśli raz powtórne.
31: Myślałam, że to koniec, jeżeli teraz, nie daj Boże, dojdzie do kolejnego ataku. Mieliśmy tutaj tylko gołe ściany i nie było gdzie się schować. Potem ukryliśmy się w mieszkaniu sąsiadów. Ratownicy przyszli, żeby nas uratować. Mówiła mieszkanka Kijowa.
32: Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że wtorek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy.
31: Już jutro początek szczytu NATO w tureckiej Ankarze.
32: Czy to spotkanie będzie przełomowe dla Sojuszu Północnoatlantyckiego? Za chwilę w Radiu RMF 24 powie o tym gość Bogdana Zalewskiego, Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie.
31: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
1: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
31: Uważajcie na S8 w Łódzkiem.
32: W Olszowcu osobówka wjechała w samochód służby drogowej.
31: Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy.
32: Utrudnienia także na A4 w Śląskiem.
31: W pobliżu Zabrza zderzyły się dwie osobówki, jedna z nich dachowała.
32: Zablokowane są dwa pasy w kierunku Wrocławia. Każdy poniedziałek wakacji zabieramy Was na przejażdżkę najpiękniejszymi trasami kolejowymi w Polsce i Europie. A dziś podróżujemy nad Odrzanką, czyli linią łączącą Wrocław ze Szczecinem.
31: Do pociągu na stacji w Zielonej Górze wsiadł nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który razem z pasażerami podziwia piękno województwa lubuskiego.
2: Ja lubię oglądać teren i dlatego siedzę przy oknie. Dla mnie się w ogóle ta trasa podoba. Już teraz jest bardziej zielono, nie? Już jak przyjdzie lato, to już całkiem człowiek odpoczywa w tym wypadku, nie?
3: Nad Odrzanka. Przed chwilą przecinaliśmy Odrę w takim charakterystycznym miejscu w Nietkowicach. I jakie wrażenia są, jeśli chodzi właśnie o te walory takie?
4: No wie pan, ja tutaj mieszkam, tak, zielone płuca polskie, jakby nie było, lubuskie. Miałam znajomą niedawno, no to była zachwycona tutaj tym lasem w ogóle i spokojem.
32: Och, zazdrościmy, co?
31: Z Benjaminem będziemy się jeszcze łączyć w faktach RMF FM.
32: Zostańcie z nami.
31: No i pewnie, że zazdrościmy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Czas na wakacyjną prognozę pogody i Paulina Sawicka, prosimy.
6: Dzisiaj właśnie będzie bardzo ładna pogoda. Nie, żartowałam, niestety. Będzie troszkę deszczowo i pochmurno i do tego się przygotujmy, ale te upały wrócą już niedługo. Jeszcze tak musimy się z tydzień uzbroić w cierpliwość.
5: Jeszcze tydzień, tak? Czyli jak ktoś ma za tydzień, zaczyna urlop, to na piękną pogodę się doczeka. Olbratowski, nie machaj tutaj. Wiem,
7: bo ja zaczynam za tydzień.
5: Wiem, właśnie. Ważna informacja, jeśli chodzi o deszcz. Dzisiaj to tak o godzinie 15-16 zacznie się na zachodzie kraju i będzie później już do północy przechodził na wschód. Najwięcej deszczu nad samym polskim morzem.
6: A jeśli chodzi o Morze Łez, to są tacy, którzy wylali te Morze Łez. O tym powiem w tej godzinie w RMF FM. Paulina Sawicka, dzień dobry. To będzie taka sensacja z mundialu, o której mówią wszyscy od rana. I to pojawi się.
7: Ale nie zdradzasz.
6: Na razie nie, ale powiem za chwilę. 10:05 na zegarach.

10.14, byle doleta w RMF FM. I o tym rozmawiali nasi w kolejce do kawy na przykład. Norwegia wiosłuje do ćwierćfinału, Haaland wysłał Brazylię do domu i to jest bardzo głośny temat. Nawet Neymar po tym meczu coś wspominał o zakończeniu kariery i podobno to też najgorszy występ Brazylii od ponad 30 lat. No, coś czuję, że niedługo w Brazylii spadnie spożycie norweskiego łososia. Ciekawe dlaczego.

0: Ale klimat wakacyjny Adidastwa RMF FM. I taki SMS wpadł na skrzynkę. Musi być coraz cieplej, bo dziś wieczorkiem ruszamy nad morze. No to sprawdziłam dla was, co z tą pogodą. I tak, pod koniec tygodnia ma zacząć napływać ciepłe powietrze. Czytam, że na południu będzie 29 stopni, na północy tak 23. Czyli powolutku, powolutku to wszystko idzie w dobrą stronę. Ale pakowanie nad polskie morze jak zawsze. Od kurtki zimowej po strój kąpielowy i klapki, bo wiecie sami, wszystko się może przydać.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: Okazję z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram, tylko 6,99. A od wtorku szynka wieprzowa, kilogram, jedynie 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: Lato z RMF FM.

0: Ale w RMF FM dzieje się szaleństwo i właśnie tak było w piątek.
1: Kochamy naprawdę. Kocham was. Jeszcze do mnie to nie dociera.
0: Michalina, wow, wygrała 85 tysięcy złotych. I wiecie co? Lato na bogato w RMF FM dopiero się rozkręca. I skupcie się właśnie teraz, bo zbliża się okazja. I już w ten piątek możecie być jak Michalina i zgarnąć 80 tysięcy złotych, albo ponad milion złotych, albo odjedziecie nowiutką, hybrydową Toyotą Aygo X. I najważniejsze, ktoś z was jedną z tych trzech opcji wygra. Na pewno. I w tym momencie gracie o piątkowe losowania i od razu wskakujecie do dzisiejszego losowania. O milion złotych. Tylko tutaj trzeba decydować się właśnie teraz, bo dostajecie w tym momencie bonus 1013 losów w trzech losowaniach. Za każdy SMS RMF pod 7474. Czas odlicza 13 minut. www.rmf.fm i SMS RMF pod

0: Ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczer łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem Byle do Lata jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
17: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
18: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Uwaga, ostatnie 3 minuty. 1013 szans wpada do 3 losowań i tylko w tym momencie. Dzisiaj 1 000 000 złotych, a w piątek ponad 1 080 000 albo nowa Toyota Aygo X. I czas się kończy, bonus się kończy, ale jeszcze zdążycie. SMS RMF pod 7474.

Uwaga, kierowcy, mamy utrudnienia na S6 w zachodniopomorskim w stronę Gdańska. O tym w faktach RMF FM. Będzie też o gigantycznym skandalu na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.

0: sponsorem byle do lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitów zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. W

0: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.

0: Na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Informacje dla kierowców, polityka zagraniczna i to, co ważne w kraju. Wszystko to w faktach. RMF FM. Jest 11. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
5: Na początek nowe ustalenia RMF FM w sprawie odtajnienia informacji o polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy.
6: Jeszcze dziś możemy poznać szczegóły również dotyczące pocisków do systemów Patriot.
5: Potem ważne doniesienia z polskich dróg.
6: Poważne wypadki na drodze krajowej nr 8 na Dolnym Śląsku.
5: I na trasie S6 w Zachodniopomorskiem.
6: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM.
5: Nieoficjalnie jeszcze dzisiaj po południu możemy poznać informacje na temat sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez Polskę.
6: Odtajnienie takich danych zlecił wczoraj wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Z tymi informacjami teraz dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku,
7: dzień dobry, witam.
5: Jak miałoby wyglądać to odtajnienie?
7: Nieoficjalnie MON zapowiada po prostu publikację wszystkich danych o liczbie i typach sprzętu, uzbrojenia i amunicji przekazywanych Ukrainie od początku rosyjskiej agresji do roku 2026. Politycznie można to traktować jako odpowiedź na zarzuty opozycji krytykującej pozbywanie się sprzętu wojskowego w sytuacji zagrożenia także naszego kraju. Dane mają jednak pokazać, że zaczęła je właśnie rządząca kilka lat temu dzisiejsza opozycja, a donacje dla Ukrainy były w tym czasie kilkukrotnie wyższe niż za rządów obecnej koalicji.
6: Najmocniejszą częścią krytyki tych darów jest przekazanie Ukrainie rakiet przechwytujących systemu Patriot. Tomku, tak. Czy MON te informacje potwierdzi?
7: Według tych nieoficjalnych zapowiedzi wśród innych donacji znalazły się też rzeczywiście pociski do Patriotów. Moi rozmówcy podkreślają jednak, że nie były one przekazywane Ukrainie bezpośrednio, ale w ramach zbiórki sojuszników NATO, organizowanej rzeczywiście na wniosek Niemiec. Przyjętą w niej zasadą miał być większy udział w zbiórce krajów bardziej oddalonych od pola konfliktu, stąd udział rakiet także z Hiszpanii i Holandii.
6: Tomasz Skory, dziękujemy. Teraz informacje z dróg. 3 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 8 w Łagiewnikach na Dolnym Śląsku.
5: To odcinek Kłodzko-Wrocław i tam zderzenie 2 samochodów osobowych i busa. Policja kieruje ruchem wahadłowym.
6: Dwie osoby ranne w wypadku na S6 w Zachodniopomorskim.
5: Pomiędzy węzłami Kiełpino i Kołobrzeg Zachód dachował samochód.
6: Na jezdni w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas.
5: Po 13 ma zostać przesłuchany kierowca autobusu, który wczoraj wieczorem w Warszawie zderzył się z tramwajem i staranował kilkanaście aut. To ustalił reporter RMF FM.
6: W wypadku ucierpiało 6 osób, w tym 4-letnie dziecko. Kierowca autobusu był trzeźwy.
5: My łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Czy znane są już przyczyny tego karambolu?
8: Nieoficjalnie ustaliłem, że usterka mogła dotyczyć jednego z podzespołów opartych na systemach elektronicznych. Na nagraniu widać, że autobus taranuje kolejne samochody i znaki drogowe, niemal nie zmniejszając prędkości. Zatrzymał się dopiero w przejściu podziemnym. Dokładne przyczyny tego wypadku będzie wyjaśniał biegły, który ma zostać powołany najpóźniej jutro. Z moich informacji wynika, że autobus miał ważne badania techniczne i jak każdy warszawski autobus przed wyjazdem w trasę przeszedł podstawowy przegląd przeprowadzony przez kierowcę.
9: Tym żyje świat.
5: Świat sportowy żyje skandalem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
6: FIFA anulowała karę w meczu za wieszenie jednego z liderów amerykańskiej kadry, Florina Baloguna.
5: Miał on nie wystąpić w najbliższej nocy w meczu 1/8 finału mundialu z Belgią, ale dzięki interwencji Donalda Trumpa wystąpi. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Dzień dobry, witamy. Jak FIFA tłumaczy swoją decyzję?
10: No, Międzynarodowa Federacja powołała się na artykuł 27 kodeksu dyscyplinarnego. Zezwala on FIFA na całkowite lub częściowe zawieszenie kary. Belgijska Federacja wydała jednak oświadczenie, w którym zaznacza, że FIFA złamała kilka innych zapisów. Największe emocje w tej sprawie budzi jednak to, o czym wspomnieliście, czyli interwencja samego Donalda Trumpa. Prezydent USA miał prosić szefa FIFA, że niego Infantino, by sprawa czerwonej kartki została ponownie przeanalizowana. Nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca obchodzi się Prima Aprilis. Ta informacja to było dla mnie objawienie. Przyznał Rudy Garcia, selekcjoner reprezentacji Belgii, która o 2 w nocy polskiego czasu zagra z USA o awans do ćwierćfinału.
6: A już za chwilę w Radiu RMF 24 komentarz eksperta w sprawie sensacyjnego odpadnięcia Brazylii z Mundialu.
5: Co było tego powodem, to wyjaśni gość Bogdana Zalewskiego, Wojciech Peciakowski, dziennikarz oraz autor portalu i bloga Brazylijski Futbol.
6: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
5: W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na
11: dzień dobry.
5: O spotkaniu historii ze współczesnością. Dzień dobry.
11: Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji obchodów 82. rocznicy zrywu w stolicy zaprosiło do współpracy Błażeja Króla. A on poprosił o wsparcie Darię ze Śląska i Andrzeja Piasecznego i tak powstał album Łączy Nas. Współczesna sztuka pomaga nam lepiej zobaczyć i zrozumieć przeszłość, mówi mi Jan Ołdakowski, dyrektor muzeum.
12: I on chciał, używając języka sztuki, języka artystycznego, opowiadając o Powstaniu Warszawskim, opowiedzieć też o takim uniwersalnym doświadczeniu lęku przed wojną, która zabiera dzieciństwo dzieciom, młodość młodym. Chciał powiedzieć właśnie do młodych w ich języku, w ich emocjach.
11: Utworów z albumu będzie można posłuchać na koncercie 25 lipca w Parku Wolności. Ponad 300 filmów jest w programie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Poznaniu. Są też spotkania z twórcami, warsztaty, koncerty, a wśród sekcji jest ta poświęcona filmom dla dzieci oraz animowanym teledyskom. Animator potrwa do niedzieli. Aktor, reżyser i malarz Sylwester Stallone ma dziś 80. urodziny. O jubilacie będę jeszcze dzisiaj mówić w faktach i w naszym internetowym radiu RMF 24.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sylwester Stallone. On dalej wygląda, jakby odkręcał słoiki jedną ręką. Naprawdę. I można pozazdrościć. No ale właśnie, tak patrzę na pogodę wakacyjnie w kratkę, ale spokojnie, jesteśmy z wami i będę miała dla was szybką kasę na wakacje. O, na przykład. I przede wszystkim gramy. Nowe męskie granie w tej godzinie, nowy Dawid Podsiadło i kilka sentymentalnych kawałków. Tak jak ten David Guetta, Sia w RMF FM. Paulina Sawicka. Dzień dobry. 6 po 11.

0: na długą podróż za kółkiem The Corrs w RMF FM. 11:19 na zegarach i ślub roku za nami. Chodzi o Taylor Swift, o tym piszą wszędzie. Internauci, uwaga, doszukali się Polaka wśród zaproszonych gości. No, mamy to. Jest futbolistą, ma psa o imieniu Pierogi i jedno jest pewne. Jak był Polak, to znaczy, że wesele udane, bo zresztą wiecie, nasi dobrze wiedzą, jak rozkręcić zabawę.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
1: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
4: Co tydzień inny.
6: Wow, for cars? Ale to nasz sowo, tyle to nawet nie ma mój miś w swoim garage.
7: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
4: Lato na bogato.
8: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Asza.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Robię remont w wakacje, więc...
11: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
12: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
10: Na www.rmf.fm dokończy zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
15: Tyle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

tu byle do piątku, byle do lata właściwie w RMF FM, 11.33 na zegarach i numer sprzed 20 lat. Może akurat przypomni wam się wakacyjna miłość. Nie wiem, może najlepsze wakacyjne wspomnienia, bo u mnie to są rodzice, plaża, gofry. Jeśli właśnie jesteście w pracy i potrzebujecie teraz takich wspomnień, to bardzo proszę, serwujemy United Nations w RMF.

0: tylko teraz. Do 12. SMS RMF pod 74. 74. Milion złotych w sejfach. I to już dobrze wiecie. I dobra wiadomość jest taka, że od razu wchodzicie do obu losowań. Tak to właśnie działa. Czasu jest mało, bo przypominam, jest 11:39, a dzwonimy do Was z szybką kasą o 12. Warto spróbować właśnie teraz. www.rmf.fm. Każdy SMS razy 1200 losów. SMS RMF pod 7474.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₷0,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do MediaExpert.
6: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
8: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: od 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po reklamie.
3: RMF FM zawsze z Wami.
4: Są takie hity, które mają słońce w dźwiękach i właśnie tak przemycamy Wam słoneczko. Widziałam, że tam na północy kraju pochmurno. No to łapcie od RMF FM.

0: A teraz uwaga, szybka akcja, bo mamy dla was kieszonkowe na wakacje 2000 zł od RMF FM. Ale zaraz dzwonimy, macie czas tylko do 12 i to tylko dla tych, którzy są teraz przy radiu. 1200 razy każdy SMS. RMF pod 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i zbrodnie z miłości. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jak wyprzedaż? To w euro!
14: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
15: I to po raz 9.
16: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
17: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
18: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
16: Dziękujemy.
17: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
16: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
17: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
16: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów

0: 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Ważne informacje z zagranicy to w faktach. RMF FM wybiła 12. Z nami Ewa Kwaśne.
3: Witam i zapraszam. Wypadek na Litwie. Autobusu jadącego z Warszawy do Talina. Podróżowali nim obywatele 6 krajów, w tym Polski. Trwa ustalanie liczby poszkodowanych. Ranni trafili do szpitali. Dziś konferencja MONU w sprawie odtajnienia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Politycy są zgodni co do potrzeby ujawnienia informacji. W faktach w południe także Sylvester Stallone, dziś ten słynny amerykański aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmowy, kończy 80 lat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbiera informacje na temat wypadku autobusu pasażerskiego z Warszawy do Talina. Według litewskich mediów doszło do niego na tamtejszym odcinku trasy Via Baltica. Wiadomo, że są poszkodowani. Z nami reporter RMF FM Michał Dobrowicz, który rozmawiał z przedstawicielami polskiego MSZ-u. Michale, co jeszcze wiemy na temat tego wypadku?
4: Międzynarodowym autobusem podróżowało 20 osób. Wśród nich byli właśnie obywatele Polski, ale też Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Finlandii. Ranni zostali już przewiezieni do 2 litewskich szpitali. Według informacji policji, na które powołują się litewskie media, prawdopodobnie z powodu złej pogody, w tym deszczu i wiatru, autobus nagle zjechał z drogi. Przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem polskiego MSZ. Resort zbiera teraz informacje o tym, ilu obywateli Polski zostało poszkodowanych w tym wypadku.
3: A wszystkie nowe informacje na ten temat na bieżąco na rmf24.pl. Potwierdzają się informacje dziennikarzy RMF FM. Jeszcze dziś w Ministerstwie Obrony odbędzie się konferencja prasowa dotycząca odtajnienia informacji o pomocy militarnej przekazanej Ukrainie. Na linii sejmowej studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
5: Dzień dobry.
3: Kacprze, co o ujawnieniu tej listy mówią politycy?
5: A zarówno opozycja, jak i koalicja rządowa oceniają decyzję MONU jako słuszną. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji podkreśla, że ta informacja powinna być przekazana już dawno temu.
6: Nie może tak być, że musimy podejmować decyzję tutaj większością parlamentarną w zakresie finansowania programów zbrojeniowych. Jednocześnie można wyzerować stany magazynowe jakiegoś rodzaju uzbrojenia bez informowania parlamentu. To jest po prostu czysty absurd.
5: A z kolei przedstawiciele koalicji rządowej mówią, że ujawnienie takiej listy jest oczekiwane przez społeczeństwo.
7: Każdy pocisk, każda armata, każdy czołg przekazany, który został użyty do tego, żeby Rosję zatrzymać, żeby Rosja nie zbliżyła się do Europy i też do granic Polski, jest na wagę naszego bezpieczeństwa, naszego pokoju.
5: Powiedział mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński z Sejmu Kacper Wróblewski.
8: Wakacyjne fakty RMF FM.
3: Jeziora, lasy, złociste pola. Malownicza trasa biegnąca wzdłuż Odry i przecinająca Wartę. Podróż przez zielone płuca polskie może być naprawdę odprężająca, mówią pasażerowie. W każdy poniedziałek wakacji zabieramy Was na przejażdżkę najładniejszymi trasami kolejowymi. Dziś to nadodrzanka, która łączy Wrocław ze Szczecinem.
9: Dużo zieleni, fajne widoczki, jest naprawdę ładnie.
10: To las, a to nad rzeką, też nad Odrą?
9: Dokładnie, Oderka przepiękna. No tak wakacje, raz się zdarzy dookoła się przejechać.
10: Tak zwana nadodrzanka. Aha. Z Wrocławia aż do Szczecina. Aha. Fragmentami wzdłuż Odry.
11: Ładnie, tak?
10: Jest ładnie?
11: Już jest ładnie, dokładnie.
10: Co przykuło uwagę do tej pory?
11: Jak to w Polsce i w Lubuskim, lasy na pewno. Lasy piękne.
12: Jeziorka pobliskie jakieś tutaj, prawda? Jakaś taka flora przede wszystkim, nie?
3: Usłyszał od pasażerów reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Na trasę nad Odrzanki wrócimy jeszcze dzisiaj w faktach. A teraz niezwykły jubilat.
13: Rocky.
3: Filmowy Rocky, czyli Sylvester Stallone, ma dziś 80. urodziny. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy
14: Cię, Kasiu.
3: Dzień
14: dobry, ja mam nawet tort dla Sylwestra i ojej, dla Ciebie, Ewa. No ojej, tak, no jak urodziny, to urodziny.
3: A to ja oddam Sylwestrowi. To jest, Kasiu, bez wątpienia aktor, który na stałe, tak, wszedł do popkultury.
14: Nawet jeśli nie oglądaliście jego filmów, to pewnie wiecie, że to i Rocky, i Rambo, i Tango, a ostatnio serialowy Tulsa King. Ale ten znany z ról twardych mężczyzn aktor ma też na koncie Oscara.
13: And to all the Rockies in the world, I love you.
14: Kocham wszystkich Rockich tego świata, tak mówił odbierając nagrodę, gdy nakręcony pół wieku temu film dostał Oscara. Ta opowieść o sportowcu, który nigdy się nie poddaje, stała się takim mottem pana Sylwestra, który w młodości miał wadę wymowy, sprzątał klatki w zoo, spał na ławkach w parku i marzył o Hollywood. Dziś nie zwalnia tempa. Z Quentinem Tarantino właśnie pracuje nad serialem gangsterskim.
3: To co, Kasiu, jeszcze życzenia. Życzymy jubilatowi przede wszystkim kolejnych lat, tak, w zdrowiu.
14: I w takiej formie.
3: Fantastycznej formie.
14: Tak jest. Tak.
3: A w kolejnych faktach powiemy, dlaczego mimo postępów sztucznej inteligencji wciąż warto uczyć się języków obcych. Zapraszam na fakty o 13.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Pogoda wakacyjna jest, jaka jest, sami dobrze widzicie. Sporo chmur i troszeczkę deszczu. Widzę, że na południu może pokropić, ale też na północy delikatnie, więc przygotujcie się na to, że ten parasol gdzieś tam z nami musi jednak być. Jeżeli chodzi o temperaturę, to całkiem przyjemnie. W tej chwili 18 stopni Celsjusza w Bydgoszczy, 19 w Warszawie, 19 w Krakowie, 20 we Wrocławiu, ale jeśli chodzi o upały i ciepełko i lato, to wróci dopiero pod koniec tygodnia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: A skoro wakacje, to dzieje się tutaj w RMF FM bardzo dużo, to byle do lata. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć. No to tak, będą wakacyjne kieszonkowe, na przykład w tej godzinie rozdane. Wyślę kogoś z was do parku rozrywki. Dużo niespodzianek, dużo prezentów i przede wszystkim bardzo dużo dobrej wakacyjnej muzyki. No to gramy. Imani w RMF FM.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: A skoro wakacje mają wrócić, to wakacyjna słoneczna pogoda jest tuż, tuż i to się aż prosi o atrakcje. I co powiecie na wyprawę do parku rozrywki Energylandia? Tam na przykład szalony domek na Kurzej Łapce, gondole i ja was wyślę właśnie na ten super wypad, ale czas na zadanie, a zadanie brzmi: najbardziej szalona wakacyjna randka w waszym życiu to? Czekam na kreatywne zgłoszenia, te mają szansę na podwójny bilet do parku rozrywki Energylandia. Wysyłajcie SMS-y pod 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: 26 po 12 i mamy to wakacyjne kieszonkowe to RMF FM rozdane. Karol ze Szczawnicy wygrał właśnie szybki przelew. Karol, jak się czujesz, bo głos cały w emocjach?
1: No tak, no dobrze. O wiele lepszy dzień.
0: No wiadomo, a SMS Karola gra dalej, a wy wciąż możecie dołączyć do gry. I to jest bardzo ważne w tym momencie, bo zbliża się gra z sejfami. 1 000 000 złotych na wakacje. Możecie spłacić kredyt albo zaplanować przeprowadzkę z małego mieszkanka do dużo większego. To teraz w tej godzinie, w byle do lata, wyjątkowy bonus na wejście do gry. 1001 szans. Tylko przez 13 minut. www.rmf.fm i SMS. RMF pod 7474.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
6: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflof.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Robię remont w wakacje, więc...
4: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
5: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
3: Na www.rmf.fm dokończy zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
6: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

I od razu widać szalejącą Pretty Woman. Ale teraz... Przypominajka, 1 000 000 złotych w sejfach i już tylko 2,5 minuty do końca bonusa 1001 szans. I właśnie ten moment, teraz, w tym momencie może być decydujący, więc warto spróbować i wejść do gry. SMS RMF pod 7474.

0: Indigo w RMF FM. A już za chwilę fakty. W nich wrócimy do wypadku autobusu na trasie Warszawa-Tallin. Nie ma obywateli Polski wśród poszkodowanych i ten temat pojawi się w faktach RMF FM już o godzinie 13.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
5: Chłopaki! Podobno znowu nas szukają.
6: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
7: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
8: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I graj o pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
9: O wasze zdrowe finanse troszczy się sponsor konkursu mBank. Więcej na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.

0: komar.
1: Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
12: Przez całe lato RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: A teraz bardzo ważne fakty. Obława w Olsztynie, ale szczegóły zna nasz reporter Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry, kłaniam się. To prawda, trwa obława po tym, jak kierowca miał prowadzić bardzo niebezpieczny rajd ulicami Olsztyna, również przez centrum miasta. Takie informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Polecamy w każdej tego typu sprawie. Ta obława trwa, ale więcej szczegółów już za chwilę w faktach w RMF FM.
0: A najnowsze fakty już za 10 minut o 13:00.

Oho, dostałam właśnie sygnał. A wiecie, co to oznacza? Karol właśnie dostał przelew z nagrodą od RMF FM wakacyjne kieszonkowe i nie minęła nawet godzina. No, takie wiadomości od was, to my lubimy.

0: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poulen, spółka z o.o.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
16: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
15: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
16: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
15: Dziś po 15 w RMF FM.
17: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
19: Jest godzina 13, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny.
20: Zapraszam.
19: Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce będzie kontynuowana, poinformował wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W Olsztynie obława za kierowcą, który miał taranować samochody i zagrażać pieszym. Nie ma obywateli Polski wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie. W faktach o 13 także ciekawe naukowe doniesienia o tym, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana, ogłosił właśnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Informację o tym przekazał szefowi MON-u amerykańscy dyplomaci.
21: Praca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
19: Mówił szef MON-u w Bydgoszczy podczas uroczystości podpisywania umowy o produkcji w Polsce niskobudżetowych pocisków manewrujących. Policyjny pościg ulicami Olsztyna. Trwa obława za kierowcą, który miał taranować samochody i zagrażać pieszym. To informacja od Was z gorącej linii RMF FM. Te doniesienia potwierdził nasz reporter Igor Skrzypek. Igorze, co o pościgu mówi policja?
22: Kierowca nadal nie został zatrzymany. W trakcie pościgu ulicami przez centrum miasta spowodował kilka kolizji drogowych. Na razie nie ma informacji, by ktokolwiek w nich ucierpiał. Policja potwierdza za to, że kierowca porzucił pojazd i zbiegł. Opuścił auto w pobliżu ulicy Kołobrzeskiej w Olsztynie. Poszukiwania nadal trwają.
19: Nie ma Polaków wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Jak informowaliśmy już w faktach, autokar z Warszawy do Tallina w nocy zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Na linii Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, powołując się na informacje od konsula, że wszystkie osoby poszkodowane w tym wypadku są lekko ranne. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża. Obywateli Polski na pewno nie ma w szpitalach w Mariampolu i w Wyłkowyszkach. Właśnie do tych lecznic trafili ranni. Autokarem mieli jechać m.in. obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii i Ukrainy. Przyczyny wypadku ustalają już litewskie służby.
7: Ludzie w faktach RMF FM.
19: 30 czerwca po historycznym zjeździe z Nanga Parbat Andrzej Bargiel po raz kolejny przesunął granicę światowego ski alpinizmu. Przypomnijmy, dokonał niemożliwego. Zjechał z tego 8-tysięcznika na nartach bez użycia tlenu z butli i tym samym zapisał się w historii jako pierwszy, któremu się to udało.
20: Sama ta droga Kińcowego, ten odcinek między obozem pierwszym a drugim, to też jest kurczę wyzwanie, czy wyzwanie. Dla nas pewnie nie, ale jak widziałem ludzi, którzy się tam poruszają po tych linach w pionowym terenie, to bałem się, że się ktoś zabije po prostu na moich oczach. Jak już jedziesz tam i jesteś, no to czujesz się relatywnie komfortowo.
19: Opowiadał Andrzej Bargiel na pierwszej konferencji prasowej po powrocie do Polski. A już o 15:00 nasz słynny ski alpinista będzie gościem naszego dziennikarza Tomasza Terlikowskiego w radiu RMF 24, aplikacji RMF On oraz naszych mediów społecznościowych. W dobie coraz powszechniejszych tłumaczeń z pomocą sztucznej inteligencji można odnieść wrażenie, że nie warto już uczyć się języków obcych.
23: Nic bardziej mylnego, przekonuje Międzynarodowy Zespół Naukowców. Wyniki ich badań pokazują, że mówienie obcymi językami odmładza nam mózg.
19: No i te wyniki poznał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witaj, Grzegorzu, jak to zbadano?
23: Badano grupę mieszkańców kraju Basków, którzy znali od 1 do 4 języków i posługiwali się w różnych kombinacjach baskijskim, hiszpańskim, francuskim i angielskim. Mierzono aktywność ich mózgu przez rejestrację słabych pól magnetycznych generowanych przez aktywne komórki. Na tej podstawie z pomocą sztucznej inteligencji określano zegar starzenia się ich mózgu. Okazało się, że osoby posługujące się 2 językami miały mózg, który wyglądał na średnio 6 lat młodszy niż ich rówieśników mówiących tylko 1 językiem. W przypadku osób znających 3 języki różnica wynosiła 7 lat, a u poliglotów władających 4 językami aż 13 lat. Co ważne, warto się uczyć języków jak najwcześniej, ale nigdy nie jest za późno, by odmłodzić się, poznając kolejny.
19: Kolejne fakty RMF FM poznacie o 14:00. Już teraz zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Z wami Paulina Sawicka. Dzień dobry, mamy 4 minuty po godzinie 13:00. W tej godzinie historia człowieka, o którym mówi cały świat. O tym jeszcze powiem wam więcej, ale oczywiście najlepsza muzyka na lato od RMF FM. I gramy Purple Disco Machine, Capital Cities. Będzie nowa, fajna bletka i dużo dobrych hitów do odpoczywania i do pracy. Cokolwiek teraz robicie.

0: 13.15 i tak właśnie brzmią wakacje w RMF FM, a teraz mam dla was zagadkę, bo możecie dzięki niej pomnożyć swoje szanse w grze o milion złotych. Wszyscy, którzy wyślą teraz SMS RMF pod 7474 dostaną 1100 szans, ale jeśli odgadniecie hasło i wyślecie je pod 7474, to macie tych szans dwa razy więcej. Także wakacyjny bonus, zagadka, czas, start. 5 liter zaczyna się na G, a kończy na Y. To teraz jeszcze taka podpowiedź. Wakacje nie ma na nie limitu. Można zjeść z owocami, bitą śmietaną, a najlepiej smakują gdzie? Nad morzem. Co to takiego? No właśnie, 5 liter zaczyna się na G, kończy się na Y. Jeżeli wiecie, to wysyłacie właśnie teraz to hasło pod 7474. Macie dokładnie 2200 szans w grze o milion złotych. Jeśli nie wiecie, to po prostu RMF pod 7474. Uwaga, macie tylko 10 minut.
1: Kastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Kastoramą. Już od środy w Kastoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Robię remont w wakacje, więc...
6: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
7: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
5: Na www.rmf.fm dokończy zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
8: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
17: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. Lodówki i suszarki w super niskich cenach.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: RMF FM.

To jeszcze przypomnienie wakacyjnej zagadki. Kto zgadnie i wyśle to hasło pod 7474, ma bonus 2200 w grze o milion. Uwaga! 5 liter zaczyna się na G, kończy na Y. Jest to wakacyjny przysmak. I wysyłacie to hasło pod 7474. I nie są to lody. Uwaga! Do dzieła. Ostatnie półtorej minuty.

0: 13.31, to byle do lata w RMF FM. I dzisiaj dzień pocałunku w kalendarzu i według badań panowie, którzy dostają poranny pocałunek od partnerki, uwaga, żyją o 5 lat dłużej. Także skoro to ma właściwości prozdrowotne, to uwaga, czacałus od Jennifer Lopez.
1: Sending out a big hug and a kiss to everybody at RMF Radio.
0: No to jeszcze jeden. O właśnie, i ciekawe, kto z was pocałował się przy tym po raz pierwszy. Już teraz trochę sentymentów RMF FM i Coco Jumbo.

0: Jaki to piękny czas na urlopie, zwłaszcza Wiktor Waligura w RMF FM. Dla was, a teraz mamy dla was filmową historię. Andrzej Bargiel, o nim jest znów bardzo, bardzo głośno, bo zrobił coś niesamowitego. A czemu jest znów na ustach wszystkich? Już niedługo będzie gościem Tomasza Terlikowskiego. Cześć, Tomku.
1: Cześć, cześć, witam, witam.
0: No właśnie, co tam nawyprawiał?
1: No, nawyprawiał, w zasadzie nie wiadomo od czego zacząć, bo tak, najpierw wszedł na górę, tak, taką znaczną, Nanga Parbat, 8126 metrów nad poziomem morza. Ale jak powiedział jeden z naszych wspólnych znajomych, też zajmujący się górami, co to dla niego tam wejść na taką górę? No, po drugie wszedł bez tlenu. Mm-hmm. Co jest już trochę większym wyczynem. No ale to dalej, jak powiedział ten, że sam nasz znajomy, no to się zna na tym, to w ogóle wejść na tą górę luzik, znaczy no dla niego, nie dla nas, nie? Ale dobra, i to jest jakby drugi element, bez tlenu, a potem zjechał z tej góry na nartach, no może chyba dla niego to też jest żaden wyczyn, ale zjechał na tych nartach aż od samego wierzchołka, aż do końca warunków śnieżnych, czyli do końca miejsca, gdzie się dało jechać na nartach. Prawie dwie godziny był w tak zwanej strefie śmierci i to był zjazd ciągły, to znaczy no nie cały czas oczywiście jechał błyskawicznie szybko, ale cały czas był na nartach, czasami trochę wolniej, czasami trochę szybciej, ale zjechał na dół, no i teraz wrócił, bo to szybka taka wyprawa była. Bach, dojechał, wszedł i zjechał, a teraz wrócił, jest w Warszawie. Za chwilę będzie miał konferencję, a wcześniej jeszcze będzie miał u nas spotkanie i opowie o tym, bo mnie to fascynuje. Co się czuje, jak się zjeżdża na tych nartach? Znaczy, czy człowiek się czegoś boi, czy podziwia widoki, a może zastanawia się, co tu zrobić, żeby jednak dojechać?
0: I tak się zastanawiam, skoro tak przesuwa granice i przesuwa, to gdzie będzie następna?
1: No właśnie, to jest dla mnie też fascynujące, bo za chwilę zabraknie tych 8000. Tam jeszcze kilka jest, spokojnie, ale tak sobie pomyślałem, że taki zjazd na nartach

0: Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
16: Tu trwa
15: lato na bogato.
17: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
15: Co tydzień inny.
18: Wow, pokaz? Ale dolarz co wos? Tyle to nawet nie ma moim miejsc w swoim garage.
19: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
15: Lato na bogato.
20: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
21: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
22: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
23: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
24: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
23: A, no i merci bardzo.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: Wszystko, czego dziś chcę.
27: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram, tylko 6,99. A od wtorku szynka wieprzowa, kilogram, jedynie 8,99.
28: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
29: To było grane, jest grane i będzie grane w RMF FM.

0: A teraz uwaga kierowcy, A2 na łódzkim odcinku jest zablokowana w stronę Warszawy. Szczegóły w faktach RMF FM już za 3 minuty.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩1,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie ₩8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Mixa. Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i zbrodnie z miłości. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Kres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dom Gerbil. Tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie.
5: Przenosimy się właśnie do studia faktów RMF FM. Jest godzina 14. Z nami Ewa Kwaśny.
6: Premier Donald Tusk apeluje, nie igrajcie z ogniem w sprawie pomocy militarnej dla Ukrainy. Europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, pozostaje w mocy. Nie ma dowodów na jego pobyt w Serbii, informuje prokuratura. W faktach będziemy też ostrzegać kierowców na autostradzie A2 w Łódzkiem po wypadku samotrudnienia. A na koniec podróż po najpiękniejszych trasach kolejowych. Dziś to nadodrzanka. Apeluję do prezydenta i polityków opozycji. Nie grajcie z ogniem, mówi premier Donald Tusk, nawiązując do krytyki przekazywania Ukrainie sprzętu wojskowego.
7: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
6: Jak już informowaliśmy, jeszcze dziś w Ministerstwie Obrony ma się odbyć konferencja prasowa dotycząca odtajnienia informacji o pomocy militarnej przekazanej dotąd walczącej Ukrainie. A teraz ważna informacja dla podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A2. Pomiędzy węzłami Łowicz i Skierniewice zderzyły się dwa samochody osobowe oraz auto dostawcze. Jedna osoba została ranna. Na czas lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego zablokowano jezdnię w kierunku Warszawy. Nagrobek Heleny Modrzejewskiej na cmentarzu rakowickim w Krakowie uszkodzony. Nieznani sprawcy ukradli wykonany z brązu portret XIX-wiecznej aktorki. Sprawę bada policja. Śledczy łączą ją z niedawnymi podobnymi zgłoszeniami o kradzieży na terenie tej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Zniszczony został m.in. nagrobek ukraińskiego poety i prozaika Bohdana Łebkiego. Do warszawskiego sądu wpłynęła już odpowiedź prokuratury w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Śledczy nie potwierdzają informacji, że poszukiwany były wiceminister sprawiedliwości przebywa w Serbii, a więc poza Unią Europejską. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, co to oznacza dla złożonego przez obrońcę wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania?
8: Po otrzymaniu takiej informacji rozpatrująca wniosek sędzia nie ma podstaw do uchylenia nakazu. Składając wniosek, obrońca Marcina Romanowskiego powoływał się na informację, że jego klient przeniósł się z Węgier do Serbii, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Minister Waldemar Żurek osobiście rozmawiał o tym z prokurator generalną Serbii. Za tym poszła formalna korespondencja z prośbą o odpowiedź oficjalną, a kilka dni temu serbska prokuratura odpisała, że nic nie wie o pobycie Romanowskiego w tym kraju. W piątek taka informacja trafiła do sądu, który wniosek o uchylenie poszukiwań międzynarodowych prawdopodobnie oddali.
9: Lato z RMF FM.
6: Blisko 3 godziny koleją z Zielonej Góry do Szczecina może minąć jak chwilka, a to za sprawą malowniczych krajobrazów. W faktach RMF FM zabieramy Was w podróż po najpiękniejszych trasach kolejowych. Nadodrzanka zachwyca, informuje nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
10: Najpierw dzikie lasy będące zielonymi płucami Polski, z tego właśnie słynie województwo lubuskie. Po drodze kilka przecięć Odry, rzut oka na ujście Warty w Kostrzynie, Złote Pola i wjazd znów nad Odrą do Szczecina. Pasażerowie nie kryją zachwytu.
11: My cudze chwalimy, swego nie znamy. Ktoś, kto lubi szukać troszeczkę, może nie lubi szukać, ale uciekać od zgiełku miast i tych wszystkich neonów i tak dalej, no to jest to bardzo relaksująca podróż.
10: Nadodrzanka, czyli trasa kolejowa łącząca Wrocław ze Szczecinem. To nasza dzisiejsza propozycja w faktach RMF FM.
6: Zajrzymy jeszcze na tę trasę w faktach, a te najistotniejsze fakty i najciekawsze już o 15:00 zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A jak już wspominamy o podróżach, to wyskoczymy nad morze i uwaga, jest moda na ryby. Tak, dobrze usłyszeliście, ale o tej modzie jeszcze wam opowiem. Tu byle do lata w RMF FM. Paulina Sawicka, cześć.

0: daleką trasę w RMF FM. No właśnie, a co pobycie na auto, na wakacje od RMF FM? Właśnie, Sławek, jak to jest wygrać nowiutkie Audi Q3?
1: O tak, poleciały rzeczywiście. Jestem w szoku. No, dziękuję.
0: Ojejku, to jest naprawdę wzruszające. I właśnie teraz przenoszę was w takim razie, uwaga, do piątkowego losowania. Bo mamy lato na bogato w RMF FM, dlatego ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy, ponad milion złotych. Albo odjedzie nowiutką Toyotą Aygo X. Idealne auto na wakacje. I gracie właśnie o to teraz, ale to nie wszystko, bo od razu gracie o dzisiejsze sejfy. W nich milion złotych. I lepszej okazji w byle do lata już nie będzie. 1250 szans, daję wam dokładnie 7 minut. A wy wchodzicie do gry. SMS RMF pod 7474.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Robię remont w wakacje, więc...
9: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
10: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
8: Na www.rmf.fm dokończ zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Po reklamie.
13: Jeszcze 3 minuty i ostatni taki bonus w byle do lata w grze o 1 000 000 zł. 1250 losów. Jeszcze zdążycie. SMS RMF pod 7474.

0: za 22 minuty 15 to byle do lata w RMF FM i sensacja. Słuchajcie, moda na sardynki, moda na ryby i nie tylko moda na jedzenie, chociaż jeżeli chodzi o jedzenie, to tak, też to jest na topie. Sardynki znajdziecie też na paznokciach i torebkach i w ogóle to się nazywa tak bardzo dziwnie, bo Sardine Girl Summer. W każdym razie czekam, aż wróci moda na ziemniaki z mizerią.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
2: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
1: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
3: No jak widzimy pilny kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
2: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
1: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
2: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
1: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
2: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
4: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecam. Polecają kobietom.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
14: Ale chyba nie włosów.
13: Akurat włosy wypadają mi garściami.
14: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
13: Ale łysienia u ciebie nie widać.
14: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienia androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowi.
18: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 20.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: A co tu się wyprawia od rana?
2: Niecałe 9% Europejczyków pracuje z domu, na home office'ach. W Polsce około 6%, a w takiej Finlandii na przykład ponad 20%.
3: Czyli czekaj, zastanówmy się, co 20 Polak i co 5 Fin mają w pokoju tylko fajnych współpracowników.
1: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
0: Reklama.
4: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Robię remont w wakacje, więc...
11: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
12: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
10: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.

0: Orszczyc.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty RMF FM, jest godzina 15. W studiu Ewa Kwaśna.
3: Za moment w faktach gość specjalny, będzie nim nasz słynny skialpinista Andrzej Bargiel. A wcześniej o utrudnieniach na kolei wódzkiej po zderzeniu osobówki z pociągiem relacji Częstochowa-Piotrków-Trybunalski. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Porozumienie rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się dymisji minister zdrowia. Ukraińskie drony uderzyły w największą rafinerię w Rosji, w mieście Omsk, położonym na Syberii. Utrudnienia na kolei wódzkiem po zderzeniu osobówki z pociągiem relacji Częstochowa-Piotrków-Trybunalski. Doszło do tego na przejeździe kolejowym przy ulicy Kościuszki w Radomsku.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 81-letni kierujący samochodem marki Forbes wjechał na przejazd kolejowy mimo nadawanego pulsującego czerwonego sygnału świetlnego, w wyniku czego doszło do zderzenia z pociągiem. Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci na obecną chwilę wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
3: Powiedział nam aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Na niektórych fragmentach trasy wprowadzono komunikację zastępczą, a pociągi przejeżdżające przez Radomsko są kierowane innym torem. Niektóre składy notują od kilkunastu do kilkudziesięciu minut opóźnienia. Porozumienie rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Obie organizacje przedstawiły swoje stanowisko. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do jutra czeka na propozycje reform, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi o przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką i rekordowe wynagrodzenia lekarzy. Potem możliwe będą zmiany personalne. W Warszawie przed siedzibą Porozumienia Rezydentów jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, jak medycy tłumaczą domaganie się dymisji minister zdrowia?
5: Są rozczarowani biernością resortu, mimo sygnałów o nieprawidłowościach w wielu szpitalach. Tak to opisuje przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz.
6: W październiku poprzedniego roku złożyliśmy do ministerstwa raport z psychiatrii w kraju dotyczących dyżurów. Wykazaliśmy ogrom nieprawidłowości i do tego momentu nie ma reakcji. I nas nie interesuje to, kto straci stanowisko po tej czy innej aferze. Nas interesuje to, czy w przyszłości będą warunki do tego, żeby realnie w tym kraju leczyć.
5: Wśród propozycji, które przygotowuje rząd, jest, jak ustaliłem, m.in. obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Rozważany jest też górny limit zarobków. Ostateczne decyzje w sprawie zmian, także tych personalnych, mają zapaść najpóźniej w środę.
3: Ukraińskie drony zaatakowały zakłady w Omsku w zachodniej Syberii. Mieszkańcy miasta podają w mediach społecznościowych, że płynie tamtejsza rafineria. To jeden z największych zakładów przetwarzających ropę naftową w Rosji. Gubernator regionu potwierdził, że doszło do ataku, ale dodał jedynie, że usuwane są jego skutki. Omsk znajduje się w odległości około 2700 km od terytoriów ukraińskich. Jest to więc jedno z najdalszych uderzeń na terytorium Rosji.
1: Gość specjalny faktów RMF FM.
3: Człowiek, który przeszedł do historii. Andrzej Bargiel, skialpinista, który zjechał na nartach ze wszystkich pakistańskich ośmiotysięczników, jest gościem RMF FM. W studiu w Warszawie właśnie witamy Tomasza Terylikowskiego i Andrzeja Bargiela. Witamy panów.
7: Serdecznie. Podstawowe pytanie, jak się czuje człowiek, który przeszedł do historii?
8: Nie wiem, to nie było nigdy moją motywacją. To pasja ciągnie mnie niejako do tego.
7: A co się czuje, kiedy się zjeżdża z takiego szczytu? Jeden z najwyższych szczytów.
8: Myślę, że to są duże emocje. To jest Naga Parbat, który 8000 szczyt, który jest uznawany za jeden z trudniejszych. To jest ściana i droga, którą zrobił Reinhold Messner w latach 70., której nikt nie powtórzył. Więc się robi trochę to bardziej skomplikowana. Ten zjazd nie wiódł wzdłuż linii klasycznej na ten szczyt, więc to było spore wyzwanie. Ja wchodziłem inną drogą, by nie ryzykować, bo ta droga Messnera była bardzo narażona na lawiny, na obrywy seraków. Musiałem nauczyć się rytmu też tego całego zdarzenia, bo cyklicznie tam powtarzały się i lawiny, i jakieś zdarzenia, więc...
7: Ale strach
8: kawał
7: był?
8: Przygody.
7: Strach czy raczej fascynacja?
8: Są obawy zawsze, jak się pojawiasz tam i się wybierasz, bo ten strach jest naturalnym takim mechanizmem, który chroni nas przed robieniem szaleństwa. Ja też jestem przewodnikiem międzynarodowym, jakby znam to zagadnienie z różnych stron. No to jest fascynujące, ale też przerażające, więc jeżeli odpowiesz sobie na pytania, które są związane z tym, co robisz, przygotujesz plan, to wtedy ten strach prostu odchodzi.
7: I tu postawimy kropkę. Za chwilę wrócimy do tego pytania, ale najpierw pożegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
3: Dziękujemy. Andrzej Bergiel i Tomasz Terlikowski w tej właśnie fascynującej rozmowie gorąco polecamy. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 16.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Pochmurno i deszczowo. Jeżeli chodzi o deszcz, to tutaj może pojawić się głównie na zachodzie i na południowym zachodzie, także przygotujcie się na to. A tak to sporo chmur na niebie, 21 stopni teraz w Łodzi, 20 w Bydgoszczy, 19 w Gdańsku, 19 w Olsztynie, 22 w Lublinie i tam troszkę słonka ma się pojawić, no i 16 stopni Celsjusza.
0: Ale muszę ci przyznać, że bardzo pozytywnie powiedziałaś. Tak to tylko bardzo pochmurnie.
2: Tak tylko.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Paulina wszystko pozytywnie sprzeda. Tak tylko samochód mi się popsuł, tak tylko wakacje mi odwołali.
2: A bo co się przejmować? Wiem, że jest ta pogoda, tak może pokrzyżować plany, ale próbujmy wycisnąć ją jak cytrynę, to teraz zostawiam was z kim?
0: Paweł Jabro, cześć, witajcie. Skiba dołączy już niedługo ze swoim felietonem.
2: No i super.
0: Tak, i będzie dużo muzyki najlepszej pod słońcem. Adam Lambert teraz.

0: do RMF na wakacjach 16 po 15, a Skiba już wpadł do RMF-u. Cześć, dzień dobry, świat według Skiby za 20 minut, ale zdradź coś, jak już tu już jesteś, co?
1: Dzień dobry, cześć, cześć, witam wszystkich. Dzisiaj pogadamy sobie o przygodach i odkryciach wakacyjnych. No dziwnym trafem te wszystkie poszukiwania skarbów, skarby piratów i tak dalej, templariuszy, to wszystko właśnie wakacje. Nie wiem, w styczniu, w lutym nikt niczego nie odkrył, tylko właśnie wakacje. No to jest związane oczywiście z tak zwanym sezonem ogórkowym i z tym, że prasa i turyści tym się wtedy bardziej interesują.
0: Ale to ciekawe, bo rzeczywiście w domu też największych odkryć dokonuje się na wakacjach, na urlopie, gdy człowiek zaczyna remont albo sprzątanie garażu. Świat według Skiby, tak jak wam mówiłem, za 20 minut w RMF FM.

0: za mniej więcej godzinę? Właśnie to. Głos wam zadrży. Będziecie myśleć, który numer sejfu. Będziecie myśleć, czy to do was dzwoni właśnie ten telefon z RMF FM. Serce zacznie mocniej walić. Wakacyjne sejfy w RMF FM, trwa lato na bogato. Nagroda główna. 1 000 000 złotych. W te wakacje chcemy zrobić z was milionera. I mam coś dla was tak na start ode mnie. Uważajcie. Jedyna taka okazja dzisiaj. Macie bardzo dużo szczęścia, że właśnie teraz trafiliście na to z radiem. Fajna data dziś w kalendarzu. 6.07. No to zróbmy z tej daty szczęśliwe numerki. 6. I oczywiście 7. Jeśli macie 6 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1000 losów. SMS hasło RMF ślemy pod numer 7474, ale kto z was ma 6 i 7, to nie musi być jedno po drugim, może być na początku, na końcu, zyskuje aż 2000 szans. To są jedyne szczęśliwe numerki tego dnia. 10 szczęśliwych minut, właśnie to teraz odpalamy. 1000 albo nawet 2000 szans. 9 minut 43 sekundy. Dla tych, którzy mają 6 i 7 w numerze telefonu, lepszej okazji dziś już nie będzie, na zostanie milionerem. Hasło RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
7: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
5: Co tydzień inny.
8: Wow, for cars? Ale dolarsowo, tyle to nawet nie ma mój miś w swoim garage.
9: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
5: Lato na bogato.
10: I SMS do treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
3: Super.
4: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
5: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Już za chwilę w RMF FM Świat według

Za mniej więcej godzinę finał sejfami. Milion do wyjęcia. I to są ostatnie 2,5 minuty szczęśliwych numerów. Dla tych, którzy mają 6 i 7 w numerze telefonu, lepszej okazji już dziś nie będzie. Ostatnie 2,5 minuty. Hasło RMF pod 7474.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Witam serdecznie. No, nikt tego nie wie dlaczego, ale właśnie w letnie wakacje dokonywana jest rekordowa liczba odkryć. Nagle uaktywniają się poszukiwacze skarbów, którzy informują, że natrafili na ślad zaginionego hiszpańskiego galeona pełnego złota. Uwaga, to jest hit wszechczasów, to się powtarza już od kilkudziesięciu lat. Hit wśród oczywiście poszukiwaczy skarbów. Mokry sen każdego, kto na serio grzebie w ziemi, czyli skarb, uwaga, zakonu templariuszy. Niezwykle trwałym takim mitem poszukiwaczy skarbów nad Wisłą są też skarby Hitlera.

odkrycie skarbu, no jakby kończy zabawę i historię, tak? A podsycanie wiary, że jesteśmy blisko, dosłownie zaraz odkryjemy, no, wspaniały skarb. No, może ta bajeczka może ciągnąć tą historię co najmniej przez kilka lat, albo i dłużej. Większość prawdziwych odkryć, bo przecież i takie się zdarzają, ma miejsce przypadkiem. A to rolnik wykopie coś przypadkowo na swoim polu. I tu jest ważna jeszcze puenta, że z odkrytymi skarbami, jak ze wszystkim, trzeba się dzielić z urzędem skarbowym. I to jest najmniej romantyczna część tej historii. W wakacyjnych filmach pokazują, że takich, co nie chcieli się na przykład podzielić zdobytym łupem. No i ci zwykle, podobnie jak ten skarb, szybko wracali do ziemi.

0: Energał Brut z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
7: Teraz w RMF FM przebój, kto

0: facto teraz w trasie, kierunek Warmia, Mazury, wypoczynek to uważajcie, Krajowa 59, Mrągowo-Giżycko. Tu są problemy, szczegóły w faktach o 16.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90, 87, 2000. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
3: Reklama.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
6: Wielki telewizor. O, mają taki?
5: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 6 stówek.
6: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj BIG.pl.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
10: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
10: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
2: Już w piątek po 8.30 w RMF FM.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
0: No to mamy już 16, czas zacząć fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny, dzień dobry, słuchamy.
14: Witam ponownie i zapraszam. Zmiany w leczeniu dzieci z nowotworami na Śląsku. Szpital w Zabrzu odpowiada na obawy rodziców. Ze szczegółami reporterka RMF FM. Czerwone flagi nad Bałtykiem pojawiły się na ponad 140 kąpieliskach. Powodem silny wiatr i wysokie fale. W faktach także Andrzej Bargiel o swoim historycznym wyczynie.
15: To są duże emocje. To jest Naga Parbat, który 8000 szczyt, który jest uznawany za jeden z trudniejszych.
14: Jest 16. Pacjenci nie zostaną bez opieki. Tak zapewnia Szpital Kliniczny w Zabrzu, w którym od 1 lipca działa jedyny na Śląsku ośrodek dla dzieci chorych na nowotwory. Zlikwidowany został tam oddział onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zakładano, że lekarze z Katowic przeniosą się do Zabrza, ale 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. Na linii śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, szpital w Zabrzu opublikował dzisiaj informacje dla rodziców małych pacjentów.
16: Tak, chodzi o dzieci chore na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ lekarze z Katowic, którzy nie podjęli pracy w Zabrzu, właśnie w tym zakresie mieli duże doświadczenie. W zabrzańskim ośrodku takich specjalistów nie ma. Szpital zapewnił jednak, że w Zabrzu dzieci będą miały wykonane zaplanowane planowane badania i chemioterapie, które przypadają na obecny okres leczenia, a później w dokumentacji wypisowej szpital wskaże ośrodek, który przejmie opiekę nad chorym. Każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem dobra dziecka, etapu leczenia i ciągłości terapii.
14: Czerwone flagi powiewają dziś na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Właśnie prądy wsteczne to zjawiska niezwykle groźne, nawet dla doświadczonych pływaków.
3: Prąd wsteczny jest to zjawisko, które występuje przez tak naprawdę cały rok nad morzem. Powstaje w wyniku cofnięcia się wody, którą fale wyrzucają na brzeg. No i ta woda musi jednak wrócić do morza. Wtedy właśnie tam cała masa wody wraca, jednocześnie wytwarzając prąd, który pociąga ze sobą wszystko, co znajduje się w jego promieniu. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. W ostatnim czasie mamy coraz więcej zgłoszeń dotyczących problemu z powrotem do brzegu w sposób samodzielny.
14: Ostrzegał ratownik wodny Patryk Gruciński. To są ogromne emocje. To jest Nanga Parbat. Tego swoim historycznym wyczynie mówi ski alpinista Andrzej Bargiel, gość specjalny RMF FM i radia internetowego RMF24. Jest on pierwszym człowiekiem na świecie, który zdobył wszystkie ośmiotysięczniki w Pakistanie. Ostatnia była właśnie Nanga Parbat. Jest ona uważana za jedną z najtrudniejszych gór, potwierdza nasz gość.
15: To jest ściana i droga, którą zrobił Reinhold Messner w latach 70., której nikt nie powtórzył. Więc się robi trochę to bardziej skomplikowana. Ten zjazd nie wiódł wzdłuż linii klasycznej na ten szczyt, więc to było spore wyzwanie. Ja wchodziłem inną drogą, by nie ryzykować, bo droga Messnera była bardzo narażona na lawiny, na obrywy seraków.
17: Ale strach
15: kawał
17: był?
15: Przygody.
17: Strach czy raczej fascynacja?
15: Są obawy zawsze, jak się pojawiasz tam i się wybierasz, bo ten strach jest naturalnym takim mechanizmem, który chroni nas przed robieniem szaleństwa. Ja też jestem przewodnikiem międzynarodowym, jakby znam to zagadnienie z różnych stron. No to jest fascynujące, ale też przerażające, więc jeżeli odpowiesz sobie na pytania, które są związane z tym, co robisz, przygotujesz plan, to wtedy ten strach po prostu odchodzi.
14: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego ze słynnym skialpinistą Andrzejem Bargielem. Do posłuchania na rmf24.pl.
18: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
14: Sztuczna inteligencja na platformach społecznościowych może subtelnie kształtować opinię publiczną. Badania naukowców z Oxfordu i Potsdamu potwierdzają to, co chyba intuicyjnie podejrzewamy. A w studiu Grzegorz Jasiński.
19: Witam ponownie.
14: Z tymi właśnie informacjami. Dzień dobry. Jak to się dokładnie odbywa?
19: Naukowcy zwracają uwagę nie tylko na algorytmy, które podrzucają nam takie, a nie inne treści. Podkreślają, że narzędzia oparte na dużych modelach językowych wykorzystywane do generowania czy edytowania wpisów w mediach społecznościowych mogą wprowadzać ukryte uprzedzenia, niekoniecznie w pełni zgodne z treścią podawanych artykułów. Te czasem drobne zniekształcenia w pojedynczych postach szybko rozprzestrzeniają się potem w sieci i stopniowo wpływają na poglądy opinii publicznej.
14: Grzegorzu, a co można z tym zrobić?
19: Z poziomu użytkownika to trudne, bo nawet jeśli wprost wpisze się w instrukcję, by post zachował pierwotny sens wypowiedzi, narzędzia AI często zmieniają kierunek przekazu, szczególnie we wpisach dotyczących kontrowersyjnych tematów, takich jak choćby kontrola dostępu do broni w USA czy legalizacja marihuany. Symulacje pokazują, że w skali milionów interakcji subtelne zmiany mają poważne znaczenie.
14: I właśnie w kontakcie z mediami społecznościowymi trzeba mieć tego świadomość, prawda?
19: Absolutnie.
14: Grzegorz Jasiński, dziękujemy, a kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 17.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: No taka kurtka nawet by się przydała na wybrzeżu. Ustka 15 stopni. Kraków, południe, tutaj u nas najcieplej, 23 stopnie. Tak właśnie to wygląda w poniedziałek. Sprawdźmy, jak jutro będzie z pogodą. No i bardzo podobnie, bo 16-17 wybrzeże, 19-20 centrum. Najcieplej na południu 24 stopnie. Podlasie 18.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: A jeszcze przed 17 usłyszycie nowość od Sieny Spyro, piosenka, którą ja sobie dodałem do prywatnej playlisty. No i jeszcze będzie finał z sejfami. Ktoś z was może zostać milionerem. To wszystko do 17. RMF na wakacjach, Paweł Jabor, cześć, witajcie. A ty panią już dobrze znacie. Houdini, Dua Lipa.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem. Warius ma w RMF FM. Kwadrans po 16. Właśnie czytam, że była kontrola w smażarniach. I uwaga, są wyniki. W 12% przypadków dostajemy inną rybę niż ta, którą zamówiliśmy. Zamawiasz dorsza, a przynoszą nam halibuta. A to... Czepiamy się. To i to jest filet.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
7: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
9: Może w Kętach.
10: A może w Jaworznie.
11: O kurczę, niemożliwe.
12: A ty? Tak, ty.
13: Co powiesz, gdy już wygrasz?
14: Zastanów się i...
15: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
20: Citroen.
21: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Robię remont w wakacje, więc...
2: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
3: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
1: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Po reklamie.

tam? Macie w głowie już numer sejfu, który wybierzecie? 3 minuty do losowania. Ostatnia okazja na wejście do gry. Na zostanie dziś milionerem. Wakacyjne sejfy w RMF FM, trwa lato na bogato. Zegar ustawiony, w sejfach nagroda główna 1 000 000 zł. Sprawy robią się bardzo poważne. 2 minuty 50 sekund. Tyle zostało do losowania. Jeszcze zdążycie zapisać się. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i na tej ostatniej prostej wpada wam mega bonus. 1075 losów. 2 minuty 41 sekund. Za chwilę wybieram może twój numer telefonu. Może z ciebie zrobimy dziś za te parę minut milionera. 1075 losów, mega bonus na ostatniej prostej przed finałem. 2 minuty 25 sekund. RMF pod 7474. No i pilnujcie telefonu. Zaraz dzwonię.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To z kogo z was robimy milionera, co? Wakacyjne sejfy w RMF FM, lato na bogato. Dziś w sejfach nawet milion złotych. Sygnał jest, czyli jest ktoś... Halo, dzień dobry, Paweł Jawor, wakacyjne sejfy w RMF FM. Cześć, z kim mam przyjemność, jak masz na imię?
2: Edyta Brauner.
1: Cześć, Edyto. Bardzo ucieszona jesteś. Chyba wiesz, co cię czeka.
2: Tak, dzisiaj ma urodziny, to się cieszę podwójnie.
1: O, brawa dla tej pani! Ale trzeba mieć szczęście. Pięknie, Edyto, no to co, przejdźmy do rzeczy. Wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję.
1: I dużo pieniędzy w sejfach ci życzę. Ale nie wiem, co jest w twoim sejfie, nawet nie znam jeszcze numeru twojego sejfu, więc proszę wybierz teraz od 1 do 30.
2: No to 6.
1: Szóstka. Ach, robią się sprawy poważne. Szóstka. Ja się domyślam dlaczego. Szóstka, bo to może dzień twoich urodzin.
2: Dokładnie.
1: Tak, okej. Okay. No ale w sejfach może być od 5000 do miliona. Są też inne kwoty. Jest szóstka też, jest 6000, jest 25 między innymi, 35, 45 tysięcy złotych. Nie wiem, tak jak ci powiedziałem, co jest w sejfie, który wybrałaś. W żadnym sejfie nie wiem, co jest. Więc tak w ciemno spróbuję odkupić od ciebie sejf za 8 tysięcy złotych.
2: Zostawiam szósteczkę.
1: Ach, coś czuję, że to będzie ciężko ze z tobą w negocjacjach, bo już wiesz, urodziny, szóstka, to jakoś tak szczęśliwie ci się coś układa. No dobra, ale spróbuję. 10 tysięcy złotych.
2: Szósteczkę poproszę.
1: No, mówią trafić szóstkę, no nie?
2: Tak.
1: A wiesz co? No to jak skoro masz urodziny, to ja tu jeszcze nadszarpię ten budżet radiowy. 12 tysięcy złotych. Kompletnie w ciemno. Tak trochę...
2: Szósteczkę. Nie, zostaje szósteczka.
1: Szósteczka.
2: Tak.
1: No, patrzę tutaj na szefa finansów. Czy on coś jest jeszcze w stanie tutaj dorzucić, czy już... A jest jakaś kwota, która cię przekona?
2: No ta największa oczywiście.
1: A, czyli chciałabyś, żebym za milion odkupił twój sejf, tak?
2: No to poproszę.
1: Okay. Tyle nie mam, tyle nie mogę, ale mogę 13 tysięcy złotych i mieć
2: poproszę
1: na pięku z dyrektorem finansowym.
2: Poproszę szósteczkę.
1: Szósteczkę poproszę.
2: Tak, tak.
1: Ostatecznie rozumiem.
2: Ostatecznie szósteczka, tak.
1: Okej. No dobrze, a ty tak się spieszysz na urodziny, na imprezę urodzinową, czy że tak od razu...
2: Nie, jestem w szoku, że się do mnie zadzwonili, zawsze z córą słuchamy was i mówimy, będziemy grać do końca jakby, co, no i gramy.
1: Okej, okay, no dobra, no to się słabo się rzekło, pewnie z córeczką na mały paluszek macie, że jak zadzwonią z RMF-u, to safe trzeba wybrać, więc ostatecznie otwieramy, tak?
2: Tak, otwieramy.
1: Dobra, safe otwarty i będziemy zaglądać, co tam Edyta, która ma dziś urodziny, wygrała w urodzinowych sejfach. Edyto, wszystkiego najlepszego. Wygrywasz 5 tysięcy złotych w RMF FM.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Brawo. Tak trzeba grać, jeżeli chce się grać o milion złotych i tak trzeba grać, jeżeli się dało słowo córce, że się idzie do końca. Jeszcze raz wszystkiego
2: super,
1: najlepszego.
2: Dziękuję.
1: Będzie na imprezę urodzinową.
2: Tak, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy, gratulujemy i dobrej urodzinowej zabawy. No ale słuchajcie, to jest lato na bogato w RMF FM. Tu idziemy na całość. Jutro 7.07, szczęśliwa data. I maksymalnie w sejfach. Nagroda główna, milion złotych. Codziennie próbujemy zrobić z kogoś z was milionera. I nie gracie nie tylko o to, bo już w najbliższy piątek ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy złotych lub ponad milion złotych, lub odjedzie hybrydową Toyotą Aygo X. Mówiłem, że to jest lato na bogato w RMF FM? No właśnie. I wchodzicie teraz do gry, gracie w dwóch piątkowych właśnie finałach i jutrzejszym finale o wspomniane nawet milion złotych. I teraz uruchamiam wam specjalne, bonusowe, szczęśliwe 7 minut, 1077 szans wpada wam do tych wszystkich finałów, 1077 losów. To jest ten moment na wejście do gry. Gracie na www.rmf.fm i wysyłając hasło RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: dostajesz.
1: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
2: Kup w Media Expert. Pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Zaczęło się. Wypadają Ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej? Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jak wyprzedaż? To w euro!
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie.
16: Słuchacie radia RMF FM.

0: Krajowa dziesiątka zachodniopomorskie, trasa zablokowana, szczegóły o 17.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
5: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
6: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
7: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
8: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I graj o pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
9: Proste narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor konkursu mBank. Sprawdź na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: RMF FM na wynos. Rozmowy Termikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedelkraż.

0: reklamie.
1: No teraz widzę tę konferencję u siebie na telewizorze, a wy posłuchacie o niej w Faktach RMF FM. Jest 17. Ewa Kwaśny.
2: Bardzo proszę, zapraszam. Na początek w Faktach szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz z informacją o środkach przekazanych Ukrainie. Zakopiańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i zostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego. Igor Milicic nadal będzie trenerem reprezentacji polskich koszykarzy. Polski Związek przedłużył umowę ze szkoleniowcem przynajmniej o rok. Koszt uzbrojenia dostarczonego Ukrainie w latach 2022-2023 wyniósł 14 miliardów 900 milionów złotych. Tak wynika z zestawienia, które przedstawia właśnie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
2: Natomiast od 2024 roku do chwili obecnej donacje kosztowały Polskę 1 miliard 550 milionów złotych, wyjaśniał Kosiniak-Kamysz. Konferencja szefa MON-u trwa, jest na niej nasza reporterka. Połączymy się z nią w kolejnych faktach. Parlament Europejski na jutrzejszym posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Włodymyra Zełenskiego. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego należy się spodziewać?
4: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii, europosłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Włodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.
2: Zakopiańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i zostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego. Przed tygodniem ratownicy Topru zwieźli śmigłowcem 8 osób, które w czasie fatalnej pogody utknęły na tym najtrudniejszym tatrzańskim szlaku turystycznym. Co grozi organizatorom tej wyprawy, wyjaśni nasz reporter Maciej Pałchicki.
5: W zależności od interpretacji organizatorowi obozu może grozić kara od grzywny do nawet 5 lat więzienia. Osobno po doniesieniach prasowych swoją kontrolę przeprowadziło kuratorium oświaty. W jej trakcie opiekun tłumaczył, że nie był to żaden wyjazd zorganizowany, a prywatny i dzieci były pod opieką rodziców. Okazało się jednak, że trójkę rodzice oddali pod opiekę trenera, a małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska przypomina, że już wyjazd z trójką obcych dzieci jest traktowany jako wypoczynek zorganizowany i musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Organizator ma też obowiązek zgłosić go do odpowiedniego kuratorium. W tym wypadku te wymogi nie zostały dopełnione.
2: A teraz uwaga kierowcy, zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej Dziesiątce między Krumpielą a Suchaniem w Zachodniopomorskiem. W miejscowości Sadłowo trasa jest zablokowana.
0: Sport w Faktach RMF FM.
2: Igor Milicic nadal będzie trenerem reprezentacji polskiej koszykarzy. Polski Związek przedłużył umowę ze szkoleniowcem przynajmniej o rok. Wszystko zależy od awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, zaznacza prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
6: Jeżeli awansujemy i dalej nasza reprezentacja będzie grała na dobrym i wysokim poziomie, to bierzemy też pod uwagę możliwość przedłużenia tego kontraktu włącznie do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
2: Igor Milicic, mimo że z kadrą pracuje od blisko 5 lat, to nadal nie zrealizował swojego największego marzenia.
7: Chciałbym, żeby Polska pod moją kadencją wygrała medal na wielkim turnieju i to jest takie moje ukryte marzenie, które mnie ciągnie.
2: A polscy koszykarze dziś w ostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata zagrają o 18 w Tauron Arenie w Krakowie z Holandią. Nasza kadra jest pewna awansu do kolejnej fazy kwalifikacji, w których zmierzy się z Izraelem, Chorwacją i Niemcami.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: No ktoś nie trafił z urlopem. 16-17 stopni na Wybrzeżu, 18 Warmia i Mazury, Suwalszczyzna, Augustów, tutaj 17 stopni. Woda chyba cieplejsza w jeziorach. W centrum kraju 20 stopni, a na południu 24. No to tu już ładnie, tu już zdecydowanie lepiej. Jutro i słońce, i przelotne opady deszczu. No tego deszczu najwięcej w okolicach Gdańska i Koszalina.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: To mam taką informację, że koło weekendu ma się zrobić już bardziej ciepło, słonecznie, a może nawet miejscami upalnie. 5 po 17, Paweł Jawor, cześć, gramy.

No to mam nadzieję, że z tą muzyką odetchnęliście po pracy w poniedziałek. A gdyby wam potrzeba było więcej energii, to też mamy takie granie przygotowane. Perfekt. Raz po raz. A ci co na urlopie, na wakacje. Dla was wszystko dobre. Muzyka najlepsza.

0: nie ma takich wakacyjnych wypadów, żeby ona nie grała nam w samochodzie. Celine Dion w RMF FM, 23 minuty po 17:00, tu RMF na wakacjach. No może to was zaskoczy, bo właśnie czytam, że trójkąt bermudzki wcale nie jest taki niebezpieczny. Statystyki pokazują, że nie ginie tam więcej statków czy samolotów niż w innych rejonach świata. No wiadomo, są inne bardziej niebezpieczne miejsca. Na przykład pralka, tam ginie najwięcej skarpetek, damska torebka, ile tam kluczy zginęło. Albo automaty z napojami i słodkościami przy molo, ile tam złotówek chciało.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęci nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
17: Po reklamie.
18: Uśmiechnij się. Masz wakacje. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Na te chwile, gdy brakuje ciepła, gdy za oknem pada muzyka, która was rozumie, Fool's Garden. No i żebyście pamiętali, że tak naprawdę przed nami jeszcze całe lato, jeszcze będzie to słońce, ten rozgrzany piasek i te mocno posolone frytki z budki nad jeziorem. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money, RMF FM.

0: about you now.
1: Muzyka najlepsza pod słońcem. Sugar Babes, za 19 minut będzie 18. Właśnie czytam, że książę Harry przylatuje do Londynu, ale nie będzie nocował w pałacu Buckingham. Nie jest tam mile widziany. Takie nagłówki. No, słoiki z fish and chips z rodzinnego domu na pewno też nie ma co liczyć na to.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: w ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Zawsze z wami.

0: Aktywny jest wulkan Etna. Co z wylotami na wakacje? O tym usłyszycie w Faktach RMF FM o 18.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i zbrodnie z miłości. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania.
15: Tabletka zawiera 100 mg fionów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Zmowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
18: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
17: Zmowa milczenia.
18: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
17: Już w niedzielę po 23 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmfon.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
19: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
0: No mi się akurat zablokowała przeglądarka internetowa, ale od czego są fakty RMF FM, wszystko będziecie teraz wiedzieć, nic nie musicie sprawdzać w internecie. Ewa Kwaśny.
20: Wszystko już mówię. Rząd odtajnia pomoc dla Ukrainy, co usłyszeliśmy od szefa MONU, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
21: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności.
20: Lotnisko w Katanii na Sycylii tymczasowo zamknięte. Największy aktywny wulkan Europy, Etna, ponownie dało sobie znać. W faktach o 18 nie zabraknie także doniesień z mundialu. Obecny rząd przekazał Ukrainie sprzęt warty 1 550 000 000 zł. Za czasów poprzedniej ekipy władzy ta kwota była prawie 10 razy wyższa. Tak wynika z zestawienia, które przed godziną zaprezentował dziennikarzom wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na jego konferencji była reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Witaj.
22: Tak jest, dzień dobry.
20: Dlaczego rządzący ujawniają tę kwotę?
22: To z jednej strony odpowiedź na oczekiwania opinii publicznej, a z drugiej chęć pokazania, że Polska jest nie rozbrajana, tylko dozbrajana. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w ten sposób do zarzutów o przekazanie rakiet do systemu Patriot. Mówił, że skala przekazywanego sprzętu jest nieporównywalna. To 10 do 1 i przekazanie rakiet nie uszczupla naszego bezpieczeństwa.
21: W ostatnich 3 latach nie mogliśmy już przekazać wiele sprzętu, ponieważ Takie są, a nie inne możliwości państwa polskiego. I granicą jest zdolność i bezpieczeństwo państwa polskiego i zdolność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.
22: Wicepremier podkreślił też, że w kolejnych tygodniach zostaną ujawnione konkretne liczby czołgów, śmigłowców przekazanych przez poprzedni rząd. Sprzed Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Greinert.
20: Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot patrolowy na Morzu Norweskim. O tym incydencie poinformowało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. Więcej o okolicznościach tego zdarzenia korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorgan.
2: Podczas operacji o kryptonimie Firecrest do brytyjskiej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski samolot patrolowy. Maszyna typu BF przeleciała obok lotniskowca HMS Prince of Wales i zrzuciła w jego pobliżu boje sonarowe. Nie odpowiadała też na wezwania emitowane na międzynarodowych częstotliwościach alarmowych. Działania te uznano za niebezpieczne, w związku z tym dwa brytyjskie myśliwce F-35 przechwyciły i odeskortowały rosyjski samolot.
20: Lotnisko w Katanii na Sycylii będzie całkowicie zamknięte jeszcze przez 2 godziny. Jest to spowodowane aktywnością wulkanu Etna, który wyrzuca w powietrze tony pyłów. Mogą one uszkodzić silniki samolotów i zagrozić bezpieczeństwu pasażerów. W związku z tym 17 przylotów przekierowano do Palermo. Linie lotnicze podstawiają autokary do przewozu podróżnych. Normalnie funkcjonuje natomiast lotnisko w Comiso, znajdujące się w odległości 90 km od Katanii. Hiszpania czy Portugalia? Kto dołączy późnym wieczorem do grona ćwierćfinalistów Mundialu? Mecz tych drużyn o 21:00. A z nami w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Patryku, i pytanie, czy Portugalczycy przełamią defensywę Hiszpanów?
3: No właśnie, bo w 4 spotkaniach Mundialu Hiszpanie nie stracili jeszcze bramki. A kto miałby strzelić gola dla Portugalii? No wielu panów tej reprezentacji wskazuje oczywiście na Cristiano Ronaldo. Hiszpania jest zawsze kandydatem do wygrania wszystkiego. Mistrzostwa Świata, Europy czy Ligi Narodowej. Teoretycznie są faworytem. Ja uwielbiam grać przeciwko tej drużynie. Wierzę, że to Portugalia wygra i awansuje do ćwierćfinału. Podkreślał CR7, który przeciwko Hiszpanii zagrał już po raz 11 w karierze. Pierwszy taki mecz rozegrał 22 lata temu. To będzie też ważny pojedynek dla trenera Portugalczyków. Jest nim bowiem Hiszpan Roberto Martinez.
1: Wakacje z RMF FM.
20: Cudzy chwalicie, swego nie znacie. Tak mówią pasażerowie kolei, którzy wybrali się dziś w podróż linią łączącą Wrocław ze Szczecinem. Nadodrzanka to propozycja w naszym cotygodniowym wakacyjnym cyklu o najładniejszych trasach kolejowych.
5: Można w pociągu też odpocząć.
23: Jasne, oczywiście, że tak. Wtedy jeszcze jak tutaj taka cisza była, nie było tych ludzi, no to było super. Nie?
5: Były takie fragmenty, park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.
23: To chyba
5: tak, jak
23: było.
5: Jak chyba pani
23: to,
5: mówi,
23: takie...
5: jest się czym pochwalić w Polsce.
23: No oczywiście, że tak. My zawsze, mówię, cudze chwalimy, a z tego nie znamy, a to jest takie ukojenie, nie? Taka troszkę ucieczka od tego, co jest w miastach. Także naprawdę super.
20: Usłyszał na dojeździe do Szczecina nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. A w kolejnych faktach będą porady dla turysty XXI wieku, czyli takiego, który nie rozstaje się ze smartfonem w czasie podróży zagranicznych. Zapraszam już w imieniu Katarzyny Podrazy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tak przeskakuję sobie na mapach pogodowych z dnia na dzień, żeby znaleźć jakiś pozytywów. O, no tak. Chciałem powiedzieć, że w piątek, ale tak, w piątek, tylko że nie wszędzie. Bardziej od zachodu i południa będą się nasuwać te cieplejsze masy powietrza. Jeszcze tak na północnym wschodzie, no tak 20, 19, 18 stopni, to około piątku. Jutro, no bardzo podobnie. Pięć minut po 18, Paweł Biabr, cześć, witajcie. Muzyka najlepsza pod słońcem, to zawsze mamy dla was. Na urlop, na trasy, na powroty z pracy.
24: Belinda Carlisle.

0: wiedziałem, że słuchaliście tego głośniej. Bardzo dobrze. Męskie granie orkiestra w RMF FM, 19 minut po 18. Właśnie czytam, że w jeden dzień zainstalowano 12 nowych fotoradarów, między innymi Kraków Wieliczka, Głogów Małopolski na Podkarpaciu, Piotrków Trybunalski. No co by nie mówić, trochę więcej osób będzie miało pamiątkowe zdjęcie w te wakacje.
1: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
10: Zawsze z wami.
11: Mamy dla was gorące newsy.
12: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
13: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
9: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Robię remont w wakacje, więc...
17: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
18: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
16: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
19: Po reklamie.

0: No to jest informacja sprzed chwili dla kierowców. Krajowa 16 zablokowana i to jest kolejny wypadek na Warmii i Mazurach. Uważajcie w drodze na wypoczynek i jedźcie na RMF-ie dalej. To będziecie wiedzieć, co was czeka na kolejnych kilometrach.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: A co tu się wyprawia od rana?
3: Niecałe 9% Europejczyków pracuje z domu, na home office'ach. W Polsce około 6%, a w takiej Finlandii na przykład ponad 20%.
4: Czyli czekaj, zastanówmy się, co 20 Polak i co 5 Fin mają w pokoju tylko fajnych współpracowników.
2: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
1: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: Ekstra 83% Pilo z 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Ale tato, tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedaż, to w euro.
13: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza po

0: Nad krakowskim lotniskiem Balica został zauważony dron i o tym na pewno powiemy w faktach o 19, no bo kto się wybiera teraz gdzieś do ciepłych krajów albo na południe Europy, no to chyba ten lot jest opóźniony.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
7: I to po raz 9.
8: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
9: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
10: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
8: Dziękujemy.
9: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
8: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
9: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
8: RMF FM to wasz numer 1.
11: I takie są fakty.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: 19. Wiele ważnych tematów teraz dla was. Fakty w RMF FM i Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór, zapraszam. Tragedia w dolnośląskiej Lutyni. Nie żyje jedna osoba, druga trafiła do szpitala. To nieoficjalne informacje RMF FM. Zamieszanie na krakowskim lotnisku w Balicach. Powodem prawdopodobnie dron. Polscy koszykarze w starciu z Holendrami. To walka o zwycięstwo w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Tragedia w miejscowości Lutynia na Dolnym Śląsku. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM, nie żyje jedna osoba, druga jest w szpitalu. W faktach nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego jeszcze dowiedziałeś się?
15: Policja w sprawie zatrzymała podejrzanego. To młody mężczyzna, który miał zapruszyć ogień w jednym z domów w dolnośląskiej Lutynii. Prawdopodobnie chciał zatrzeć ślady. Według naszych nieoficjalnych ustaleń nie żyje jedna osoba, druga przebywa w szpitalu, a sprawca miał być z nimi powiązany. Doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, przekazuje biuro prasowe Dolnośląskiej Policji. Na miejscu pracują śledczy, którzy zabezpieczają teraz dowody. Wszystko odbywa się pod nadzorem prokuratora.
14: Uwaga kierowcy, jedna osoba zginęła w zderzeniu ciężarówki z osobówką na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem. Do wypadku doszło na odcinku Kisielice i Ława w pobliżu Jędrychowa. Droga została zablokowana. Tajemniczy obiekt, prawdopodobnie dron, przyczyną chwilowych utrudnień na krakowskim lotnisku. Obiekt w okolicy portu zauważył pilot jednej z maszyn, powiadomił wieżę kontroli lotów, a ta policję. W rejon, w którym zauważono obiekt, skierowano patrole. Nie odnaleziono ani drona, ani operatora drona.
16: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
14: Biało-czerwoni koszykarze grają z Holandią. To ostatni mecz pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy na razie z kompletem 5 zwycięstw na koncie. A w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Patryku, będzie kolejna wygrana?
17: No trzeba będzie na to zapracować w drugiej połowie po dwóch kwartach, bowiem prowadzimy, ale skromnie 46 do 44. Nasza gra w obronie tu mogłoby być trochę więcej agresji, bo kilka akcji Holendrzy kończyli bardzo łatwymi punktami. Najwięcej punktów, jeśli chodzi o biało-czerwonych, no to na razie 12 na koncie Kamila Łączyńskiego, naszego weterana. Skromny dorobek Mateusza Ponitki, tylko 6 minut na parkiecie i 2 punkty.
14: Dziękujemy za relację, a więcej o tym pojedynku usłyszycie w pierwszych dziś mistrzowskich faktach sportowych o 20:00. Smartfon stał się naszym nieodzownym towarzyszem także w czasie podróży zagranicznych. Szykując się do takiego wyjazdu, powinniśmy wprowadzić w nim zabezpieczenia, radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Jednym z nich jest skonfigurowanie kodu PIN na fizycznej karcie SIM, a inne rekomendowane zabezpieczenia?
18: Obowiązkowo, i to nawet nie tylko przed wyjazdem, ale wydaje mi się, że zawsze, to włączenie funkcji, która pozwala nam zdalnie zlokalizować zgubiony bądź też zapomniany smartfon. Wiele rzeczy może się zdarzyć, natomiast włączenie funkcji zdalnego lokalizowania pozwoli nam ustalić, gdzie potencjalnie taki nasz telefon może się wciąż znajdować. To nawet jak zostanie wyłączony w pewnych przypadkach. Ale co więcej, możemy też taki telefon wzbudzić do życia komunikatem, że jest nagroda za jego oddanie i podać numer telefonu, bądź też, jeśli szans na to nie widzimy, włączyć opcję zdalnego kasowania naszych danych, aby lepiej chronić te wszystkie sekrety, które na takim smartfonie mamy.
14: A już w kolejnych faktach o 20 podpowiemy Wam, czy płacenie smartfonem za granicą jest bezpieczne dla naszych finansów.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To jest chłodno, czy jest ciepło i duszno? To jest pytanie, bo to jest...
19: To zależy, o której wyszedłeś z domu.
0: Aha, no właśnie dzisiaj tak miałem. Żona wyszła po zakupy i mówi, że jest strasznie gorąco, a ja wyszedłem śmieci wyrzucić i zmarzłem.
19: No więc pogoda jest taka radiowa, barowa do słuchania muzyki.
0: No i tak się trzymajmy i w ogóle to słuchajmy radia, bo w najbliższych dniach to nie widzę tego inaczej w pogodzie.
19: Pierwsze podstawowe pytanie, Jawor. Portugalia czy Hiszpania? 21 na mundialu.
0: Właśnie, nie, no ja Hiszpania.
19: No nie wiem, a fanem byłeś przecież królewskich.
0: No co to za te pomówienia? Ja zawsze Messi. Za królewskimi to był pan Mrozu. Nie ma miejsca jak dom, czyli jak Santiago Bernabeu.
19: No i tego się trzymamy. Czyli 3-0 dla Hiszpanii. Mm-hmm.

jak dom z najnowszymi przebojami w Polsce, najpopularniejszymi obecnie. To Wobliska, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Kto w sezonie letnim podpara listy przebojów? Katy Perry ze swoją pop-rockową nutą z paliwem łatwopalnym w piosence Watch It Burn. Już w propozycjach do waszej listy.

godziny. Jest to ostatnie spotkanie z gigantami na pobliżu. Martin Garrix, Ed Sheeran i Whip It It. Powracają te kultowe przeboje w nowych wersjach. Dla młodszych do poznania sięgnijcie po oryginał sprzed lat w oryginale New Order. Tym razem po ich kultowe nagranie sięgnął mistrz Dub Dogs i jego młodsi koledzy od miksowania dźwięków Fezo i Zark. How does it feel? W propozycjach do waszej listy.

0: dawna to wiem.
1: No bo głupko o to chodzi, żeby mówić od razu otwarcie, a niech trzymać te emocje. A potem muszą takie piosenki powstawać. Na męskie granie orkiestra nareszcie. Aura radiowa barowa, to już wiemy. Planujemy z wami wieczór z poplistą i RMF-em. Wpadnie Wiktor Waligura za chwilę premierowo z nową piosenką. Po 20 gry i zabawy dla dorosłych z powrotem do przeszłości. No i meczycho, meczycho, kibicujemy.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama.
4: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
5: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
6: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
7: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
4: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I grają pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
8: O wasze zdrowe finanse troszczy się sponsor konkursu mBank. Więcej na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, a gdzie mogę kupić?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
17: Ale chyba nie włosów.
16: Akurat włosy wypadają mi garściami.
17: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
16: Ale łysienia u ciebie nie widać.
17: No właśnie.
16: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
15: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub z portem Gdynia, pokazy Poleboat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Pol Sailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
10: Robię remont w wakacje, więc...
3: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
9: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
10: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
9: Po reklamie.
5: Poplista.

w końcu wyśpiewali. W końcu wyśpiewali Aurę w swoim przeboju Stygnie lato, Kuba i Kuba. A, ale nie wszędzie, nie wszędzie. Czytam wasze SMS-y 3322 do poblisty RMF-u. Pozdrowienia z Genui, 30 stopni aktualnie. No to zróbmy coś z tą temperaturą. W propozycjach Jeremi Sikorski, tylko my podkręci temperaturę uczuć.

0: I wszystko w tym nagraniu jest, jeżeli chodzi o sezon letni, no bo jest dobry bit, jest i słońce, jest i odpoczynek, są przyjaciele, jest miłość. Kygo, Khalid Griffin, Save My Love.
1: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: To tak w skrócie. Wejdź do klubu Paplisty na parkiet i wytańcz swoją radość. No mniej więcej o tym to nagranie Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Artysta, który jest zakochany, tworzy doskonałe piosenki. Wiktor Waligura wpada z nową premierową odsłoną. Piosenka o miłości, a ty jesteś szczęśliwie zakochany, Wiktor.
1: Jestem szczęśliwie zakochany od jakiegoś czasu.
0: A ten czas? Od jakiego czasu? Ile to już trwa?
1: Będziemy liczyć w wysokich setkach, niestety.
0: Wysokie setki.
1: Niestety pod tym względem, że nie doliczę do konkretnego, bo aż takich... Ja tutaj jestem po zaczęciu studiów polonistycznych, więc z liczbami mi nie do końca po drodze. No ale tak, to już jest jakiś moment, ale z każdym kolejnym dniem odkrywam w sobie nowe pokłady tego uczucia i to pozwala mi pisać. Mimo że nie zmienia się wiele w tym życiu, to pozwala mi to cały czas pisać świeżo o tym, jak ja to wszystko przeżywam.
0: Stąd do wieczności i do przebojów zakochanek Wiktor Waligura poleca.
2: Premiera w RMF FM.
0: No to może zapowiesz.
1: Cześć wszystkim, tutaj Wiktor Waligura i już teraz będziecie mogli posłuchać mojego najnowszego singla To Jest To. To jest wakacyjny hymn o miłości, o zakochaniu, o trochę ryzyku, może nieszczęśliwym przeżyciu tego wszystkiego. Nie wiadomo, to musicie sprawdzić słuchając tego sami. Miłego słuchania.
0: To Jest To, Wiktor Waligura.

0: Doskonałe zwroty i upadki w tym nagraniu wielkiej miłości. Traktują o pokazywaniu też miłości bez granic. No raz do przodu, raz do tyłu, raz wloty, raz upadki, raz ucieczka, raz zbliżenie. Another 54 Talk to You na drugim miejscu dzisiejszego notowania. A w sezonie na przeboje na pierwszym sezon.
1: Tu Dawid Podsiadło, słuchacie Poplisty z Darkiem Maciborkiem w RMF FM.

0: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
0: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Robię remont w wakacje, więc...
11: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
12: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
10: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
13: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i zbrodnie z miłości. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
15: W studiu faktów RMF FM pojawiła się Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, zapraszamy na te najświeższe fakty.
16: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od nowych ustaleń w sprawie makabrycznej zbrodni w małopolskiej Skawinie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok czterech ofiar. O uwagę prosimy kierowców na Pomorzu. Po wypadku na S6 ranna jedna osoba. A w Krakowie pojedynek koszykarski Polska-Holandia. O tym więcej w faktach sportowych. Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar makabrycznej zbrodni, do jakiej doszło w zeszłym tygodniu w małopolskiej Skawinie. Jak podawaliśmy w faktach, policja odkryła w jednym z mieszkań ciała czteroosobowej rodziny. Jak przekazał RMF FM prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Krakowie, potwierdziły się wcześniejsze informacje, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego.
17: Przeprowadzona sekcja zwłok również potwierdza tą wersję, którą mieliśmy od początku. Jest najbardziej prawdopodobne, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego, czyli sprawca pozbawił życia trzy osoby i następnie popełnił samobójstwo i wszystko wskazuje na to, że tym sprawcą był mężczyzna.
16: Na razie nie wiadomo, czy sprawca zbrodni był pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Mają to wykazać kolejne badania, których wyniki znane będą za około 2-3 tygodnie. Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym po południu w miejscowości Żabia Wola obok Grodziska Mazowieckiego ranne zostało 6-letnie dziecko. Poruszało się ono na rowerku w towarzystwie rodzica. W pewnym momencie 6-latek uderzył w bok autobusu. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S6 między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. W Borkowie samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowane są dwa pasy jezdni w stronę Łodzi. Donald Trump chce rozmawiać z Władimirem Putinem i znów twierdzi, że przywódca Rosji chce zakończenia wojny z Ukrainą. Amerykański prezydent w nocy czasu polskiego wyruszy na szczyt NATO do Ankary, w czasie którego ma spotkać się m.in. z prezydentem Ukrainy. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ten szczyt może mieć wiele ciekawych momentów.
1: Dzień dobry, tak, ta rozmowa z Władimirem Zełenskim, po której Trump ma ponoć zadzwonić do Putina, ma być powrotem Trumpa do rozmów na temat zakończenia wojny. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, rzucił dziś prezydent. Będziemy prawdopodobnie obserwować również omijanie się szerokim łukiem prezydenta USA i premier Włoch, bo Trump zasugerował, że należy wprowadzić zakaz zbliżania dla Georgii Meloni, z którą ma konflikt. Na pewno usłyszymy o złych sojusznikach z NATO, którzy wykorzystują USA, Europie, która nie dba o własne bezpieczeństwo. Jedno jest pewne, Trump wyruszy do Ankary w bojowym nastroju.
18: Cenne rady w faktach RMF FM.
16: Turysta XXI wieku nie rozstaje się ze smartfonem nawet w czasie podróży zagranicznych. Czy płacenie telefona w czasie takich wojaży jest bezpieczne? Zapytaliśmy o zdanie eksperta.
19: Jest to najlepsza forma płatności kartowych.
16: Odpowiada Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl i podaje przykład, co dzieje się, gdy zgubimy portfel z kartami bankowymi.
19: W zależności od banku, od ustawień, od kraju, takim plastikiem cudzym można zbliżeniowo dokonać kilku transakcji do określonej kwoty, mówiąc wprost, okraść kogoś na tę kwotę. A jeśli ktoś znajdzie telefon, który jest w odpowiedni sposób zabezpieczony, czyli ma kod blokady, no to wtedy mamy już większe szanse na to, że takim znalezionym telefonem, a dokładnie kartami, które są na nim skonfigurowane, nikt nie zapłaci.
16: A w faktach o 21:00 odpowiedź na pytanie, czy ładowanie telefonu z portu USB udostępnionego na przykład na lotnisku jest bezpieczne.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
20: A biało-czerwoni koszykarze wygrywają z Holandią. Na zakończenie pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata w Krakowie pokonaliśmy rywali 92-84. Świetnie zagrał Kamil Łączyński, zdobył 18 punktów, 6 celnych trójek naszego rozgrywającego. Bilans Polaków w tej części eliminacji to 6 zwycięstw w 6 rozegranych spotkaniach. Kilka godzin przed meczem Polski Związek Koszykówki poinformował z kolei o przedłużeniu kontraktu z trenerem Igorem Miliciciem.
21: Parę moich marzeń, które sobie wymarzyłem na poziomie kadry już jakby wypracowałem, a wypracowaliśmy razem, natomiast parę takich marzeń zostało do zrobienia. Jedno z tych marzeń jest Mistrzostwo Świata.
20: Tak mówił selekcjoner naszej drużyny. Za godzinę kolejny mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Zagrają w nim dwie reprezentacje z Półwyspu Iberyjskiego, Hiszpania kontra Portugalia. Na Mistrzostwach Świata obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio w 2018 roku w fazie grupowej. Wtedy padł remis 3-3, a hat-tricka dla Portugalii strzelił Cristiano Ronaldo. Z każdym meczem tego turnieju jesteśmy coraz lepsi. Wiemy, że na takim turnieju nie możesz każdego meczu zagrać świetnie. To niełatwe dla każdego. Natomiast moim zdaniem drużyna jest zrelaksowana i przygotowana do meczu z Hiszpanią. Tak mówiła portugalska gwiazda. W cieniu mundialu trwa piłkarskie okno transferowe. Sandro Tonali przenosi się z Newcastle do Tottenhamu. Włoskie media twierdzą, że defensywny pomocnik kosztował Londyńczyków nawet 100 milionów euro. Naszą ekstraklasę opuszcza Miłosz Piekutowski. 20-letni bramkarz podpisał 5-letnią umowę z RC Strasbourg. W minionym sezonie Piekutowski był rezerwowym bramkarzem Jagiellonii. Świetnie spisał się na przykład w meczu Ligi Konferencji właśnie ze Strasburgiem.
15: Gry i zabawy dla dorosłych. Startujemy z wami, z waszymi wspomnieniami muzycznymi, też wydarzeniami popkulturowymi. Darek Maciborek, zapraszamy. No i pojawi się chyba najsłynniejsza muzyczna szalona żaba.

0: What's going on?
1: Uwaga, powrót do przeszłości w RMF FM. Tak brzmiało lato 2000.

0: roku 2005, chociaż historia ma znacznie większy powrót do przeszłości. Na bazie motywu przewodniego z filmu Gliniarz z Beverly Hills, Eddie Murphy, z muzyką skomponowaną przez Harolda Fertermajera, powstał przebój Axel F. Crazy Frog nie był początkowo muzykiem, był paskotką próbującą dzwonki na telefony komórkowe. Jedni kochani, inni nienawidzili. Crazy Frog stał się symbolem popkultury w 2005 roku. Dla młodszych był zabawny, dla wielu starszych, dorosłych i młodszych był strasznie irytujący. Ding, ding. Zaraz wracamy do lata 2000.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy,
4: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
6: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: Uwaga, wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: To było lato.

0: 2000.
1: W 2005 roku 2 kwietnia śmierć papieża Jana Pawła II zjednoczyła cały kraj i miliony Polaków poruszyła nie tylko polskie ziemię. Od Helu po Zakopane. Huragan Katrina, jeden z 30 najbardziej niszczycielskich huraganów, jakiekolwiek nawiedziły Stany Zjednoczone, żywioł spowodował zalanie 80% Nowego Orlanu. Wystartował serwis YouTube, rewolucja w udostępnianiu wideo online. W tym roku pojawiło się Ghetto Gospel, które połączyło rap Tupaka i muzykę pop-rockową Eltona Johna. Produkcją remiksów w 2005 zajął się Eminem.

się zapięte. Jeden z najbardziej emocjonalnych utworów Kelly Clarkson, Behind His Hazel Eyes, czyli Złamane Serce po rozstaniu. Hazel Eyes, piwne oczy, odnoszą się bezpośrednio do samej Clarkson i podkreślają, że to bardzo osobista historia.

0: Ważne, 2005. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Mezu. Przebój powstał we współpracy z Tabem i Kasią Wilk. Mocno wypromował popowy styl rapo Mezu. Często kojarzony utwór z pozytywnym vibem lat szkolnych tamtej dekady. Za moment wracamy. To było lato 2000.
1: Reklama.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: Super, bardzo się cieszę.
8: A ty?
9: Tak, ty.
5: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do MediaExpert.
14: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
16: RMF FM na dzień dobry.
15: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
17: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
18: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.

0: 2000.
1: Do kin wchodzi Batman, początek i nowa era kina superbohaterów. Zostaje rozpoczęta Gwiezdne Wojny, część trzecia w kinach, zemsta Sithów. Słynne zakończenie prequeli. I starsi i młodsi ekscytują się w kinie Harrym Potterem i Czarą Ognia, kolejna część popularnej serii. Premiera miała miejsce także filmu animowanego Madagaskar, jednego z największych hitów animowanych w tamtym czasie.
2: Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to
1: mało. W telewizji pierwszy odcinek programu Taniec z Gwiazdami, start jednego z najpopularniejszych show tanecznych w Polsce. A na listach przebojów króluje Policeman zespołu Jamal. Reggae, dancehall z elementami rapu, charakterystyczne jamańskie inspiracje w polskim wydaniu. 2005. Tak brzmiało to lato.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
0: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
0: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Robię remont w wakacje, więc...
10: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
11: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
9: Na www.rmf.fm dokończy zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
12: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
13: Gotowi na weekend? No to jazda!
12: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
13: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w

0: internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
3: Zapraszamy. Resort zdrowia szykuje propozycję zmian w systemie pracy medyków, na które czeka premier. Jeśli ich nie dostanie,
4: to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personal.
3: Mamy też ważny komunikat dla mieszkańców Wrocławia. Chodzi o znaleziony niewybuch, a w faktach sportowych rozpoczynający się mecz Hiszpania-Portugalia. Nowe standardy kierowania pacjentów na badania i zabiegi oraz wynagradzania medyków mają być elementem reformy systemu ochrony zdrowia, ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Propozycję zmian w tym tygodniu zaprezentować ma rząd. W tej sprawie premier Donald Tusk przed weekendem stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów NFZ.
4: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
3: Nasz reporter Michał Dobrołowicz dopytywał w Ministerstwie Zdrowia, co ma być w tych nowych standardach.
5: Precyzyjne wytyczne, kiedy pacjent wymaga na przykład pilnych badań, a kiedy może zaczekać, i to ma zależeć tylko od stanu jego zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda tłumaczyła mi, że chodzi o jasną instrukcję.
6: Bardzo precyzyjną ścieżkę terapeutyczną, dla kogo to badanie dzisiaj jest zasadne. To jest to, co chciałabym, żeby w sektorze ochrony zdrowia było przede wszystkim.
5: Poza tym w projekcie zmian, jak ustaliłem, może znaleźć się obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Ten tydzień zapowiada się jako najważniejszy od wielu miesięcy dla naszego systemu ochrony zdrowia. Musi przynieść konkretne propozycje reform i może przynieść zmiany personalne.
3: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Teraz ważny komunikat dla mieszkańców okolic ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. W związku z koniecznością jego usunięcia jutro rano odbędzie się ewakuacja około 3000 osób z pobliskich domów. Do 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców.
7: Fakty zwykłe i niezwykłe.
3: W Pampelunie rozpoczął się tradycyjny festiwal ku czci świętego Fermina, patrona miasta. Przez najbliższy tydzień codziennie będą odbywać się gonitwy byków oraz walki na miejscowej arenie. W tym czasie do tej 200-tysięcznej miejscowości przyjeżdżają setki tysięcy osób z Hiszpanii i z zagranicy. Niektórzy na wynajmowanych balkonach mogą codziennie rano oglądać, jak tysiące szukających adrenaliny śmiałków ucieka przed rozpędzonymi bykami. Pierwsza gonitwa zaplanowana jest na jutrzejszy poranek. Smartfon towarzyszy nam każdego dnia, również wtedy, gdy wyjeżdżamy na wakacje. Wielu z nas staje wtedy przed koniecznością naładowania baterii w tym urządzeniu, na przykład na lotnisku czy w innym miejscu publicznym. Czy bezpieczne jest podłączenie się do udostępnionego tam portu USB? Zapytaliśmy Piotra Koniecznego z portalu niebezpiecznik.pl.
8: Wiem, że w internecie krąży taki mit, tak to trzeba nazwać, że podpinanie się pod takie publiczne porty USB może spowodować co złego i technicznie, teoretycznie rzeczywiście jest to możliwe, natomiast takich ataków nie obserwowaliśmy, nie obserwujemy. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na to, że jak będziecie się podłączali, to Wasz smartfon może zadać takie pytanie, czy chcesz udostępnić na przykład, czy zaufać temu urządzeniu, albo dać dostęp do jakichś funkcji, bo po tej drugiej stronie, jeśli znajduje się komputer, no może próbować uzyskać dostęp do naszych zdjęć, czy dodatkowych funkcji, ale dzisiejsze współczesne smartfony przed tym ostrzegają.
3: Czyli czujność nie zaszkodzi.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Hiszpania kontra Portugalia na stadionie w Arlington. Czwarta minuta gry 0-0. To jest mecz, którego stawką jest awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. No a jeśli Hiszpanie wygrają, to zakończą też mundialową karierę Cristiano Ronaldo. Jestem wielkim admiratorem piłkarzy i ludzi takich jak on. Ludzi z charakterem, ambitnych, dążących do rozwoju, do tego, by każdego dnia stawać się lepszymi. To wzór do naśladowania zarówno dla tych młodych, jak i dla nieco starszych. Dlatego chylę czoła przed Cristiano. Tak mówił selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente. Piękne słowa, ale na boisku oczywiście miejsca na sentymenty nie. nie ma. Kibice Widzewa po raz kolejny nie zawodzą. Fani łódzkiej drużyny zgodnie z tradycją ostatnich lat wykupili wszystkie karnety na nowy sezon. Sprzedaż już zamknięta, na liczniku 15 714 sprzedanych karnetów. Tym razem niemal wszyscy posiadacze abonamentów zdecydowali się na ich przedłużenie i do takiej wolnej sprzedaży trafiło zaledwie 86 pakietów. Na Wimbledonie wyłoniono już komplet ćwierćfinalistek. Odpadła zawodniczka, która wcześniej wyeliminowała Igę Świątek. Aleksandra Ijala przegrała w trzech setach z Jasmine Paolini. Dalej grają też Marta Kostiuk, Alice Mertens i Linda Noskowa. W męskim turnieju na razie tylko dwa mecze zakończone. Flavio Cobolli pokonał Alexa De Minora, Taylor Fritz wygrał z Aleksandrem Bublikiem. Gregor Dimitrov i Artur Ferry, panowie walczą już w piątym secie, jest teraz 5-5. A teraz jeszcze wracamy do zwycięstwa koszykarzy nad Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pierwszą fazę tych eliminacji kończymy z kompletem punktów.
10: Super, cieszymy się. Jest 6-0, to jest niesamowita sprawa. Myślę, że przed tymi kwalifikacjami nikt nie zakładałby, że tak będziemy szli. Ja tak liczyłem, mówię 5-1 to już będzie super, 6-0 jest idealnie.
9: Tak mówił kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka. Drugą fazę eliminacji rozpoczniemy pod koniec sierpnia.
2: Giz, gry i zabawy dla dorosłych. W poniedziałek, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania gwiazd z meczem mundialowym, z najlepszą muzyką pod słońcem, bez względu na aurę, porę, nie wiem, dnia czy nocy, kiedy wstajecie, kiedy się budzicie. Darek Maciborek, zapraszamy.
11: No i Amelka.
2: Hasło jest jakieś na ten tydzień?
11: Nie ma jeszcze.
2: Jeszcze nie ma.

0: dobre wspomnienie imprezowego weekendu, ale Farben René Miller Body Talk. Jeżeli możecie nam pomóc, no to dzisiaj w grach i zabawach dla dorosłych będziemy szukać odpowiedzi na pytania gwiazd. Można się już teraz zgłaszać do naszej zabawy 3322 SMS-owo albo...
1: Albo dzwońcie 12 2 miliony, chętnie z wami pogadamy.
0: Mamy dla was imprezowe pakiety, ale co się pod tym kryje?
1: Mamy dzisiaj super zestaw, słuchawki bezprzewodowe. Można robić silent disco, można robić głośne disco, jak się będzie wystarczająco głośno śpiewać.
0: 12 2 miliony, czekamy na wasze zgłoszenia do pierwszej zabawy. Szukamy odpowiedzi na odwieczne pytania gwiazd. Znacie tę zabawę. Gwiazdy śpiewają coś w refrenie, a wy poszukujecie razem z nami odpowiedzi.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Byle do lata.
5: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
6: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
4: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
7: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit. Elektrolitów z witaminą C i magnezem.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach.

0: lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
4: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: lepiej zabawy dla dorosłych. Na razie wiemy, że rozmawiamy z Robertem. Dobry wieczór, Robert.
1: Dobry wieczór,
2: hej, hej.
1: Dobry wieczór.
0: No i wiemy, że znasz odpowiedzi na odwieczne pytania gwiazd.
1: No będę się starał, zobaczymy, ocenicie.
0: Dobrze.
2: Dobra.
0: No to, pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie, no i musisz sobie
2: no
0: z tym poradzić.
2: Ostatnie. Ten gość mówi coś,
0: o co mu chodzi. Czy mamy powtórzyć pytanie?
1: Nie, ja myślę, że wakacje to czas przygód, uśmiechu, wspomnień. Marzy nam się z żoną i z córką takie lato pełne słońca.
0: Dobra, Robert,
1: muzyki,
0: super, że odpowiadasz nam o swoich wakacjach, ale my cię chcemy zapytać, o co chodzi w tym pytaniu w piosence Sanach. I jeszcze raz zadajemy to pytanie, posłuchaj. No i o co chodzi temu gościu?
1: No, żeby było ciepło i przyjemnie. Tak mi się wydaje.
0: No, w czasie wakacyjnym jest taka szansa, że to miał na myśli. Ale wydaje mi się, że możemy zrobić dogrywkę. Dziękujemy pięknie.
2: Tak.
0: Z gorącą najnowszą muzyką. Ariana Grande. Hey, did I made you love me? Jeżeli znacie odpowiedź na pytanie zadawane przed Sanach, to dzwońcie. Musimy zrobić dogrywkę.

0: i o co temu gościu chodzi. Sławek, to samo pytanie do ciebie, no bo musimy znaleźć odpowiedź.
1: No, postaram się odpowiedzieć. Bardzo, już mogę?
0: Proszę, śmiało.
1: Wydaje mi się, że wakacje są wakacjami, urlop urlopem, miłość miłością, a to nie chodzi o takie szybkie poznanie się i o szybką miłość, tylko o coś lepszego. Takiego głębszego, co zostanie na lata.
0: No i Sławek, o to chodzi. O tak zwane coś. Dziękujemy ci pięknie za znalezienie odpowiedzi.
2: Ale słuchaj, jest jeszcze jeden telefon. Słuchaj, bo Konrad ma dobre.
0: Dobre ma.
3: Zapewne dzwonił gość z fotowoltaiki. Non-stop dzwonią, a nikt nie wie, o co chodzi.
0: No, o to coś.
2: To o co mu chodzi.

0: reklama.
1: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
0: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.
1: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: ilu słuchaczy, tyle interpretacji w temacie, o co chodzi temu gościu.
1: Ja wiem, o co jej chodziło, bo ona zapytała jego, bo on do nim powiedział tak. Aha. Ja wiem, dokąd świat dąży i którędy trzeba podążać. Ona, o co ci chodzi, człowieku? Ja to wiedziałem. Tylko nie tyle, że ona po prostu nie była tak perfidna i nie chciała mu po prostu tak prosto w twarz.
2: No to ładnie z jej strony.
0: No to znaczy, że ona dobre serce ma, a ten facet, no...
2: No to nie wiadomo, o co
0: chyba się nie znalazł. Powiemy wam wprost, o co chodzi, jeżeli chodzi o gry na mundialu. Portugalia, Hiszpania 0-0. Jeszcze minuta pierwszej połowy. Portugalia ciśnie. Krystyna prachnęła raz, ale bramkarz obronił, ale drugi raz Portugalia prachnęła w słupek, więc 0-0, ale trochę z przewagą na Portugalię.
2: To idą jak burza.

0: Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
6: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zmowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
9: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
8: Zmowa milczenia.
9: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
8: Już w niedzielę po 23 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmf.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowid.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podroza.
15: Zapraszam. Na początek fakty dla kierowców. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Poszkodowani także w wypadku na Podlasiu. Potem sprawa polskiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Szef MON mówi, że obecna ekipa przekazała jej deficytowe pociski do systemu Patriot. A na mundialu starcie gigantów Hiszpania, Portugalia. Polecamy fakty sportowe. Śmiertelny wypadek na Krajowej Ósemce na Dolnym Śląsku w miejscowości Zielone Ludowe między Kudową i Kłodzkiem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Trasa jest zablokowana, wyznaczono objazdy drogami lokalnymi. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 65 na Podlasiu w Chrabołach między Białymstokiem i Knyszynem. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Obecny rząd przekazał Ukrainie sprzęt o prawie 10-krotnie mniejszej wartości niż to było za czasów PiSu. Nie wiązało się to z ryzykiem osłabienia zdolności obronnych, zapewniał na konferencji prasowej wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Była na niej reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, polityk, potwierdził, że obecna ekipa przekazała Ukrainie deficytowe pociski do systemu Patriot. Jak tłumaczył tę decyzję?
16: Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że żadna donacji nie odbywa się bez rozmowy z wojskowymi. Tak naprawdę to od żołnierzy Wojska Polskiego zależy, co Polska może przekazać. Szef MON podkreślał, że przekazywanie sprzętu Ukrainie wynika też z sojuszniczych zobowiązań i jest zobowiązaniem natowskim.
17: Bardzo często jesteśmy wzywani przez stronę amerykańską do udzielania tej pomocy na rzecz naszych sąsiadów. To nie wynika tylko i wyłącznie z naszych bilateralnych relacji.
16: Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że po zakończeniu procesu odtajniania dokumentów przekaże dokładniejsze informacje o pomocy, jaką Polska przekazała Ukrainie. Kolejne formy pomocy to m.in. szkolenie wojsk i wsparcie logistyczne.
18: Lepiej posłuchaj tych faktów.
15: Poniżej historycznego minimum spadł poziom granicznej rzeki Bug we Włodawie na Lubelszczyźnie, gdzie pomiary są prowadzone od 1897 roku. Dzisiejsze wskazanie wodowskazu to zaledwie 59 cm, czyli o 3 cm mniej niż wynosi absolutne minimum zarejestrowane tutaj w sierpniu 1963 roku, a pomiary we Włodawie prowadzone są, tak jak mówiliśmy, od 1897 roku.
3: Tutaj wychowany jestem, kąpałem się tutaj nad Bugiem, ale nigdy takiej sytuacji jak teraz nie było. Byłem 2 dni temu nad Bugiem na wysokości działek i z tamtej strony nie było żadnej łachy, a w tej chwili widać wyraźnie piach, nie? Także jest płciutko. Na całym odcinku można spokojnie sobie przechodzić na Białorusi, a jak widzimy w górę, to może na Ukrainę.
15: Usłyszał od jednego z wędkarzy reporter RMF FM Dominik Smaga. Przechodzenie przez rzekę nie jest dobrym pomysłem. Granica jest strzeżona elektroniczną zaporą z kamer. Strach jest naturalny, ale kluczowe są przygotowanie i planowanie, mówił w ekskluzywnym wywiadzie w RMF FM Andrzej Bargiel. To pierwszy człowiek na świecie, który zdobył wszystkie 8-tysięczniki w Pakistanie, po czym zjechał z nich na nartach. Ski alpinista właśnie wrócił do kraju po pokonaniu w ten sposób Nanga Parbat.
12: Jeżeli odpowiesz sobie na pytania, które są związane z tym, co robisz, przygotujesz plan, to wtedy ten strach po prostu odchodzi.
18: I co się pojawia, jak już człowiek stoi na tym szczycie i ma zjechać?
12: Czy na pewno fokus duży. Ja też mam trudno, bo mam zespół i ten zespół się martwi bardzo i próbuje wpływać na to, co robię, bądź mnie od tego odciągać.
15: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Bargielem na rmf24.pl.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe. Zaprasza na nie Patryk Serwański.
20: Bez dramy po pierwszej połowie mundialowego meczu Portugalii z Hiszpanią. Stawką awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Obie drużyny miały swoje okazje. Kilka razy skórę Portugalczykom ratował Diogo Costa, ale i hiszpański bramkarz Unai Simon mógł się wykazać. Raz po rykoszecie piłka trafiła też w poprzeczkę hiszpańskiej bramki. Na razie pojedynek 2 wyrównanych reprezentacji. Zobaczymy, no, kto pierwszy da się zaskoczyć. W nocy o ćwierćfinał powalczą Amerykanie i Belgowie. W drużynie USA będzie mógł zagrać Folarin Balogun. Przypomnę, w meczu 1-16 przeciwko Bośni napastnik dostał czerwoną kartkę. FIFA jednak karę zawiesiła. Prezydent Donald Trump przyznał, że rozmawiał o tym z szefem FIFA Giannim Infantino. Jedyne, co prosiłem, to sprawdzenie tej sytuacji, bo nie sądziłem, że to faul. I wiecie, jestem w tym dobry. Nie sądziłem, że to faul. Uważałem, że to dwóch świetnych sportowców, którzy się ze sobą zderzyli, mówił Trump. Afera Baloguna to z pewnością jedna z największych kontrowersji trwającego mundialu. A Belgowie, no, chcą nawiązać do mistrzostw z 2018 roku, gdy dotarli do półfinału. Nie mamy wielu piłkarzy, którzy grali wtedy w półfinale. Ta drużyna to jest nowa generacja. Jest oczywiście kilku starszych graczy z tej, jak to mówią, złotej generacji, ale teraz jest nowa era. W Katarze odpadliśmy w fazie grupowej i teraz nowa generacja zasługuje na swój sukces. Tak mówił bramkarz Thibaut Courtois. Mecz USA-Belgia o 2 w nocy. Dodam, że Amerykanie tylko raz wygrali z Belgią na pierwszych w historii Mistrzostwach Świata w 1930 roku. Kolarski peleton przekroczył hiszpańsko-francuską granicę. Trzeci etap Tour de France zakończony wygraną Tadeja Pogacara. Słowaniec zaatakował na podjeździe 200 metrów przed metą i odniósł swoje 22 etapowe zwycięstwo w historii występów w Wielkiej Pętli.
14: Gry i zabawy dla dorosłych. Będą teraz bardzo trudniejsze zadania, bo pojawią się i nagie uda.
21: Nagie uda.
14: I ślub stulecia, i więcej nowej muzyki.
21: Wszystko prawda.

0: wieczorową porą, no też razem z wami śledzimy i newsy, i plotki, i premiery. Jesteście prawdziwi ekspertami show biznesu i my o tym wiemy. Dlatego odpalamy.
1: Casting.
0: Casting.
1: Jak to w show biznesie bywa? Casting.
0: Casting. Do edycji poniedziałkowej gry Poznaj Gwiazdę po nagłówkach. I muszę wam powiedzieć, że po pierwsze, nie musicie przesyłać rozmiarów buta. Zdjęcie nie musicie przesyłać. Nie musicie przesyłać CV, wystarczy, że SMS-kiem 3322. No albo telefonikiem 12,2 miliony. Klasycznie. Co znaczy, jak Ronaldo w meczu robi tak?
1: To chyba się na casting szykuje.
0: To znaczy, że podanie było prawie dobre. Hiszpania, Portugalia 0-0.

0: Czasami tak jest, że wystarczy, nie wiem, dwa słowa, trzy, nawet możesz nie oglądać internetu, wystarczy, że przeczytasz, już wiadomo, o kogo chodzi. Wiadomo, że jest Edek z nami w zabawie, gry i zabawy dla dorosłych. Halo?
1: Hello.
2: No, ale jestem.
0: Tylko pamiętaj, że teraz jesteśmy już w kręgu po 22:00 i to są poważne zabawy dla dorosłych. Pojawi się element, no powiedziałbym, trochę nagi. Więc ja czytam cytat z internetu i pytamy, kto tak powiedział. Czyli on powiedział tak: oklepaniu uda półnagiego Lewandowskiego to ważne klepnięcie, ta noga strzeli bramkę. I kto mógł tak powiedzieć?
2: Tylko szczęście.
1: Wow, po jednej!
2: Tylko szczęście, jakby powiedzieć. Oni razem się oklepywali, także po 22:00 już jest.
0: Jest można, po 22:00.
1: Można.
0: Ale powiem ci, że przygotowałem taką fajną podpowiedź, że możesz mnie zapytać o tą podpowiedź.
2: Dobrze, i dlaczego to szczęście?
0: Podpowiedź była: nasza kadra piłkarska miała szczęście, że go miała Barcelona też.
2: To był Wojtek.
0: Brawa. Ty jesteś znawcą show biznesu. Słuchaj, zestaw pięknych słuchawek do robienia i słuchania, gdzie chcesz, z kim chcesz i jak chcesz. Bezprzewodowo jest. Są twoje. Trzymaj się.
2: Wielkie dzięki, wy również.
1: Pa.
2: Pa.
0: Ja mam jeszcze jeden cytat. I podpowiedź będzie Kielce.
1: Uuu.

0: Baila, baila. Jest wakacja, jest baila. Dogrywka poznaj gwiazdę po nagłówkach. Teraz będzie trudniejsze, dlatego dajemy wam fory. Teraz pojawi się cytat, a wy piszcie, dzwońcie. Z odpowiedziami bardzo poprawnymi. Do zgarnięcia słuchaczki bezprzewodowe.
1: Słuchawki.
0: Słuchawki bezprzewodowe. Uwaga, cytat.
1: Dawaj.
0: Ona i on. I chodzi o imię, nazwisko jej i jego. I to jest wasze zadanie. Ona i on wygłosili 20-minutowe przysięgi ślubne. Goście dostali haftowane chusteczki do ocierania łez. O kogo chodzi?
1: Jak ja bym 20 minut tego miała słuchać, tak? To też bym płakała.
0: 12,2 miliony, 3,3,2,2 i nowa
1: Szybka
0: muzyka.
1: Szybka podpowiedź.
0: Co mi tam, Wiktoria Kida?

0: Ślub stulecia w weekend. 1000 osób. Ciągle zastanawiam się, po ile biły bilety do Madison Square Garden na ich ślub, o który dzisiaj pytamy z nagłówków.
1: Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie konkursu.
0: Tak, poznajcie po nagłówkach. Kto to?
1: Taylor Swift i Travis Kelce.
0: No i proszę bardzo, elegancko. I jeszcze jeden mamy?
2: Dokładnie tak, jest jeszcze jeden telefon.
3: Taylor Swift i... Kurde,
2: no
3: to nazywał ten
2: ich
3: chłop. Tak, i z brodą czarny fajny.
2: No,
0: bardzo dobrze.
2: No,
0: dla przyjaciół w Polsce to Kielce, Travis Kielce, piłkarz futbolu amerykańskiego, a dla wszystkich innych no to Kelsey. Ale Kielce tak przyjemniej, prawda?
2: Wiadomo, tak po polsku.
0: Tutaj jest sensacja, Portugalia, Hiszpania się szykuje. No bo 5 minut do końca meczu i 0-0. Czyli gramy dalej, dogrywka, może karne za chwilę. Mrozu nie ma miejsca jak dom.

0: te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
1: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
2: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
3: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Po reklamie.
7: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
8: Zapraszam. Premier ostrzega opozycję przed kwestionowaniem wojskowego wsparcia dla Ukrainy. O tym na początku. Potem paraliż lotniska w Katanii na Sycylii. Wszystko przez aktywność wulkanu Etna. W tych faktach także mundial i wielkie emocje w meczu Hiszpania-Portugalia, a także kontrowersje przed spotkaniem USA-Belgia. Grajcie z ogniem za włączanie spraw bezpieczeństwa do walki politycznej. Polska może zapłacić wysoką cenę. Tak premier Donald Tusk przestrzegał przed kwestionowaniem pomocy wojskowej dla Ukrainy. Szef rządu zwrócił się w tej sprawie z apelem do prezydenta i polityków opozycji. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
9: Premier wygłosił to ostrzeżenie przed ujawnieniem skali pomocy, jakiej Polska udzieliła dotąd walczącej Ukrainie. Przypomniał przy tym, że od początku w sprawie potrzeby jej udzielenia nie było w Polsce żadnego sporu. To nie kwestia tylko przyzwoitości. To jeden do jednego sprawa naszego bezpieczeństwa, mówił.
10: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju.
9: Podkreślał premier wprost, zwracając się do polityków opozycji nie tyle z apelem, co wezwaniem. Opamiętajcie się, mówił.
10: Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy na stronę Rosji. Tak nie może być.
9: Dajemy Ukrainie to, co możemy dać i wszyscy wokół to rozumieją, podkreślał premier.
8: Wulkan Etna nadal paraliżuje pracę lotniska w Katanii na Sycylii. Starty i lądowania wstrzymano tam do jutra do godziny 10. To już kolejny raz przedłużenia zakazu lotów. Rejsy są przekierowywane do Palermo. Dla pasażerów uruchomiono specjalne transfery w kierunku Katanii.
11: Mundial w faktach RMF FM.
8: Hiszpania o krok od ćwierćfinału Mundialu. La Furia Roja prowadzi z Portugalią 1-0. Bramkę zdobył Mikel Merino. A już o drugiej kolejny mecz na Mundialu Stany Zjednoczone zagrają z Belgią. I właśnie mecz Amerykanów jeszcze przed startem wzbudza sporo kontrowersji. Szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino zapewnił, że decyzja o zawieszeniu dyskwalifikacji reprezentanta USA Floriana Baluguna została podjęta w sposób niezależny. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
12: Kłaniam się, potwierdził jednak, że odbył w tej sprawie rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Ingerencja w świecie sportu odbierana jest jako złamanie zasady fair play. Organy sędziowskie FIFA są niezależne, upiera się z kolei szef FIFA. Ale za interwencję na przykład Trumpowi podziękował już senator Ted Cruz. Wybuch śmiechu w gabinecie owalnym odebrano jako coś, co ma świadczyć, że administracja USA, w tym Trump, uważają, że mają prawo do ingerencji we wszystko. Widziałem tę sytuację, jestem osobą, która kocha sport. To nie był faul, to nie było nawet wykroczenie. Ten sędzia, który jest trochę podejrzany, jeśli sprawdzi się jego przeszłość, podjął decyzję, w którą nikt nie mógł uwierzyć. To nasz najlepszy piłkarz albo jeden z najlepszych. On mu dał czerwoną kartkę. Na początku nie wiedziałem, z czym się to wiąże. Tak, poprosiłem FIFA o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Przyznał dziś Trump, co również przyjęto z dużym niesmakiem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
8: Jeziora, lasy, złociste pola, malownicza trasa biegnąca wzdłuż Odry i przecinająca Wartę. Podróż przez zielone płuca Polski może być naprawdę odprężająca, mówią pasażerowie. W każdy poniedziałek wakacji zabieramy Was na przejażdżkę najładniejszymi trasami kolejowymi. Dzisiaj była to Nadodrzanka, która łączy Wrocław ze Szczecinem.
13: Dużo zieleni, fajne widoczki, jest naprawdę ładnie.
14: To las, a to nad rzeką, też nad Odrą?
13: Wygodnie, Oderka przepiękna. No tak, wakacje, raz się zdarza. bazy dokądś i przejechać.
14: Tak zwana nadodrzanka. Aha. Z Wrocławia aż do Szczecina. Aha. Fragmentami wzdłuż Odry.
15: Ładnie, tak?
14: Jest ładnie?
15: Już jest ładnie, dokładnie.
14: Co przykuło uwagę do tej pory?
15: Jak to w Polsce i w Lubuskim, lasy na pewno. Lasy piękne.
16: Jeziorka pobliskie jakieś tutaj, prawda? Jakaś taka flora przede wszystkim, nie?
8: Usłyszał od pasażerów reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. I jeszcze informacja z ostatniej chwili z Mundialu. Hiszpania kolejnym ćwierćfinalistą Mundialu. Właśnie zakończyło się ich spotkanie z Portugalią. Hiszpanie wygrali 1-0. A już w kolejnych faktach wycieczka do Londynu. Opowiemy wam o zimnej wojnie między sąsiadami. A kością niezgody jest fragment pewnego muru. Wracamy punktualnie o północy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Od czwartku na północy kraju, zwłaszcza na wybrzeżu, temperatura do czwartku. Nie więcej niż 17 stopni, czasami nawet 15 na południu. Do czwartku 22 kreski w kolejnych dniach. Trochę cieplej, weekend znowu ocieplenie do 29 stopni. No jutro tak i deszczowo, i chłodniutko. Gry i zabawy dla dorosłych z bajkami dla dorosłych. Podkreślamy najnowsze hity i muzyczne wspomnienia. Darek Maciborek, zapraszamy.

już wyłączyłem telewizor, ale u nas są powtórki z tego meczu. Gol w 91 minucie. No nokaut, cios, Ronaldo, Portugalia żegnają się z mundialem. Rezerwowi wprowadzeni chwilę przed 91 minutą zrobili robotę. Weszli na boisko. No to był moment. To były momenty, jak u Kasi Sienkiewicz w nagraniu były momenty. Szybko wykonany rzut wolny, trzy podania i piłka wpada w pole bramkowe, sam na sam. Jeden strzał z bramkarzem. 1-0. Hiszpania w ćwierćfinale.

0: Tak, taki mamy klimat z tym nagraniem też. No klimat melanżu. Mighty's Alien i For Money. O tej porze zwracamy uwagę, czy młodzież już śpi. Ta mniejsza młodzież, bo za chwilę bajki dla dorosłych.
1: Wyobraźcie sobie, że smog zupełnie zlekceważył sobie nowe prawo. Dalej zachowywał się cham jeden niemyty, tak jakby tego prawa nie było.
0: Bajki dla dorosłych. Nie tylko o smokach.

0: Znamy wszyscy legendę o smoku wawelskim.
1: Oj tak,
0: w sensie,
1: znamy.
0: Że była, potem przyszedł ciach, szewczyk, dratewka z baranem wypchanym siarką i znowu ciach i smoka nie było.
2: No, tylko że ta legenda to się ciut zdezaktualizowała i już ona w ogóle nie uczy.
0: W ogóle.
1: Nie, no, nie. Zgadza się. No. Tam jest mechanizm, że jest problem, przychodzi osoba z pomysłem na jego rozwiązanie tak. I rozwiązuje go.
0: Może kiedyś to tak było, może kiedyś to tak działało, ale to już dzisiaj nie.
2: Dlatego specjalnie dla was postanowiliśmy uaktualnić tę legendę, aby uczyła ona o tym, jak funkcjonuje dzisiejszy świat. Nie dziękujcie, robimy to przecież dla pieniędzy.
0: A więc zacznijmy. Uwaga. Był sobie gród Kraka. Gdzie rządził? Książę Krak, to nie będzie niespodzianki, bo to był gród Kraka.
2: Gdyby był to gród Romka, to by był Romek. No, przecież to jest jasne.
0: I pewnego dnia, no. Tu nie będzie zaskoczeń, w jamie pod wzgórzem wawelskim pojawił się smok.
1: Smok okazał się większym problemem niż początkowo zakładano.
2: O, tak.
1: Bo w nocy jak chrapał, to książę Krak nie mógł spać.
2: Dokładnie.
1: Co go bardzo złościło. W sensie księcia, nie smoka.
2: Nie. No i od czasu do czasu...
0: Krapo... To zasysał dziewicę. Jak tam przecież przechodziło.
1: Ale o tym potem.
2: I od czasu do czasu, oprócz tych dziewic, smok pożerał też mieszkańcom zwierzęta hodowlane.
0: Inwentarz.
2: Czyli że zrobił... I na przykład nie ma kury.
1: Czy innego po głowie.
2: I czasem też wciągał też mieszkańców. Ich samych. Ale to jednak była sprawa drugorzędna.
0: Ale wkrótce, notują kroniki, poddani zaczęli się skarżyć i książę musiał coś z tym problemem zrobić, bo krak... No lubił różne rzeczy,
2: tak.
0: Ale bunt poddanych to nie było go na tej liście rzeczy, co lubił. Nie.
1: Samemu nie chciał schodzić do jamy, bo jakoś tak strasznie.
0: Nawet ciemno, ślisko.
2: Ale dziwicie się? No. Dziwicie się, idźcie sam do jamy.
0: Idźcie jeden z drugim.
2: No jak taki, o.
0: No idźcie sobie.
2: Teraz z Kraka się śmieją, a samemu do jamy to nie wejdzie.
1: Krak myślał też o wezwaniu rycerza.
2: Tak myślał.
1: Ale nie zdziało mu się to, bo tamten w nagrodę chciałby pewnie rękę córki Kraka i pół królestwa.
0: A Krak, możecie sobie myśleć co chcecie, ale był bardzo dobrym ojcem. Przecież by to nie odciął swojej córce ręki, żeby ją dać jakiemuś blaszakowi, to nie?
2: No tak, no to ma sens.
1: No pół królestwa też nie mógł dać.
0: No weź
1: nie,
0: tutaj pół.
1: Tak, nie mógł, bo przecież był księciem.
0: Dokładnie.
1: I miał tylko księstwo.
0: Tak.
1: A jeszcze dzielić je na pół? Robota głupiego.
0: No i Krak wtedy, w tamtym momencie, postanowił zasięgnąć rady doradców, którym zresztą zupełnie nie ufał im.
1: A tych, co im ufał, to takich nie miał.
0: Takich nie miał wtedy.
2: No i książę Krak mówi...
1: Panowie, radźcie, jak smoka pokonać.
0: Wtedy radcy odpowiedzieli, cytuję.
2: Wasza książęca mość. To nie można tak zaraz iść i tam smoka zabić, nie? To trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść, to trzeba pomyśleć.
1: Panowie, ale to trzeba jak najszybciej. Prawda, bo ten smok przeszkadza, że trudno bardziej.
0: Mówił król, na co ci radcy mu?
2: Wasza książęca mość się nie martwi. My już w tej chwili założymy zespół, który my w sensie ustali, jak zgładzić tego smoka.
0: Tak mówili.
2: Bo wiadomo, co dwie głowy, to nie jedna. Mhm. Taki był ich żart, nie? A im więcej tych głów, tym bardziej nie będą one jedną, więc trzeba to zaspokojnie się.
0: Zadumał się i tak oto od słowa do słowa powstała zamkowa komisja do spraw walki ze smokiem.
2: Tak. Pierwsze tygodnie działania komisji były zwieńczone ogromnym sukcesem. Znaczy, co prawda jeszcze nie pokonano smoka, ale to nie znaczy, że jej członkowie nic nie robili.
0: Nie.
1: Na pierwszym spotkaniu wybrano przewodniczącego, lubianego i szanowanego tworzy spora, prawda? Ustalono też skład komisji, wybrano zastępców i zastępców zastępców.
2: Czyli takie najważniejsze sprawy już jakby załatwili w pierwszy dzień.
0: I tu trzeba doprecyzować, że to był zupełny, ale to zupełny przypadek, że osoby mianowane na stanowiska były ze sobą w jakiś tam sposób spokrewnione. Ale to w tamtych czasach nie...
2: Ustalono też budżet konieczny na walkę ze smokiem oraz z takich najważniejszych rzeczy jeszcze wysokość pensji członków komisji.
1: Tak. Książę Krak lekko zbladł.
0: Jak się o tym dowiedział?
1: Tak, widząc wyliczoną kwotę. Ale uznał, że smoka trzeba się pozbyć, no i zatwierdził budżet.
0: I dlatego już na pierwszym właściwym posiedzeniu komisji poruszono bardzo ważną kwestię, jaką było stworzenie odpowiedniego logo.
2: To nie można tak jeździć po prostu o smoka hyc.
0: Nie!
1: No i rozpisano przetarg na logo i lokalni artyści złożyli swoje propozycje.
2: Ostatecznie wybrano pracę Krętosława. Piękny projekt, który pokazywał koło skrzyżowane z kwadratem.
0: Coś wspaniałego. I tutaj trzeba, słuchajcie, koniecznie dodać, że to był zwyczajny, absolutny, totalny przypadek, że Krętosław był synem szwagra przewodniczącego komisji tego wspomnianego już tworzy spora. Mhm. Przypadek.
1: Komisja wzbogacona o logo zajęła się kwestią pokonania smoka. Wszyscy zgodzili się, że to nie będzie taka prosta sprawa.
0: Nie?
2: Dlatego po 4 tygodniach stworzono bardzo ładne takie tablice informacyjne ostrzegające mieszkańców grodu Kraka przed smokiem. Mhm.
0: Eksperymentowano też. No. Eksperymentowano. Ze stworzeniem wczesnego systemu ostrzegania przed atakiem smoka, ale projekt nie do końca wypalił, gdyż ostatecznie nie wypalił, bo był zepsuty.
2: No.
0: Dlatego, że ostrzeżenie dla mieszkańców miasta przychodziło z reguły godzinę do dwóch po ataku. To dlatego to było dobre, ale nie działało.
1: Dla komisji od razu stało się jasne, że problem jest dużo bardziej skomplikowany i będzie wymagał szybkich i zdecydowanych działań.
2: Aby zapewnić sobie jak najlepsze warunki pracy, członkowie wyjechali do kalifatu Abbasydów, by tam w zamku All Inclusive odbyć konferencję.
0: Tak. Tam między bankietami, między nawet bankietami a rautami ustalili, że gadanie już nie wystarczy, że czas mówienia minął, że pora na czyny.
1: Tak.
2: Ja teraz powiem tak, jak zawsze jest w bajkach. Tymczasem w grodzie Kraka smog nadal czuł się jak u siebie.
1: No i gdy komisja wróciła szczęśliwie do grodu Kraka, wrócili do intensywnej pracy.
0: Tam w trakcie tej pracy ustalono, że być może problemem jest to, że smok nie wie, iż zjadanie mieszkańców miasta jest w świetle prawa nielegalne.
2: Ale to doprowadziło komisję do odkrycia przerażającej luki prawnej.
0: Luka prawna.
1: Bo jak wykazał znany jurysta Kantosław, w grodzie nie istniało prawo, które zabraniałoby smokowi zjadanie mieszkańców i ich dobytku.
0: Dlatego bardzo szybko, to w ciągu niecałych 3 miesięcy z okładem, naprawiono to niedopatrzenie.
1: Naszkicowano projekt ustawy, która zakazywała smokom pożeranie obywateli czy ich dóbr.
2: Ale potem bardzo pięknie napisano ten akt prawny na pergaminie kupionym od Brudnosława. To był też taki przypadek, to był akurat teściu Tworzy Spora.
0: To podkreślamy, to był przypadek. No. Potem kuzyn Tworzy Spora o imieniu, jak notują kroniki, Durnosław, wyrył je na ogromnych drewnianych tablicach, tak aby smok mógł to bez problemu z daleka przeczytać.
1: Te piękne tablice ustawiono potem nad grodem, a członkowie komisji świętowali pomyślne zakończenie.
2: Bo plan i by się powiódł, nie?
0: Tak.
2: Oczywiście, gdyby nie zepsuł go sam smok. Tak naprawdę.
0: Wyobraźcie sobie, że smok zupełnie zlekceważył sobie nowe prawo, dalej zachowywał się cham jeden niemyty, tak jakby tego prawa nie było.
1: Zrozumiał wtedy Tworzy Spór i inni członkowie, że mają do czynienia z wyjątkowo upartym smokiem, który na dodatek nic sobie nie robi z przestrzegania prawa.
2: I okazało się też, że pomysł wprowadzenia podatku od smoka również niczego nie zmienia. Znaczy, dobra próba, ale nic.
0: Chciano też, notują kroniki, wprowadzić na terenie grodu Kraka strefę bez smoka. Ale smok sobie tam wlatywał jakby nigdy nic, a strażnik go nawet zatrzymywał i próbował wystawić mandat.
2: Tak, ładnie.
0: Ale wtedy smok niewychowany ział ogniem, tyle.
2: I tak nawet się pojawiły wtedy w prasie takie nagłówki, czy smog jest z kabiny.
1: Książę Krak zaczął być coraz bardziej niecierpliwy.
0: W końcu.
1: Bo wciąż nie mógł spać, a poddanych jakoś ciągle ubywało i ich dobytku.
0: A podatek, znaczy poddany mniej, to podatek mniej.
2: Tak.
0: Poza tym, problem.
2: Podczas przeglądania dokumentów natrafił na kilka miejsc, które były zastanawiające.
0: Wezwał więc do siebie Krak Tworzy Spora i tak mu powiedział.
1: Przeglądałem listę członków i czy my naprawdę potrzebujemy w komisji

0: komisji będzie po prostu...
1: Wymagane, tutaj narrator podrzucił królowi brakujące słowo.
0: Będzie wymagane po prostu zatrudnienie kilku rycerzy.
2: Wasza książęca mość raczy się mylić.
1: Życzę na to królowi naszemu, w sensie Krakowi, ten tworzysko.
2: Oczywiście, moglibyśmy posłać rycerza do jamy. Moglibyśmy, ale to nie jest takie proste.
0: Dlaczego?
1: Tutaj troszeczkę naiwnie zapytał Krak.
2: Ale ja to zaraz wytłumaczę. Otóż, taki rycerz skupia się na zabiciu smoka, nie patrząc na taki szerszy obraz.
1: Słusznie prawił tworzysko.
2: On tnie i nie myśli. Czy czas i miejsce są właściwe. Nie myśli, co zrobić, jak mu się nie uda uciąć głowy, albo o tym, co potem. I dlatego jesteśmy potrzebni my.
1: Tak powiedział, a potem komisja działała nadal. Smok nadal istniał, ale dziwnym przypadkiem, słuchajcie, kilku członków komisji zbudowało sobie całkiem ładne chaty poza grodą. To się wtedy tak mówiło, dacza.
0: Dacza.
2: Mijały kolejne miesiące. Komisja pracowała, a smok stawał się coraz grubszy.
1: Krak bardzo się złościł i znowu przywołał do siebie przewodniczącego komisji tworzyspora.
0: Panowie, działacie już ponad rok i nic się nie udało wam zrobić. Smok nadal tu jest i sieje spustoszenie.
2: Wasza książęca mość.
1: Rzeczę na to tworzyspór.
2: Zgodzę się, że na pozór tak to właśnie może wyglądać, ale jeśli się zagłębić w temat, to dokonaliśmy ogromnego przełomu. Z każdym dniem smog jest przez nas coraz bardziej osaczony. Za jakiś czas będziemy go mieli tam, gdzie go chcemy po prostu.
0: Za ile?
1: Przytomnie zapytał w tym momencie król Krak.
2: No, kilka miesięcy, to... Może nieco dłużej, no zataczamy wokół niego sieć i wkrótce smok popełni błąd i wpadnie wprosto w nasze sidła.
0: Ale dlaczego nie zabijacie go teraz?
1: Zapytał w tym momencie mocno już poirytowany król.
2: Oczywiście.
1: Tak odpowiedział ten tworzyspór wtedy. Mm.
2: Moglibyśmy zabić smoka nawet teraz, ale czy to na pewno rozwiązałoby wszystkie problemy? To nie można działać pochopnie, bo mogłoby to spowodować tysiące nieprzewidzianych problemów.
0: Jakich problemów?
1: Zapytywał król Krak.
2: Gdybym mógł je przewidzieć, to nie byłyby one nieprzewidzianymi problemami.
1: No i na tym w sumie mocnym stwierdzeniu, pełnym prawdy, zakończyło się to pouczające spotkanie.
2: Ale wtedy do miasta niespodziewanie przybył Szewczyk, który wpadł na pomysł.
1: Otóż on kupił barana, wypchał go siarką i położył pod jamą. Smok zobaczył obiad, zdziwił się, co prawda, bo nie zamawiał jedzenia z dostawą, ale zjadł haps tego barana wtedy.
0: No. Ale zaczęło go w środku tego smoka palić.
1: Tak, miał turbo z gagę po prostu.
0: Tak, jak po kebabie, nie? I rzucił się w stronę rzeki i zaczął pić.
1: Pić, tak.
0: Pić. I pił tak długo, że aż pękł. Bruch.
1: Takie to było...
2: Tak?
1: Tylko w całym Krakowie to było słychać.
2: Wielka radość zapanowała w całym grodzie. I wszyscy mieszkańcy radowali się, że smok nie żyje. Znaczy, może prawie wszyscy.
1: Tak, dlatego, że słuchajcie, dzień po pognaniu smoka do zamku wkroczył wściekły tworzyspór, który nalegał na spotkanie z Krakiem.
2: Wasza książęca mość, w imieniu całej komisji muszę złożyć skargę na działania tego prowokatora zwanego Szewczykiem.
1: Tak powiedział.
0: Ale udało mu się skutecznie rozwiązać problem.
1: Rzucił na to w odpowiedzi Krak.
2: Wasza książęca mość nie wyobraża sobie nawet, jaka niebezpieczna była ta jego samowolka. Przecież to się mogło nie udać i co wtedy?
1: I tutaj na chwilę zawiesił głos.
2: Tak.
1: To wszystko dotarło do króla w pełni.
2: On tym jednym nieprzemyślanym działaniem przekreślił długie miesiące naszej wytężonej pracy, bo jeszcze rok, dwa i smok byłby nasz.
1: Trudno było odmówić tworzysporowi racji.
0: No, to cóż, ale teraz możemy chyba w końcu rozwiązać tę komisję, co?
1: Rzucił tak troszeczkę może na rybkę król Krak.
2: Wasza książęca mość nie może tego zrobić.
1: Rzekł tworzyspór.
2: Nie.
0: Dlaczego? Przecież smok nie żyje.
2: Ten nie żyje, ale kto zagwarantuje, że za rok, dwa nie pojawi się następny? I co? I znowu ktoś będzie zaczynał pracę od nowa, a my mamy już przecież wypracowane procedury.
0: Daj pan spokój, panie tworzyspór. Jaka jest szansa na to, że pojawi się kolejny smok?
2: A czy wasza książęca mość zlikwidował armię tylko dlatego, że akurat nie prowadzi teraz wojny?
1: Zapytał w tym momencie tworzyspór.
2: Co?
0: Książę nie miał już na to odpowiedzi, zwłaszcza gdy zorientował się, jak duże znajomości w grodzie ma tworzyspór.
1: I dlatego komisja, choć smoka nie było, to pozostała nadal i nadal pobierała ze skarbca niemałe pieniądze. I ta wspaniała tradycja przetrwała w pewnej formie aż do dnia dzisiejszego.
2: Tu warto dodać, że wszelkie podobieństwa

0: Krakowa z władzami jakiegokolwiek miasta są przypadkowe.
1: Przypadkowe. I to w wielu miastach są podobieństwa i w wielu są przypadkowe.
0: Przypadkowe, choć zastanawiające.
1: W wielu miastach są zastanawiające, ale podkreślamy przypadkowe.
2: Przypadkowe, choć zastanawiające.
0: O, bardzo przypadkowe.
1: Bajkę Jana Olbratowskiego pod tytułem...
0: Jak nie pokonano smoka,
1: zaprezentowali
0: Jacek Tomkowicz,
2: Tomasz Olbratowski,
1: Przemysław Skowron.

0: spokojnej i dobrej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Cztery unijne kraje za złagodzeniem zakazu wiz dla żołnierzy Putina. Co proponują w zamian, to wyjaśni brukselska korespondentka RMF FM. Lekarze rezydenci chcą dymisji minister zdrowia. Posłuchajcie, czego dokładnie się domagają. W faktach także Londyn i międzysąsiedzki spór o fragment historycznego muru. Cztery kraje Unii Europejskiej chcą złagodzenia planowanego przez Brukselę zakazu wjazdu na teren wspólnoty rosyjskich żołnierzy i weteranów walczących przeciwko Ukrainie. Zakaz znalazł się wśród propozycji 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Jakie argumenty podnoszą sceptyczne państwa? O tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Największe zastrzeżenia mają Francja i Włochy, a uwagi zgłaszają także Hiszpania i Austria. Jak ustaliłam, nie kwestionują one samego zakazu, ale sposób jego wprowadzenia. Pytają, kto i na jakiej podstawie będzie potwierdzał udział Rosjan w wojnie. Zamiast sankcji proponują łagodniejsze zmiany w unijnych przepisach wizowych. Nieoficjalnie mówi się też, że kraje południa Europy obawiają się wpływu nowych ograniczeń na turystykę. To właśnie Francja, Włochy i Hiszpania wydają dziś Rosjanom najwięcej wiz turystycznych. Polska jest natomiast wśród krajów, które najmocniej popierają zakaz, a jego inicjatorem była Estonia.
1: Dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy domagają się przedstawiciele Porozumienia Rezydentów i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jest to reakcja na zapowiedź premiera Donalda Tuska, że w tym tygodniu możliwe są zmiany personalne w resorcie zdrowia. Szef rządu czeka na propozycję reform jeszcze tylko dzisiaj. Mają one wyeliminować zjawiska takie jak przyjmowanie pacjentów poza kolejką czy rekordowe zarobki lekarzy. Lekarze rezydenci podkreślają, że są rozczarowani brakiem współpracy z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.
3: Tylko nie tylko dlatego, że był szpital południowy i teraz potrzeba kozła ofiarnego, tylko dlatego, że było milion innych rzeczy, na które nikt nie zareagował, były zgłaszane. Nas nie interesuje, kto siedzi na złotym krześle ministra, o ile ta osoba podejmie działanie, żeby coś poprawić.
4: Jakie zmiany teraz państwo oczekują, gdy w tym tygodniu będzie się mówiło o zmianach, o reformach, być może personalnych, a na pewno merytorycznych?
3: My podkreślamy, że przede wszystkim trzeba te nieprawidłowości zebrane przez kontrolę wziąć, trzeba je przeanalizować i nałożyć na cały system, zweryfikować, gdzie takie, a nie inne patologie są i znaleźć na nie rozwiązania. Tylko do tego trzeba potrzeba dedykowanego zespołu, który powinien być powołany w pierwszym momencie, kiedy dowiedzieliśmy się publicznie, że są problemy na SOR.
1: Podkreślał przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncarz. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrałowicz. Liczą straty spowodowane przez pogodę i czekają na decyzję rządu, czy otrzymają takie wsparcie, co z możliwymi podwyżkami cen żywności. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski będzie dyskutował w porannej rozmowie dnia w RMF FM, internetowym radiu RMF 24 z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Początek 8:02. Polecamy. Rekordowo niski poziom wody odnotowano wczoraj na wodowskazie działającym od 129 lat na rzece Bug we Włodawie. Rzeka jest zarazem granicą Polski z Białorusią i Ukrainą. Wodowskaz zarejestrował zaledwie 59 cm, czyli o 3 cm mniej od historycznego minimum z sierpnia 1963 roku. Przykro na to patrzeć, komentują nadburzeńscy wędkarze.
5: Z tego co widzę, to ubywa.
6: Bardzo niski poziom?
5: Bardzo niski. Jeszcze takiego poziomu nie widziałem.
6: Wysycha. No niestety. Tam wystarczy popatrzeć, tam jest plaża praktycznie. Z tamtej strony nigdy nie było płycizny, a jest w tej chwili.
5: Dalej jak widać są łachy piachu. Smutne, siedzi się, bo się siedzi na rybach, ale już nie ma tego efektu.
1: Usłyszał nad brzegiem Bugu reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Zimna wojna między sąsiadami to nie rozdział z książki historycznej ani tytuł filmu, a prawdziwa historia, która rozgrywa się w południowym Londynie. Kością niezgody jest fragment pewnego muru, dodajmy historycznego. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Kiedy pan Stephen Thorpe postanowił upiększyć swój ogród i postawił w nim 3-metrowy fragment muru berlińskiego, nie myślał o wrażeniu, jakie zrobi to na sąsiadach. Chciał uczcić w ten sposób ważny okres w historii, a w efekcie rozpętał małą zimną wojnę. Czterotonowy kawał betonu nie spodobał się innym mieszkańcom ulicy i poleciały skargi na ręce urzędników lokalnej gminy. Zdaniem sąsiadów, relikt komunistycznego Berlina stanął w ogrodzie bez odpowiedniego pozwolenia i powinien stamtąd zniknąć.
1: Dodajmy jeszcze, że jeśli urzędnicy miasta ustalą, że zrobił to bezprawnie, to kawał muru berlińskiego będzie musiał ruszyć w dalszą podróż. A my nie kończymy naszej podróży, bo z kolejnymi faktami RMF FM przybędziemy do Was o pierwszej. Wtedy przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Czy NATO to Titanic? Nie, chyba nie. Zaraz się przekonamy w rozmowie z ekspertem. Do Polski w ciągu 3 miesięcy przyjadą dodatkowi żołnierze amerykańscy. Zabiegi o stałą bazę ciągle trwają, a decyzja ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Dowiedział się tego dziennik Gazeta Prawda. Zacytowałem fragment artykułu. A jutro w Ankarze rozpoczyna się szczyt NATO. Niektórzy mówią, że to jeden z najważniejszych takich spotkań, jedno z najważniejszych takich spotkań Sojuszu Północnoatlantyckiego w historii. Czego się możemy po nim spodziewać? Porozmawiamy o tym z moim gościem, którym jest Robert Pszczel. Witam serdecznie, panie Robercie.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, były dyplomata, wytrawny dyplomata natowski i główny specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich. Może najpierw, proszę pana, pomówmy o tym, co to takiego ten szczyt, bo pan w artykule na Defense 24 bardzo ciekawie nawiązał do źródłosłowu, prawda? Z czego się wziął ten zwrot szczyt w dyplomacji?
2: No tak się składa, jak wiele ciekawych terminów, co dotyczyło zimnej wojny, czyli żelazna kurtyna, wymyślił Winston Churchill.
1: Tak.
2: Natomiast to już zostawiając lingwistyczne, retoryczne zdolności Winstona Churchilla, który niestety dzisiaj trudno odnaleźć, powiem echa, bo współczesni liderzy nie mają konia rzędem temu, kto znajdzie kogoś podobnego, nie mówiąc o przywódczych, natomiast...
1: Nie ma takich charyzmatycznych szefów rządów, tak?
2: No, charyzmatycznych to jest coś więcej. To jest zdolność do pójścia niejako pod prąd, jeśli ma się głębokie przekonanie co do słuszności swojej powiedzmy wizji, tak? To jest rzadkość w dzisiejszych czasach. No, ale no tak jest. Natomiast ważniejsze jest tyle, że tak powiem, etymologia słowa moim zdaniem. Natomiast jest kwestia sensu i jak gdyby istoty potrzeby takich spotkań. One mają, tak jak to słusznie uważał Churchill, no dać możliwość przedyskutowania pewnych spraw, problemów, które nie da się rozwiązać na niższym szczeblu, no bo w ostatecznym rozrachunku w każdym państwie, no ostateczne decyzje zapadają, prawda, albo na szczeblu prezydentów, premierów, rządowych, prawda, i tak dalej. Więc temu zawsze miały służyć szczyty, temu zawsze służyły szczyty NATO. Natomiast no pytanie brzmi, czy ten akurat szczyt jest w stanie to zrobić? Ja mam spore wątpliwości co do tego. Co nie oznacza, że jest oczywiście nieważne.
1: Pan jest sceptyczny, ale dlaczego? Dawniej te szczyty NATO odbywały się co kilka lat, teraz co roku, a więc wydawałoby się, że ta waga jest większa, a pan jednak powątpiewa jakby w rolę takich spotkań.
2: No to nie jest jakaś, też pisałem o tym, dziękuję za w ogóle, to nie jest jakaś wielka zagadka, no ten szczyt, tak zresztą jak i poprzedni w Hadze, tak? Tak naprawdę kręci się wokół jednej osoby, tak? Czyli prezydenta Trumpa i no... na tego, co mówi publicznie i czym się zajmuje sekretarz generalny NATO, pan Rutte, no to wygląda na to, że właściwie całość powinna być poświęcona temu, aby po prostu zadowolić prezydenta Trumpa. Problem jest taki, że po pierwsze, co zresztą wiem, że to jest inny temat, ale cały świat też tym żyje i tu jest związek. No jeśli teraz już wiemy, że prezydent Trump co najmniej od środy zajmował się sprawą, że tak powiem, likwidacji skutków czerwonej kartki, którą dostał najlepszy piłkarz amerykański, tym się zajmował.
1: Przywrócić zawodnika do meczu, tak.
2: To pokazuje no niejako troszkę jego priorytety. No i to jest problem, bo ten szczyt moim zdaniem, który jest oczywiście nieistotne, bo ja nie jestem, nie może tego wpływu na to, on nawet byłoby dobrze, gdyby się, że tak powiem, przebiegał w formie no jakiegoś, nawet jeśli nie, znaczy więcej niż dialogu, nawet niech to będzie spór, bo jest się o co kłócić. Mamy wizję tej administracji amerykańskiej, która jest no przecież bardzo ważna, tak kluczowa, bo Stany Zjednoczone są kluczowym człowiekiem, która jest no, nie chcę być antyeuropejska, ale jest niezmiernie, powiedziałbym, krytyczna i uważam nieuzasadniony sposób. To ostrze jest absolutnie, powinno być skierowane w kierunku wrogów Ameryki, a nie w kierunku sojuszników. I w związku z tym, z tego wypływają różne konsekwencje, które są niedobre tylko dla Europy, ale moim zdaniem również dla Stanów Zjednoczonych, a na pewno są niedobre dla NATO. A przede wszystkim brakuje przejrzystości, czyli po prostu umówmy się na coś i trzymajmy się tego.
0: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Czy Donald Trump, jaka jest jego rola? Czy Donald Trump przyjeżdża do Ankary jako lider NATO? Czy raczej jako taki amerykański polityk, twardy polityk, który chce wymusić na Europie kolejne ustępstwa, zwłaszcza finansowe?
2: Znaczy, mamy problem tutaj, dlatego że Stany Zjednoczone były, są i pozostają najsilniejszym, no najważniejszym, powiedzmy tak w uproszczeniu, państwem. Ze względu na swój potencjał wojskowy oczywiście, ale i polityczny, gospodarczy. Tutaj nie ma jakiejś wątpliwości i bardzo trudno byłoby nawet hipotetycznie zastąpić, no które państwo może się pokłócić o taką rolę. A idea, że ma to zrobić jakaś wyimaginowany twór, czyli jakby Unia Europejska in corpore, no to jest takie trochę księżycowe.
1: Niemcy są za słabe, żeby przejąć tę pałeczkę, no, przynajmniej w Europie.
2: Tak, no, mhm. No Niemcy za... Znaczy, to jest historia od 1945 roku i tu się nic nie zmieniło. W jakimś sensie Europejczycy mają całą masę zalet i mają ogromny potencjał, ale nie jest łatwo. To nie jest tylko kwestia zdolności wojskowych. To są najlepszy dowód. Na dzień dzisiejszy w państwach flanki NATO, prawda, w Polsce, w państwach bałtyckich i tak dalej, stacjonuje więcej żołnierzy amerykańskich niż żołnierzy z pozostałych krajów europejskich. Tak, no o czym to świadczy? Ani mówiąc o tych wszystkich innych zasobach. Ale to jest jedna strona medalu, a druga to jest ta rola przywódcza. I potencjalnie, tak, Stany Zjednoczone pozostają przywódcą, ale problem z prezydentem Trumpem w pewnym sensie polega na tym, że on z jednej strony właściwie chce abdykować tę rolę, no bo, wie pan, no jeśli 4 dni przed szczytem mówi tak publicznie, po spotkaniu z sekretarzem na emeryturę notabene, że ja właściwie to nie planowałem przyjechać na ten szczyt, czyli jak gdyby, no nie jest on dla mnie ważny, po co, no ale przyjadę, bo się przyjaźnię z prezydentem Erdoganem, no to nie może tak, to nie jest poważne. I tu jest problem, dlatego że...
1: Może Trump specjalnie tak dyskredytuje, może to jest jego taka strategia, prawda, obniżania rzekomo tej roli, żeby pokazać, że on taką, no powiedzmy, łaskę robi, że przyjeżdża na ten szczyt.
2: Tak. To jest prawda, to jest taka typowe dla narcyzów, powiedzmy, z punktu widzenia analizy psychologicznej. Natomiast no, nie tylko w międzynarodowej polityce, ale zwłaszcza w sprawach bezpieczeństwa, no naprawdę trudno jest się poruszać bez jakiejś przewidywalności. To jest moim zdaniem największy problem, kiedy przed szczytem liczono na to, takie były nadzieje, że uda się jak gdyby uzgodnić pewne, no to nie jest gentleman's agreement, to jest po prostu porozumienie, które, bo taka jest rola szczytu, wyznaczyć pewną wizję, pewne ramy polityczne, a reszta to już potem jest implementacja.
1: No właśnie, w swojej analizie napisał pan, że nie będzie w ogóle czasu na taką strategiczną debatę o przyszłości NATO. Czy to jest oprócz tej personalnej sprawy, to znaczy Donalda Trumpa i problemem z jego strategiami, prawda? Czy właśnie ten brak strategii ogólnej, natowskiej, to będzie największy problem tego szczytu?
2: Znaczy ona, wie pan, to jest znowu taki paradoks, bo z jednej strony ona jak gdyby jest i to, co się dzieje, no mamy ćwiczenia, mamy proces planowania obronnego, są uzgodnienia, na przykład nieprawdą jest to, co mówi niestety prezydent Trump, że Europejczycy jakby nie zmienili nic, jeśli chodzi o wydatki. To się ogromnie dużo zmieniło, to będzie powiedziane, będzie to zaakceptowane, ale również jeśli chodzi o to, co jest największym jakby, najmocniejszą krytyką, że Europejczycy to w ogóle nie są poważni, bo nie chcą przejąć do końca odpowiedzialności za bezpieczeństwo. To jest nieprawda, to już w tej chwili Europejczycy odpowiadają za więcej niż 60% wysiłku obronnego, no tego, co by było niezbędne w czasie wybuchu konfliktu. I rzecz idzie o pójście dalej, ale nie może się to odbywać na tej zasadzie, że w poniedziałek jest tak, co innego mówi jedna strona administracji, co innego mówi druga, co innego, jedne instrukcje dostają wojskowi, prawda? Proszę przyjrzeć się, jak to chwałać panie, że tak powiem, główna dowodzący wojsk amerykańskich w Europie, jak również główna dowodzący sił sprzymierzonych, czyli natowskich, generał Grynkiewicz pokazuje się świetnym dyplomatom, ale jak on musi się nagimastykować.
1: To jest taki slalom trochę słowny, prawda?
2: No oczywiście, bo to tak się odbywa, to są rzeczy o kolosalnym znaczeniu. No, czy mamy rozwijać tutaj dywizję, jaka jest struktura dowodzenia, kto za co odpowiada i czy w razie godziny W, prawda, no temu są poświęcone bardzo rozbudowane prace nad, i one są na papierze i oczywiście są ćwiczone plany obronne, tak? No ale jeśli potem prezydent Trump wychodzi i mówi, dobra, to wszystko fajnie, chłopaki, coś uzgodniliśmy, nie wiem, rok temu w Hadze, coś tutaj było uzgodnione, ale mnie się to i tak nie podoba, ja chcę to, ja chcę tamto. No, wie pan, to jest naprawdę szalenie trudna sytuacja, więc...
1: A spróbujmy może, ja postawię taką tezę, panie Robercie, jeśli chodzi o tę kakofonię rzekomą. Może tak naprawdę Stanom Zjednoczonym chodzi o to, że że Europa pomimo płacenia więcej na zbrojenia, no chce produkować u siebie i kupować u siebie, a nie w Stanach Zjednoczonych. I może Trumpowi o to chodzi. Dobrze, podnoście, prawda, swoje wydatki na zbrojenia o kolejne punkty procentowe PKB, ale kupujcie u nas.
2: No to każdemu państwu o to chodzi. Akurat Stany Zjednoczone dzięki swojej roli przywódczej, dzięki wkładowi, który jest jak gdyby no, nieporównywalnie największy, prawda, do tego wspólnego pociołka, do tego dobra wspólnego, jakim są zdolności, prawda, natowskie, mógł przez wiele dziesięcioleci wyciągać właśnie korzyści. To nie jest rzecz nowa, że...
1: No i teraz się zdenerwowali, bo tutaj beneficjentem ma być Rheinmetall.
2: Dobrze, ale problem polega na tym, że to jest część dealu, to znaczy, że jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście coś do tego kociołka wkładają, co jest, no, skłania Europejczyków, bo to, wie pan, walka o kontrakty dla swoich firm, prawda, to jest rzecz normalna. No, ale to musi być coś za coś. Natomiast jeśli Stany Zjednoczone będą coraz częściej pokazywać, ta administracja, że jakby nie jest pewne jej zaangażowanie, dzisiaj jest tak, a jutro może być inaczej. Poza tym są również problemy dotyczące, no, chociażby konsekwencje wojny w Iranie, tak? No, zapasy się wyczerpały i teraz państwa europejskie, które złożyły wielkie zamówienia, te zamówienia nie będą realizowane z przyczyn obiektywnych, bo przemysł po prostu nie nadąża i tak dalej. I za tym idą pewne konsekwencje, więc to nie jest tak, że Europejczycy jakby są tylko jakimś tutaj, tak jak to przedstawia prezydent Trump, z jakimś tam miską jałmużną. To jest, to są korzyści dla Stanów, korzyści dla Europy. To wszystko, co powiedziałem, nie chciałbym, żeby zabrzmiało, że ten szczyt musi się zakończyć jakąś katastrofą. Nie, on może przynieść wiele dobrego.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Czy Polska jest dziś jednym z państw, które nadaje ton dyskusji o bezpieczeństwie w NATO, czy jesteśmy takim podrzędnym jednak partnerem, który musi słuchać silniejszych?
2: Znaczy nie używam takiego słowa jak podrzędny. No Polska nie może być podrzędny, bo Polska jest dużym krajem, ekonomicznie radzącym sobie świetnie, wydającym ogromne ilości. No i to sprawia, że jakby waga naszego głosu jest większa niż wielu innych krajów. Natomiast problem w polityce jest taki, że jeśli państwo mające wiele atutów ręków nie może liczyć na to, że one zostaną niejako automatycznie przełożone na wpływ na politykę. Tu potrzebna jest pewna inicjatywność, tu jest potrzeba przekonania innych, zdolności koalicyjne, tak to nazwijmy, nawet w ramach sojuszy, to jest istotne. I z tym jest troszkę gorzej, no bo konia z rzędu temu, który by przypomniał jakąś ważną inicjatywę Polski, na przykład, mówię to ze smutkiem, prawda, no, czy my mamy swoje oczywiście priorytety, zadania, one są oczywiste, one dotyczą wschodniej flanki, one dotyczą tego, w jak w najlepszy sposób wspierać Ukrainę, to wszystko prawda, ale...
1: Międzymorze to też jeszcze jest nasz priorytet, stworzenie takiej środkowoeuropejskiej tutaj flanki, nie mówię tylko o wschodniej flance, mówię o takim sojuszu państw.
2: Flanka jest rzeczywistością, bo te państwa łączy po prostu wspólne percepcja zagrożenia. Tak, Polska ma, nie wiem, prawie że identyczne spojrzenie na przykład ze Szwecją, mimo że to troszkę inna jest historia, inne kraje, tak? To wynika z oceny sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że to ważną kwestią to jest po prostu test, tak? No przykładowo, moim zdaniem NATO powinno się na tym szczycie również w znacznie większym stopniu zająć właściwą odpowiedzią na wojnę hybrydową, która jest prowadzona i która będzie eskalowana, bo Rosja nie ma w pewnym sensie wyjścia, prawda?
1: Ja jeszcze na koniec zapytam o jedno zdanie tak punktowo, panie Robercie, co zyska Ukraina? No bo Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, będzie obecny na tym szczycie. Co oni mogą uzyskać?
2: No wydaje mi się, że to akurat jest dosyć oczywiste z jednego punktu widzenia, czyli obietnice, to już jest konkret, bo to nikt tego nie zaprzecza, tak ma być, $70 miliardów, w sensie promesy. Prawda? Czyli państwa zaangażują, znaczy złożą obietnicę na szczycie, że tyle są gotowe wydać w różnej formie, prawda? Wszystkie kraje z wyjątkiem niestety Stanów Zjednoczonych. Więc to jest ważne. To jest przekaz też dla Moskwy, prawda? Natomiast dla Ukrainy powinien być równie ważny, jak to jest kluczowe, ale że tak powiem, powinna być równie ważna jedność NATO. I tutaj to nie starczy nam czasu na omówienie tego, ale kłótnia z Polską, która Ukraina jest w dużym stopniu odpowiedzialna, czy znacznie zdecydowanie największym, czy w ogóle jakieś takie dziwne formy procedowania, które sugerują, że Ukraina jako nie do końca rozumie, co by się stało, gdyby w samym NATO, czy nawet wśród państw europejskich nastąpił jakiś rozłam. Więc wydaje mi się, że Ukraina powinna być zadowolona z rezultatu tego szczytu, ale no, ponieważ prezydent Zełenski będzie na kolacji i będzie tam miał różne spotkanie, jest to okazja, żeby Ukraińcy pokazali, że naprawdę rozumieją, że organizacja, do której chcieli przystąpić, jest ważna nie tylko w sensie wsparcia bezpośredniego, ale również z punktu widzenia właśnie tej jedności politycznej.
1: Pytanie o Ankarę, o Turcję, ale to dosłownie jednym zdaniem. Czy to, że szczyt odbywa się w Ankarze, to jest tylko symbol, czy to jest oznaka rosnącej roli Turcji w NATO?
2: No to nie jest pierwszy szczyt, one się odbywały. To jest trudny sojusznik, ale bardzo ważny. I miejmy nadzieję, że prezydent Erdogan wykorzysta swoją jakieś takie specjalne relacje z prezydentem Trumpem dla dobra sojuszu. Bo to, że będzie zabiegał interesy tureckie, to jest oczywiste.
1: Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. To było pogłębienie tematu szczytu NATO w Brukseli. W Brukseli jest ośrodek natowski, centrum natowskie, a to jest szczyt NATO w Ankarze. Bardzo dziękujemy, panie Robercie. Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, były wytrawny dyplomata natowski i główny specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem radia RMF24. A także autor bardzo ciekawego opracowania, analizy na stronie Defense24. Polecam.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF24.
3: Za parawanem snów, choć miłości głód.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych, program i podcast piękne jak nasze doczesne powłoki. Zobaczcie na naszych Instagramach. Program, który ucząc bawi, bawiąc tumani, a tumaniąc przestrasza. Dziś seksagentki PRL. O.
2: I każdy, kto to słyszy, ma od razu przed oczami Jennifer Lawrence, która w filmie Czerwona Jaskółka gra piękną agentkę po szkole kagiebowskiej, szkole uwodzicielek, tam się normalnie...
3: Ja mam przed oczami dwóch łysych. To wy. Leniny.
1: No, ale dziś będzie trzech panów od historii, będzie mówić o paniach, o kobietach, o negocjowalnym afekcie.
2: Ale zapewniamy, że proza życia nie ustępuje ekranowej poezji.
1: Nie.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
2: Tak, i dzisiaj historia dla dorosłych i temat dla dorosłych. Seks agentki PRL.
3: Czyli prostytutki i SB. Będą momenty, choć pewnie nie takie, na jakie liczycie.
1: Zacznijmy od początku. Co o pannach lekkich obyczajów mówił Karol Marks? Ano, ojciec komunizmu uważał, że prostytucja nie ma racji bytu, bo to jest przejaw kapitalistycznej patologii, która zaniknie, gdy zapanuje na świecie komunizm, tak wymyślił.
2: Bo zapomniał dodać, komunizm robi prostytutki ze wszystkich, tak? Tak,
1: dokładnie, tak. Właśnie tak. W PRL-u z początku handel ciałem zwalczano nawet mocno. Powstały internaty, to taka ładna nazwa na obozy pracy, do których dziewczyny panicznie bały się trafić.
3: Ale w końcu ktoś u władzy stwierdził, hej, to dobry pomysł i postanowiono dziewczyny wykorzystać.
1: No mówisz, jakbyś tam był po prostu. I tak rzeczywiście się stało. Handlarki miłością trafiły pod skrzydła SB.
2: Handlarki miłością, czyli kto?
1: Oj, i widzisz, i mądrze pytasz, i potrafisz mądrze pytać.
2: Dziękuję.
1: Polskie dziewczyny dzieliły się na lokalówki, to była taka top liga z ekstraklasą w wielkomiejskich klubach dewizowych. Te panny obsadzały znane restauracje i kluby. Poniżej były dworcówki.
3: Znaczy dworcówki to panny, do których jest pociąg, tak?
2: Albo kolejka.
3: Albo i to, i to.
1: Nie, to są panny, które działały przy dworcach. No bo dworzec to prawda wiadomo. Na samym zaś dole były Gruzinki.
2: Co to znaczy?
1: No bo one świadczyły miłość na wszechobecnych wówczas gruzach. I były jeszcze arabeski.
3: Czekaj, to te, co widziały, jak z dwóch ciał ułożyć ornament?
1: Nie, to były te mądre, znające języki od obsługi klienteli z krajów arabskich.
2: Czyli szejk zjeżdżał z zachodu i miał świat u stóp, tak?
1: Nie, tam zaraz szejk, wiesz, zwyczajny książę pustyni, który na zachodzie pracował jako, nie wiem, urzędnik, nagle w Polsce stawał się szejkiem, bo za kilka zielonych miał wszystko.
3: Kolejny smutny.
1: Żebyś wiedział, no. A jak ten cały świat dziewczyn oplotła swoimi mackami SB i milicja? O tym w historii dla dorosłych już niebawem.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Dziś bohaterkami historii dla dorosłych są panny o negocjowalnym afekcie, które dealując własnymi wdziękami budowały siłę Polski Ludowej.
1: Jak ty ładnie mówisz, jakbyś był z radia.
2: Dziękuję znowu.
1: No właśnie, gdy w KC PZPR uznano, że prostytucji się nie zwalczy, to stwierdzono, że należy ją jednocześnie wykorzystać. Milicja zaczęła gromadzić kartoteki, która panna, gdzie, z kim i za ile oraz i tak dalej. Dziewczyny bowiem, te obracające się na styku świata i półświatka, to był bardzo cenny współpracownik.
2: I te, nie wiem, lepsze, ładniejsze, wykształcone brało SB, czy...?
3: Nie, Gruzinki brali, żeby wiedzieć, kto buchnął węgiel starej Maciejowej.
1: Oczywiście, że te ładne brało SB. Jerzy Dziewulski, niegdyś w Stołecznej Kryminalnej, on mówi, że w najlepszych lokalach wszystkie panie lekkich obyczajów były współpracowniczkami, inaczej portier nie wpuściłby ich do środka. Zresztą portier też był tajnym współpracownikiem.
2: Niezbadane są wyroki pana i ścieżki SB, jak mówił mój proboszcz.
1: A to mądry chłop. Kramarki cielesnych uniesień musiały mieć swoje teczki w takim specjalnym rejestrze i musiały mieć zieloną kartę, bo bez tego...
3: No dupa blada, jak to powiedziałyby pośladki, spędzisz 3 sezony w kąpielówkach.
1: Wychodzi więc na to, że cały polski seks biznes to jest milicja i SB.
2: Dlatego mówi się, że żyliśmy w najweselszym burdelu w obozie.
3: To by się pomyliło z barakami w obozie państw socjalistycznych.
1: Właśnie, właśnie.
2: Ale burdelu w obozie lepiej pasowało.
3: No tak.
1: Nasze call girl bez telefonu, no bo telefonów wtedy prawie nikt nie miał, często były na pensji w służbie bezpieczeństwa i dostawały konkretne zadania. Cele, nazwiska, tego uwieść, na tego zebrać kompromaty, tego nagrać, tego podsłuchać i tak dalej.
2: Wierność małżeńska. Okazuje się, że to nie jest taka głupia sprawa, jak mówią.
1: Wspomniany Jerzy Dziewulski mówi tak, że miał współpracowniczkę, która działała w Stołecznej Kongresowej. Taka ładna knajpka była, czy restauracją. Piękna, inteligentna studentka psychologii pracowała z walutowymi klientami i zwrócił się do niej, jak muzykowi Tomaszowi z tańce buchnęli złodzieje trąbkę. No i dziewczyna raz, dwa wskazała kto, podała adres, nazwisko. No niestety tę pannę milicjant musiał oddać służbie bezpieczeństwa.
3: A tak pięknie opowiadałeś. Ja czekam, aż się ta akcja rozwinie i na końcu będzie ślub.
2: No co ty, no PRL był jak filmy z golizną dla dorosłych, czyli bez ślubu na koniec.
1: Bez. No dziewczynę podejrzewam rzucili pewnie na odcinek dyplomatów, ale dobrze, że wspomniałeś o ślubie. Były wśród, jak to ktoś ładnie dzisiaj ujął, dystrybutorek amorów za forsę, dziewczyny, które dostały od SB zadanie wyjść za mąż, tam za figuranta.
3: O, żeby własna urodzona żona na człowieka kapowała do SB?
2: No. Które dziewczyny za kogo wyszły, o tym jeszcze dzisiaj powiemy w Historii dla Dorosłych w RMF FM, a powiemy my, czyli radiowcy bez cenzury.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
2: Przypominamy, że mówimy dzisiaj o seks-agentkach SB za czasów PRL-u.
1: Był czas w PRL-u, że prostytucja oficjalnie nie istniała. Słownik wyrazów obcych z 1954 roku wyjaśniał pojęcie prostytucja tak, cytuję. Jest to nierząd uprawiany zawodowo w celu zdobycia środków utrzymania, społeczne zjawisko występujące w krajach burżuazyjnych, spowodowane kapitalistycznym bezprawiem.
3: Piękna definicja. Pięk. Ale wypisz, wymaluj teraz Polska, no bo jesteśmy krajem burżuazyjnym z kapitalistycznym bezprawiem.
2: Nie, to się teraz nazywa brak praworządności. Aha. Ale kapitalistyczny brak.
1: Kapitalistyczny, to zdecydowanie zgniły kapitalizm mamy wokół. Wróćmy do podstawowego tematu naszego wątku, którym jest zagadnienie SB a prostytucja. Szczególne zasługi dla SB miały prostytutki w sierpniu 80 roku w Gdańsku. Donosiły na przykład, gdzie nielegalnie sprzedaje się alkohol. Czujecie? Którego sprzedaż była wtedy w Gdańsku zakazana. No.
2: Cwaniaczki z tych SB-ków byli. Mieli dobre adresy, gdzie mogli się za darmochę napić.
3: Tak, bo przychodzili do lokalu i robili kierownikowi Halloween, nie? Pół litra albo psikus.
1: Tak, tak było.
3: W sensie aresztowania.
1: Tak,
3: nie?
1: Tak, tak. No. W czasie strajków w Stoczni Gdańskiej w 80 trwała taka nawet specjalna akcja SB, do której zaprzęgnięto wybrane prostytutki. One miały kapować z kolei na dziennikarzy i na cudzoziemców. Ale ta akcja średnio się udała.
3: W sensie co, migały się od pracy, czy jak?
1: Nie.
2: Dziennikarze i cudzoziemcy zmożeni nielegalnym alkoholem nie mieli sił?
1: Nie, no część zwiezionych przez SB do Gdańska prostytutek zaczęła wspierać strajkujących.
3: Ale ja?
1: No, nie, no nie tak jak ktoś, a takich nie brak, zauważmy, mógłby pomyśleć. Nie, niektóre dziewczyny woziły na przykład do stoczni jedzenie dla strajkujących.
2: Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, dziękujemy.
1: Jedna z kobiet, wierna SB niestety, donosiła, że jej koleżanka mówiła, trzeba stoczniowcom zawieźć jedzenie, chociaż, bo oni walczą o to, żeby w Polsce było lepiej. Czyli dziewczyny miały samoświadomość klasową.
2: Proszę, czyli to jest budujące, nie walące.
1: Tak.
2: Budujące, patriotyczna postawa po prostu.
3: Tak. Bo to były w większości dobre dziewczyny. Tylko sytuacja je zmusiła do tego, do czego je zmusiła.
2: I właśnie o tym mówimy w Historii dla Dorosłych w RMF FM, ale podobno, tak słyszałem od Olbratowskiego, zamieszane w to były nie tylko panie.
1: Nie tylko one, nie tylko dziewczyny kapowały.
2: No wiadomo, kapowali opozycjoniści, naukowcy, artyści, księża, nawet listonosze donosili.
1: Generalnie do pewnego czasu ilość tajnych współpracowników SB rosła, by osiągnąć poziom prawie 200 tysięcy w latach 80. Ludzie wiedzieli, że są obserwowani i odpowiednio reagowali.
2: A wiem, mnie wujek opowiadał, że dzieci partyjnych bonzów, a i milicjantów, jak szły do komunii, to w innej miejscowości i dopiero pod kościołem przebierały się w komunijne stroje.
3: No i na pochodzie 1 maja nie uświadczyłeś kolumn dziewczynek w komunijnych strojach sypiących przed pierwszym sekretarzem PZPR kwiatki, czy chłopców w komeszkach dzwoniących, tu nie będzie niespodzianki, dzwoneczkami
2: swoimi.
1: Panowie, no takie były czasy, prawda? Czyż to nie wymyśliliśmy sobie
2: nie,
1: tego?
2: Nie, nie, nie.
1: W każdym razie w latach 80. liczba tajnych informatorów zaczęła spadać. No bo ciężko było wszystko obsłużyć. Na przykład w Zamościu na jednego oficera prowadzącego przypadało 13,1 współpracownika, w tym dziewczyny.
3: No, 13 to jeszcze spoko by było obsłużyć, ale co zrobić z tą 0,1?
1: Zagwozdka.
3: No.
2: No i wzrastająca ilość informatorów groziła tym, że w krótkim czasie wszyscy niepracujący w SB byliby współpracownikami i nie byłoby na kogo donosić.
1: I trzeba by było wytypować wtedy ludzi, na których się donosi. A to jest kłopotliwa sytuacja i powiem wam, bardzo mocno taka niezręczna.
3: No tak, bo musiałby SB wezwać obywatela, nie? Siadajcie, towarzyszu, jako wyrobionego towarzysza wytypowaliśmy was do bycia obiektem obserwacji z naszej strony. Założymy wam organizację opozycyjną, działajcie, a my będziemy zbierać na was donosy. Uratujecie towarzyszu miejsca pracy w służbach specjalnych? Nie dziękujcie.
1: No i tak to właśnie było i oby, no oby nie wróciło.
2: A już za chwilę zmienimy trochę temat. Nie będzie o seksagentkach PRL-u, ale będzie o tym, jak werbowano artystów. Zostańcie z nami.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Ja wiem, że zaczęliśmy o seksagentkach PRL-u, ale no nie samymi seksagentkami człowiek żyje, prawda?
2: Rzeczywiście, w piramidzie Maslowa nie są one wymienione.
1: Ale cały czas w historii dla dorosłych temat elektroniki.
3: Jakiej elektroniki?
1: No kable z USB. A. Ten temat się przewija. Z naciskiem na SB, prawda?
3: No, tak.
1: I teraz będziemy mówili o werbowaniu artystów.
2: O, bardzo przepraszam. Przedtem też było o artystkach, tylko że artystkach miłości.
1: Ale teraz będzie o ludziach zajmujących się sztuką.

0: tym mówię, prawda? Do zespołów muzycznych SB starało się docierać przez menadżerów, którzy współpracowali, bo nie mogli inaczej. Jak chciałeś jeździć i koncertować za granicą, no to do załatwienia takiej sprawy trzeba było mieć kontakty w służbach, a tacy menedżerowie kontakty mieli.
1: A że przy okazji donieśli SB, co się w zespole dzieje, gdy gaśnie światło, no to już inna sprawa. No.
0: Oni nie musieli, bo już ten SB to od dziewczyn wiedziało.
2: Ale no właśnie, jak mawiały panie lekkich obyczajów, coś za coś.
0: I na przykład w taki sposób infiltrowano czerwone gitary.
1: O, to szkoda, że Bayer full nie nagrywał w PRL-u. Chciałbym zobaczyć taki raport SB-ka po ich próbie.
2: No a to by były krótkie raporty. Raport z 13 kwietnia 1973 roku. Majteczki w kropeczki, oho. Koniec raportu.
0: Dobrze, ale to raportu koniec, ale my nie kończymy na dzisiaj. Nie, tak łatwo się nas nie pozbędziecie. Za chwilę o tym, jak listonosze psuli robotę polskich agentów.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
0: To jest temat, który sam wchodzi do głowy. Żony agentki. Pełno takich dziewczyn było. Najsłynniejsza to Nena Zofia Darowska Primowoto O'Bretney. Żona pisarza, opozycjonisty Pawła Jasienicy.
1: I przysięgam, że ci nie odpuszczę aż do śmierci, mówiła taka agentka na ślubie.
0: SB podstawiło Nenę na spotkanie z autorem, z panem Pawłem. Historycy przygotowali jej pytania i temat do rozmów. No i to chwyciło, bo była mądra, oczytana i piękna. Już na przykład godzinę po ślubie Melchiora Wańkowicza SB dostawała od żony zapis całej rozmowy.
1: Co?
0: Oficer prowadzący agentkę pseudonim Ewa, Adam G., no bo Nena donosiła jako Ewa, wspomina: o Ewie myślałem, a to... I jednocześnie zacierałem ręce.
2: Aż dym szedł.
1: Ale to jest pojedynczy przypadek?
0: Nie, to akurat jest najgłośniejszy. SB podstawiło też na narzeczoną Aleksandrowi Halowi. Na szczęście do ślubu nie doszło. Mhm.
2: Ale mówiliśmy o perlowskich seksagentkach i werbowaniu artystów, a teraz pytanie... Ile wspólnego polski agent miał na przykład z Jamesem Bondem?
1: Może tak pachnie wodą kolońską Bond.
0: Chciałbyś. Nie. Jak mówił niedoszły prezydent Kononowicz, u nas nie było niczego. No więc i możliwości szkolenia agentów też były bardzo mocno ograniczone.
1: Chcesz mi powiedzieć, że nasi nie mieli gadżetów w stylu Bonda?
0: No trochę jakby ci to powiedzieć, no nie mieli. Jak czytałem w książce Szpiedzy PRL-u, jeden z agentów do nauki szyfrowania i fotokopywania miał dostęp do kleju, do papieru, nożyczek i pędzla.
1: No ma dobry zestaw.
2: MacGyver by z tego zrobił helikopter, jeszcze sprzedał na giedzie jako niebity pas aktyw PDI.
1: Zresztą uważam, że klej do papieru, nożyczki, pędzel i kredki to jest bardzo dobry zestaw. Zajmiesz się kredkami, jest mniejsza szansa, że coś spieprzysz.
2: Tak. A miałeś mówić o listonoszach. Co oni mają wspólnego z agenturą?
0: Mają o tyle, że kiedy jeden z agentów w Wielkiej Brytanii wysłał do Polski zaszyfrowane listy schowane w pudełkach z kosmetykami czy tam witaminami, to część przesyłek nie trafiła do adresatów, bo listonosze i urzędnicy celni rozkradali paczki z takimi dobrami, zanim te dojechały na miejsce.
2: No to później nie ma się co dziwić, że skaldowy śpiewali: ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, skoro listonosz na rowerze był skuteczniejszy niż polska agentura.
1: Ale może ta walka z systemem na poczcie dalej działa? W tych płynach do naczyń, ręczniczkach kuchennych, przepisach siostry Anastazji, które leżą przy okienkach na poczcie, może tam jest jakiś głębszy sens? My po prostu tego szyfru nie potrafimy ogarnąć.
0: Pomyślcie dziś o tym wieczorem w domu, kiedy zgasną światła. Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Jeszcze jednej rzeczy wam nie powiedziałem. Wiecie, że SB próbowała zwerbować do pracy panią Bożenę Dykiel?
1: I? Chciałoby się powiedzieć: o nie! I co?
0: Śliczna aktorka. Chcieli, proponowali jej współpracę, że ma tam uwodzić dyplomatów, żeby ich skompromitować, ale pani Bożena powiedziała: no.
1: Bardzo dobrze, pani Bożeno.
2: Pani Bożeno.
1: Tak,
2: brawo.
1: Trzeba robić. Jak tak. Nie będę miał okazję, to wycałuję rączki po prostu przy najbliższej okazji.
2: A ja ekran.
0: I jeszcze dziś myślę o tym wszystkim ze wstrętem, mówi pani Bożena w wywiadzie. Także można się było dać nie złamać. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie z ciekawymi ludźmi.
1: Znowu nie przyszli. Jacek Tomkowicz,
2: Tomasz Odbratowski,
0: Przemysław Skoron. Cześć.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Euforia w hiszpańskich mediach po triumfie ich piłkarskiej reprezentacji nad Portugalią. Zmiany podatkowe i urzędowe to główne założenia rządowej deregulacji 2.0. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych krytykuje ostatnie decyzje NFZ-u. Propozycje reformy systemu ochrony zdrowia szef resortu ma dziś złożyć na biurko premiera. Hiszpania jest w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata, a tamtejsze media już piszą o drodze do wymarzonego tytułu. Bohaterem spotkania z Portugalią został Mikel Merino, który zdobył zwycięską bramkę już w samej końcówce tego meczu. A hiszpańskie gazety podkreślają też, że ich reprezentacja wciąż nie straciła na mundialu ani jednego gola. W ćwierćfinale Hiszpania zagra ze zwycięzcą meczu USA-Belgia, a ten rozpocznie się już za godzinę. Kasy fiskalne w formie aplikacji na telefon, ujednolicenie interpretacji przepisów, prostsze procedury w urzędach. To niektóre z pomysłów rządu na deregulację 2.0. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czego jeszcze mają dotyczyć uproszczenia przepisów?
1: Wszystkie przedstawione przez rząd pomysły dotyczą kwestii podatkowych i urzędowych. To zmiany, które wpłynęłyby zarówno na przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli.
2: Przedsiębiorcy otrzymają darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego.
1: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański. To pomysł, który byłby najbardziej widoczny na co dzień, ale są też inne z punktu widzenia przedsiębiorców pewnie ważniejsze. Na przykład ujednolicenie interpretacji podatkowej. Tak by po zmianach przepisów fiskus nie trzymał się starych wytycznych. Przy drobnych uchybieniach podatkowych fiskus ma w ogóle zrezygnować ze wszczęcia postępowania. Wydłużony ma zostać czas na odwołanie się od decyzji podatkowych z 14 do 30 dni. Projekty deregulacyjne mają być gotowe do końca roku.
3: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych krytykuje w wydanym wczoraj stanowisku ostatnie decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o nowe przepisy, zgodnie z którymi za nadwykonania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej NFZ zapłaci raz w roku. Do tej pory rozliczenia odbywały się raz na kwartał. Szefowie lecznic ostrzegają, że te zmiany mogą przełożyć się na trudniejszy dostęp do części badań. Jednocześnie apelują o większy dialog. A dziś minister zdrowia i prezesi NFZ mają złożyć w kancelarii premiera propozycje reformy systemu ochrony zdrowia. W dalszej części tygodnia możliwe są ewentualne zmiany personalne. Specjalistyczny tomograf do badania najmłodszych pacjentów chorych na mukowiscydozę trafił do Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeznaczyła na zakup urządzenia i przygotowanie pracowni ponad 10 milionów złotych. Dzięki nowej sali badania mają być dla najmłodszych znacznie mniej stresujące.
4: Pacjent bardziej dorosły wytrzyma te pół godziny, że ten krąg nad nim jeździ, jest to tylko szum, a jeżeli to jest dziecko, to nawet może sobie obejrzeć tam bajkę. Jest cały system lusterek, które nad jego oczami tą bajkę pokazuje. Jeżeli jest dziecko bardzo małe, to wtedy jest znieczulane, tam jest duże urządzenie do znieczuleń, taka klasyka, jeżeli chodzi o przygotowanie takiego pacjenta. Ale oprócz tego, cała sala, ta sala jest tak zwana rybnowodna. My mamy sale bajkowe, sale, gdzie są tajemnicze wyspy.
0: Opisywał Jerzy Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: Podobno nie wolno takich informacji ujawniać, tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM były szef MON i poseł PiS Mariusz Błaszczak. W ten sposób odpowiedział na pytanie Tomasza Terlikowskiego o decyzję wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczącą odtajnienia donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.
5: Tu pada kilka mitów, które rządzący stworzyli, bo ja mam akt oskarżenia przesłane do sądu za to, że archiwalne materiały odtajniłem i upubliczniłem, a tu obecny rząd chce odtajniać archiwalne materiały, więc co?
6: Ale to dobra decyzja jest wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że chce ujawnić całą pomoc?
5: Ja pokazuję niespójność w tych działaniach. A jeszcze kolejny mit padł. Przecież oskarżają Prawo i Sprawiedliwość, dziś rządzący, że my nie jesteśmy antyrosyjscy. A już z tego zestawienia, które wczoraj opublikowali, wynika, że więcej sprzętu zostało przekazane one w tym decydującym czasie dla wolności.
6: Ale wrócę do pytania. To dobrze, że wicepremier Kosiniak-Kamysz ujawni te donacje?
5: Ja myślę, że oni wpadli w panikę. Że oni wpadli w panikę i próbują w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność. Bo jeżeli Rosja ma zaatakować Polskę, to te pociski są niezbędne.
6: A pan wierzy w to ostrzeżenie, że może zaatakować?
5: No ale przecież Donald Tusk mówi, Radosław Sikorski mówi, to co oni kłamią? Panie redaktorze,
6: ale pan wielokrotnie kwestionował różne wypowiedzi Donalda Tuska, więc dlatego się pytam, czy pan wierzy w to, że może zaatakować.
5: Rzeczywiście, przypominam sobie te zapewnienia Donalda Tuska, te zobowiązania, które nie zostały wykonane. No więc kto Polską rządzi? Czy ci ludzie są poważni? Czy ci, którzy Polską rządzą,
6: czy to dobrze? Ja wrócę do pytania. To dobrze, że będzie ujawnione te donacje? Bo zakładam, że Rosja dużo by zapłaciła, żeby się o tym dowiedzieć.
5: Ale przecież jeszcze raz wracam do tego, że podobno nie wolno takich informacji upubliczniać. Ja to zrobiłem. Akt oskarżenia. Wie pan, że jeszcze na sędziego próbują wpłynąć z prokuratury.
6: Czyli co, jak PiS dojdzie do władzy, to oskarży Władysława Kosiniaka-Kamysza, że ujawnił te donacje.
5: Jeżeli dojdzie Prawo i Sprawiedliwość do władzy, proszę o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to rozliczymy te afery. Wczoraj mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński.
6: Ale ja się pytam teraz o to. O aferach za chwilę
5: profesor
6: porozmawiam.
5: Przemysław Czarnek. To trzeba rozliczyć. Polską rządzą ludzie, którzy nas kompromitują.
6: Panie, ja jeszcze raz wrócę do pytania. Czy należy, jeżeli ujawni Władysław Kosiniak-Kamysz te dane, to czy należy go za to rozliczyć tak jak pana?
5: Nie, ja uważam, że to jest sprawa dotycząca tego, że dziś rządzący Polską albo zupełnie nie panują nad sytuacją, albo oszukują, kłamią, albo są zakładnikami. Jeszcze pojawia się taka informacja, że to minister obrony Niemiec zażądał tego, żeby te pociski zostały przekazane. To Ukraina pokazuje tego rodzaju informacje.
6: A to już wcześniej pokazywała, bo to jest wcześniejsze doniesienie medialne, z którego to interpretujemy, ale jest też taka sugestia, że może to Stany Zjednoczone nacisnęły w zamian za to, że w Polsce będą produkowane patrioty.
5: To kolejna teoria, no ale popatrzmy na to w ten sposób. No to jest to zagrożenie wojenne, czy zagrożenia wojennego nie ma? Jest to objęte tajemnicą, czy nie jest objęte tajemnicą? Czy pomoc Ukrainie ma sens, czy nie ma sensu?
6: Moim zdaniem
5: miała sens wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo wtedy chodziło nam o to, żeby granica z Rosją była jak najkrótsza. A dziś w sytuacji, w której okazuje się, że Ukraina posługuje się banderyzmem, to oczywiście nam zależy, żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Natomiast Polska musi być szanowana.
6: Ale teraz nie ma sensu wspierać Ukrainy, no bo pan mówi...
5: Jest.
6: Jest nadal sens, tak? Czyli jest sens przekazywać jej broń.
5: Jest sens w kontekście takim, żeby się żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja nie zwyciężyła. Natomiast jeżeli Polska jest zagrożona, a tak twierdzą Tusk, Sikorski, Kosiniak-Kamysz, to nie ma sensu.
6: Podobno zachodnie źródła. O tym informował choćby Onet, że takie sugestie się pojawiają.
5: Ale jeśli tak, to nie ma sensu przekazywać pocisków do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. No nie ma sensu.
6: Przejdziemy do kolejnego tematu. Wysłał pan już kwiaty senatorowi Grodzkiemu, byłemu marszałkowi senatu.
5: Widziałem te wpisy wczorajsze, ale to prawdziwe oblicze Koalicji Obywatelskiej. Oni tacy są.
6: A może to wyście tam wprowadzili tych polityków i tego młodego lekarza Dawida Kacprzyka? Konrad Wallenrod, pan zna oczywiście tą historię. Wprowadziliście tam, żeby teraz rozsadzili Koalicję Obywatelską od środka.
5: Oni są tak zadufani w sobie, oni są tak pyszni, że oni uważają, że oni mogą wszystko. Lekarz bez specjalizacji może zarabiać 1 600 000 złotych i być odpowiedzialnym za SOR w szpitalu południowym. Potem dochodzi do tragedii. Sygnalista, chirurg, doświadczony chirurg, który o tym mówi, grozi mu się, zostaje
6: dość
5: zwolniony z pracy.
6: Dość długo pracujący w tym szpitalu, tak. I też całkiem dobrze zarabiający, więc
5: informujący o tym prezydenta Trzaskowskiego informował.
6: Ale potem Trzaskowski powiedział prezydent, że się nie podpisał.
5: A no właśnie, prawda?
6: No jak się nie podpisał, no to skąd miał wiedzieć?
5: No to nie ma sprawy w ogóle. To nie ma sprawy, tak. To był rzeczywiście... Ta arogancja rządzących Polską i Warszawą jest olbrzymia.
6: Panie premierze, ale przecież prezydent Trzaskowski zwolnił dwie panie przepraszam, przyjął ich rezygnację, wie panie wiceprezydent, to może to kończy sprawę. No,
5: no nie kończy sprawy.
6: Poddały się ocenie i zrezygnowały.
5: Za to, co działo się w Warszawie i to, co dzieje się w Warszawie, odpowiedzialny jest prezydent miasta, Rafał Trzaskowski. On, tak, on jest prezydentem miasta. No bo jeżeli zrzuca odpowiedzialność na panie, które były jego zastępczynimi, no to wtedy on nie rządził Warszawą, on nie rządzi Warszawą. Czym on się zajmuje? Niczym się nie zajmuje. No i odpowiedzialny za to politycznie jest również szef struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i w województwie, czyli Kierwiński.
6: Czy zacznijmy od Trzaskowskiego. Prezydent Trzaskowski powinien zrezygnować, podać się do dymisji?
5: Myślę, że to byłoby zachowanie właściwe, tak, gdyby zrezygnował, bo źle rządzi miastem. Zresztą wystarczy pojeździć po Warszawie. Fakt, że jest to okres wakacyjny, ale trudno przejechać po Warszawie. Nawet w niedzielę wieczorem, wczoraj jechałem, no to okazuje się, że wszędzie są zwężone ulice, zakazy wjazdu.
6: Nie, ale panie, to
5: brak koordynacji.
6: Brak koordynacji to jest jedno, ale to jednak jest zupełnie inna historia. Większość, nie wiem, nieznaczna, ale jednak według sondażu Wirtualnej Polski Polaków chciałaby rezygnacji. 51,2% tak lub zdecydowanie tak mówi o rezygnacji Rafała Trzaskowskiego. To wiatr w żagle dla tego zbierania podpisów do referendum?
5: To dobra wiadomość dla warszawiaków, dlatego że proszę zainteresować się, zwracam się do mieszkańców Warszawy, proszę zainteresować się tym, kto miastem rządzi. Można
6: ale
5: rządzić lepiej Warszawą.
6: Wierzy pan w to, że ten referendum się uda? Bo to jest jednak, Warszawa jest nieco większym miastem niż Kraków.
5: Będzie bardzo trudne. Rzeczywiście poparcie dla Rafała Trzaskowskiego topnieje w bardzo szybkim tempie, bo przecież był kandydatem na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, który zebrał znaczące poparcie, no, ale widać, że nie sprawdza się. Nie sprawdza się, ludzie są zawiedzeni, tylko z tym, że pamiętajmy, że wygrał wybory samorządowe w pierwszej turze.
6: Dostaniecie to wsparcie, wiatr w żagle, uda się zebrać te podpisy, panie premierze, pana zdaniem?
5: My nie podchodzimy do tego w ten sposób, że to jest inicjatywa polityczna. Nie, to nie jest inicjatywa polityczna. W Krakowie też to
6: ale
5: nie była inicjatywa
6: polityczna. Ale odwołanie prezydenta Warszawy byłoby sukcesem politycznym, który z całą pewnością miałby znaczenie dla nadchodzących wyborów.
5: To prawda, to prawda, tak, rzeczywiście. Natomiast to nie jest tak, że tu działa jakiś automat. Wszystko zależy od samych warszawiaków. Czy warszawiacy dojdą do wniosku, że czas już pożegnać nieudolnego Trzaskowskiego, czy też nie. Przypomnę, jeszcze raz do tego wrócę, że w wyborach samorządowych Trzaskowski miał olbrzymie poparcie w Warszawie.
6: No właśnie, i dlatego się pytam o to, czy liczycie na to, że nawet jeśli zostanie odwołany, do czego jeszcze długa droga, to rzeczywiście w Warszawie wygra inny polityk niż polityk Koalicji Obywatelskiej.
5: Rafał Trzaskowski jest zastępcą Donalda Tuska, więc no, ilu tam tych Tusk ma zastępców? Wielu chyba, kilkunastu.
6: Wielu, kilkunastu.
5: Jeżeli postawi na kolejnego zastępcę, no to niewiele się zmieni. Ale zakładam, że na kolejnego zastępcę nie postawi. Natomiast no, niewątpliwie Trzaskowski źle rządzi Warszawą, a to, co działo się w szpitalu południowym, to jest jedna wielka kompromitacja, ale to jest środowiskowa kompromitacja. Pan redaktor przytoczył tu wpisy senatora Grodzkiego, byłego marszałka Senatu. Senator Grodzki, immunitet w sprawie, w której był oskarżany, też nie został Grodzkiemu uchylony, a więc oni swoich bronią.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mariuszem Błaszczakiem znajdziecie na rmf24.pl, ale w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Zobaczymy, czy ten tydzień, który właśnie następuje, przyniesie jakieś zmiany w systemie ochrony zdrowia. Przypomnę wam, że chodzi o konkretne reformy w szpitalach, jak i zapowiedziane zmiany personalne. Tak przynajmniej zapowiadał w zeszły piątek premier Donald Tusk. No, po takiej chwili zadumy, można powiedzieć, po takiej nieobecności wielodniowej, kiedy premier nie komentował afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, albo wręcz dyskredytował wiarygodność lekarza sygnalisty. Nagle w piątek premier się objawił, stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie. No, jeśli propozycje, taki raport go nie zadowoli, mówił o wtorku, czyli o jutrze, możliwe będą zmiany personalne. Chodzi o to, by wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, mówił premier, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką, rekordowe wynagrodzenia lekarzy. No a dzisiaj swoje stanowisko w tej sprawie ogłosiły Porozumienie Rezydentów i Związek Zawodowy Lekarzy. Te organizacje domagają się wręcz dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grenty. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z przewodniczącym Porozumienia Rezydentów Sebastianem Goncarzem. Posłuchajmy, jak uzasadnia to oczekiwanie na zmianę w fotelu szefowej resortu zdrowia.
2: No, jeśli ktoś przez rok nie podejmuje żadnych działań i nie reaguje na zgłaszane patologie, to dymisja powinna być.
3: Tylko podkreślić... I w takiej sytuacji,
2: Tak, tylko nie tylko dlatego, że był szpital południowy i teraz potrzeba kozła ofiarnego, tylko dlatego, że było milion innych rzeczy, na które nikt nie zareagował, były zgłaszane. W październiku poprzedniego roku, dokładnie 9 miesięcy temu, opublikowaliśmy raport w zakresie dyżurów lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Wykazaliśmy tam, że 20% tych lekarzy dyżuruje, mając pod opieką 300 pacjentów lub więcej, i do tego momentu nie ma reakcji. Na piątkowym spotkaniu pani minister powiedziała, że przygotowują dopiero teraz swój raport, czyli 9 miesięcy braku reakcji, 9 miesięcy, gdzie ci pacjenci, ci lekarze dyżurowali w warunkach, które są niebezpieczne i nikt nie może zanegować, że jest inaczej.
1: Na to właśnie zwraca uwagę Sebastian Goncarz w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrowiczem, który właśnie jest z nami. Witamy serdecznie, Michale.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Jakie zmiany szykują się w tym tygodniu? Faktycznie czeka nas rewolucja, czy to tylko takie prężenie mózgów ze strony premiera?
4: Ja myślę, że i stawiam taką jasną tezę, że ten tydzień może okazać się jednym z najważniejszych od wielu miesięcy dla systemu ochrony zdrowia. Pytanie tylko, jak bardzo będzie ważny. Na pewno będą jakieś propozycje zmian, bo one muszą być. Premier Donald Tusk, jak mówiłeś w piątek, postawił to ultimatum, wskazał konkretny termin. Do wtorku czeka na konkretne propozycje reform, zmian, usprawnień, takich narzędzi, które zmniejszą ryzyko pojawiania się i powtarzania takich sytuacji, o których słyszymy nie tylko, ale przede wszystkim ostatnio w kontekście warszawskiego szpitala.
1: To było dosyć zaskakujące, prawda, bo przez tyle miesięcy właściwie od początku kadencji niewiele zostało zrobione w służbie zdrowia. Widzimy, że sytuacja się pogłębia, a premier nagle dał tylko kilka dni na to, żeby taki raport powstał, prawda?
4: To było oczywiście zaskakujące, chociaż różne pomysły pojawiały się oczywiście, ale raczej w kuluarach. O zdrowiu generalnie przez ostatnie 2-3 lata niewiele słyszeliśmy. Wydaje mi się, że szczególnie mało w ciągu ostatniego roku. Niedługo, za kilkanaście dni, pod koniec lipca, będziemy mieli dokładnie rok od ostatniej rekonstrukcji rządu, kiedy była między innymi zmiana właśnie na tym fotelu, o którym mówiłeś, przy ulicy Miodowej w Warszawie, na fotelu szefowej resortu zdrowia.
1: No i w piątek wydawało się, że minister Grenda właśnie straci swoje stanowisko. Okazało się, że nie, że jeszcze ma te kilka dni na to, żeby się jakoś tłumaczyć.
4: I jutro jest właśnie ten dzień, kiedy ma złożyć propozycję. Jutro także o 14:30 w Warszawie jest zaplanowane posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Tam będą na pewno przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Pytanie, czy sama główna minister Sobierańska-Grenda. Tam będą przedstawiciele związków zawodowych medycznych. I plan teraz zakłada, że jutro te propozycje będą omówione właśnie z medykami, a wcześniej jeszcze trafią do premiera. Pojawia się także pytanie, a może inne zmiany personalne będą? Może nie w Ministerstwie Zdrowia, a może
1: w
4: Narodowym Funduszu Zdrowia? No właśnie, to jest kolejny typ, kolejne prawdopodobne miejsce, ponieważ to właśnie NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, jest płatnikiem. NFZ jest na tej pierwszej linii kontaktu z różnymi szpitalami i ma ten najszybszy, najłatwiejszy dostęp do informacji o nieprawidłowościach, to znaczy do informacji o tym, że może jakiś lekarz pracuje wyjątkowo długo, może to powinno zwrócić wtedy uwagę i sprawić, i być takim bodźcem, aby zweryfikować grafiki, sprawdzić, co się dzieje w czasie tych formalnych godzin pracy.
1: No to nie jest trochę odwracanie uwagi od realnego problemu, bo wiemy, że tutaj politycy Koalicji Obywatelskiej są, że tak powiem, umaczani w ten skandal głównie, a teraz jest kwestia systemowych zmian, tak się to trochę próbuje rozmydlić.
4: Mam wrażenie, Bogdanie, że w tej chwili, o tym też mówił mój rozmówca, przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Gonce, rzeczywiście Warszawski Szpital Południowy i kwestie związane z Koalicją Obywatelską, z byłym radnym Koalicji Obywatelskiej, który był przecież koordynatorem SOR-u. Mówimy o lekarzu Dawidzie Kacprzyku, byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej i byłym koordynatorze tego oddziału, że tutaj rzeczywiście skupiamy się na tych sprawach politycznych, ale te zjawiska, negatywne zjawiska, patologie, bo takie słowa też czasami padają, gdy mówimy o tej sprawie, pojawiają się nie tylko w Warszawskim Szpitalu Południowym. W większej lub mniejszej skali pojawiają się w wielu innych placówkach i o tym także mówił dzisiaj właśnie mój rozmówca, prezentując to stanowisko Związku Zawodowego Lekarzy i Porozumienia Rezydentów z tym apelem, aby była zmiana, aby były zmiany personalne, ale jednocześnie te apele, które dzisiaj tutaj w Warszawie się pojawiają, dotyczą tego, aby to nie były tylko zmiany dla samych zmian.
1: No mamy kolejną aferę, skandal z neurochirurgami, prawda, w Miastku między innymi, także rzeczywiście mnożą Dokładnie. Się te historie.
4: Historie się mnożą i oby nie, obym teraz się mylił, ale mogą się znów mnożyć. Jest takie ryzyko, jest takie prawdopodobieństwo, że trochę otwiera to taką falę. Jest takie zjawisko broken window, prawda? Wybita szyba.
1: Tak.
4: Gdzieś jest wybita szyba i potem pojawiają się kolejne negatywne zjawiska, bo ktoś uznaje, że jest przyzwolenie i że można coś pokazać, na coś zwrócić uwagę. Oby tak nie było, ale mam wrażenie, że trochę tak się dzieje, może się zgodzisz w tej sytuacji. I pytanie tutaj, czy sama zmiana personalna osoby X albo osoby Y, czy to na fotelu prezesa NFZ, czy ministra zdrowia, nie spowoduje i to też jest obawa niektórych, że niektóre problemy i ich rozwiązywanie i poszukiwanie rozwiązań jeszcze bardziej się przedłuży, bo będzie musiała pojawić się nowa osoba, wraz z nią kolejna.
1: Uczyć się, że tak powiem, swojego stanowiska, tak?
4: A czas mija, a wybory na horyzoncie to jeszcze przecież tylko ponad rok i myślę, że ta kampania wyborcza, przedwyborcza będzie coraz bardziej w kolejnych kwartałach i kolejnych miesiącach widoczna, słyszana i pewnie zdrowie będzie zajmowało w niej ważne miejsce, jeśli chodzi o tematy, natomiast to nie rozwiąże tych problemów, które czekają na rozwiązanie. Są oczywiście pomysły, które się pojawiają. Lepsza ewidencja czasu pracy lekarzy, obowiązkowy górny limit, maksymalny limit godzin, jakie może lekarz przepracować, ale inny limit, limit zarobków, czyli maksymalna stawka na godzinę albo maksymalna stawka miesięczna zarobków wszystkich lekarzy w Polsce, także tych, którzy pracują w oparciu o kontrakt, czyli B2B, nie tylko tych, którzy pracują w oparciu o etat. To są takie główne pomysły. Z tego, co słyszę w kancelarii premiera, na razie rozważane są przede wszystkim te pomysły, o których pewnie usłyszymy w tym tygodniu, które wymagałyby jak najszybszych, jak najprostszych zmian formalnych, czyli raczej zmiany rozporządzeniami, a nie ustawami, bo ustawy będą musiały trafić do prezydenta, a wiemy, że tam też bardzo dokładnie weryfikowane są wszystkie zapisy i ta zgoda nie jest wcale taka pewna, a wręcz jest obarczona pewnie sporym ryzykiem.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.

0: Czas na ważne i poważne doniesienia zza oceanu. Jak dowiedział się dziennik Gazeta Prawda, w ciągu trzech miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi żołnierze amerykańscy. Zabiegi o stałą bazę ciągle trwają, a decyzja ma zapaść w ciągu 6 miesięcy, najdalej roku. Tymczasem Biały Dom potwierdza, że planowane jest spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ma do niego dojść podczas rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest na linii. Pawle, dzień dobry. Co wiemy więcej?
1: Dzień dobry. Donald Trump po tej rozmowie zamierza porozmawiać również z Władimirem Putinem. Rozmowy mają dotyczyć oczywiście zakończenia wojny. Od kilku miesięcy Trump, który zapowiadał jeszcze w kampanii zakończenie wojny w Ukrainie, zajmował się izraelsko-amerykańskim konfliktem z Iranem. Zatem ocenia się, że to jest powrót do tematu wojny za naszą wschodnią granicą. Sporo mówi się w mediach USA o tematach szczytu, który może być najbardziej istotnym od czasu rosyjskiej inwazji. Najważniejszym celem amerykańskiego prezydenta podczas szczytu będzie zwiększenie wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Według Waszyngtonu Polska, kraje bałtyckie i nordyckie należą do liderów, natomiast część sojuszników wciąż pozostaje w tyle. Administracja Trumpa podkreśla też, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, ponieważ Stany Zjednoczone mają zobowiązania także w innych regionach świata. Z kolei Polska liczy na to, że w czasie szczytu padną jakieś deklaracje na temat obecności wojskowej USA w Polsce. Wciąż nie odwieszono rotacji. Rozmawiamy też o stałej bazie wojskowej w Polsce. Polsce zależy na tym, by na tym szczycie potwierdzona została jedność sojuszu, co byłoby jasnym sygnałem dla Władimira Putina, który liczy na wewnętrzne kłótnie i spory wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego.
0: Mówił Paweł Żuchowski w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy. A ja dodam jeszcze jeden komentarz z hiszpańskiej prasy dotyczący rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w tureckiej Ankarze. Sojusz Północnoatlantycki znów potrzebuje prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana, zauważył El Mundo. Wydaje się, że Turcja nie jest postrzegana jako niewygodny sojusznik, który gra na dwa fronty, zbliżając się do Rosji, a jednocześnie pukając do drzwi europejskich partnerów, napisał hiszpański dziennik.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Polowanie na admirała Yamamoto. Jak Amerykanie zemścili się za Pearl Harbor.
1: Jest 18 kwietnia 1943 roku. Na Pacyfiku od wielu miesięcy trwają zażarte walki między siłami Stanów Zjednoczonych i Cesarstwa Japonii.
2: Tego dnia admirał Isoroku Yamamoto, jeden z najbardziej uznanych japońskich dowódców, przyjeżdża na lotnisko nieopodal miasta Rabaul, gdzie czeka na niego samolot.
1: Planuje osobiście odwiedzić garnizon na wyspie Ballale, wchodzącej w skład archipelagu wysp Salomona.
2: W ostatnich miesiącach toczyły się tam ciężkie walki, z których zwycięsko wyszli Amerykanie. Morale japońskich żołnierzy są niskie i admirał liczy, że jego wizyta pozwoli na ich podniesienie.
1: Yamamoto nie podejrzewa, że ten lot będzie jego ostatnim i już za kilka godzin jego samolot zostanie zestrzelony przez amerykańskie myśliwce.
2: W jaki sposób lotnictwu Stanów Zjednoczonych udało się przeprowadzić tak spektakularną akcję?
1: I dlaczego niemal aż do końca wojny Amerykanie starali się utrzymać jej szczegóły w tajemnicy?
2: O operacji Vengeance opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: 7 grudnia 1941 roku. Japończycy przeprowadzają niespodziewany atak na bazę amerykańskiej marynarki wojennej w Pearl Harbor. Rozpoczyna się wojna na Pacyfiku.
2: Jednym z głównych dowódców floty japońskiej jest admirał Isoroku Yamamoto. Jest niezwykle szanowany przez żołnierzy i to właśnie on przygotował plany ataku na Pearl Harbor.
1: Amerykanie doceniają jego zdolności strategiczne i uważają go za jednego z najgroźniejszych przeciwników.
2: Jednak na początku 1943 roku szala zwycięstwa zaczyna przechylać się na stronę Stanów Zjednoczonych.
1: W czerwcu 1942 roku udaje im się pokonać japońską flotę w bitwie pod Midway, doprowadzając do zatopienia 4 cesarskich lotniskowców.
2: Pod koniec 1942 roku, mimo ciężkich strat, Amerykanie opanowują wyspę Guadalcanal, wchodzącą w skład archipelagu wysp Salomona.
1: Japońskie dowództwo wciąż jednak wierzy, że wkrótce znów uda im się przejść do ofensywy i odzyskać inicjatywę na froncie.
2: Admirał Yamamoto martwi się jednak niskim morale żołnierzy, zmęczonych walkami i przygnębionych ostatnimi porażkami.
1: Dlatego decyduje się osobiście odwiedzić bazy wojskowe, mając nadzieję, że wizyta bohatera wojennego poprawi nastroje w armii.
2: Jednym z miejsc, do których ma się udać, jest baza wojskowa na wyspie Ballale, leżąca u wybrzeży wyspy Bougainville.
1: Ma się tam udać na pokładzie bombowca eskortowanego przez 6 myśliwców Zero.
2: Jednak część japońskich oficerów stara się odwieść admirała od planu lotu na wyspę. Cel wizyty znajduje się niedaleko Guadalcanal, zajętego przez amerykańskie wojska.
1: Wątpliwości budzi też niewielka eskorta. Wiceadmirał Jisaburo Osawa w rozmowie z oficerem sztabowym admirała Yamamoto mówi:
3: jeżeli upiera się, żeby lecieć, to niech weźmie więcej samolotów. 6 myśliwców to stanowczo za mało.
2: Mimo protestów Yamamoto decyduje się polecieć na wyspę Ballale. Podróż zostaje zaplanowana na 18 kwietnia 1943 roku.
1: Do okolicznych baz zostaje wysłana wiadomość, która zawiera wszystkie szczegóły dotyczące podróży admirała.
2: Wśród nich są czas odlotu, cel podróży oraz liczba i typ samolotów stanowiących eskortę. Po otrzymaniu wiadomości kontradmirał Takatsugu Yoshima stwierdza:
4: co za głupota, wysyłać tak szczegółową wiadomość o ruchach naczelnego dowódcy. No a co jak wróg się o tym dowie?
1: Wkrótce okazuje się, że obawy części japońskich oficerów nie były bezzasadne. 14 kwietnia 1943 roku zaszyfrowana wiadomość o locie admirała Yamamoto zostaje przechwycona przez stacje nasłuchowe Stanów Zjednoczonych.
2: Po jej rozkodowaniu Amerykanie ze zdumieniem orientują się, że jeden z najważniejszych japońskich dowódców będzie przez parę godzin w pobliżu frontu, eskortowany przez zaledwie kilka myśliwców.
1: Wiadomość o locie Yamamoto otrzymuje również admirał floty pacyficznej Chester Nimitz.
2: Niemiec konsultuje się z komandorem Edwinem Laytonem, który przed wojną poznał admirała Yamamoto. Pyta go:
5: jak pan uważa, komandorze, powinniśmy go dorwać?
6: Admirał Yamamoto jest kimś wyjątkowym. Powiedziałbym, że oprócz cesarza nikt nie jest tak ważny dla opinii publicznej. Jego śmierć z pewnością zniszczy morale Japończyków.
1: Ostatecznie Nimitz zleca zaplanowanie akcji, która ma się zakończyć zestrzeleniem samolotu z japońskim admirałem na pokładzie. Operacja nosi kryptonim Vengeance, czyli zemsta.
2: Japoński samolot ma zostać zestrzelony nad wyspą Bougainville, ale ta znajduje się w znacznej odległości od pozycji wojsk amerykańskich. Pojawiają się wątpliwości, czy jakikolwiek samolot będzie w stanie przebyć tak duży dystans i wrócić.
1: Co więcej, maszyny nie będą mogły lecieć najkrótszą drogą, gdyż zostałyby po drodze zauważone przez Japończyków, a admirał Yamamoto w porę ostrzeżony.
2: Mimo tych trudności zostaje przygotowany plan działania. Amerykanie chcą wykorzystać do akcji myśliwce Lockheed P-38 Lightning, wyposażone w dodatkowe zbiorniki paliwa.
1: Opracowaniem szczegółów zajmuje się major John Mitchell, który będzie dowodził eskadrą. Układa dokładną trasę lotu i gdy jest gotowa, przedstawia pilotom plan działania.
5: Po starcie będziemy musieli lecieć bardzo nisko nad morzem, omijając inne wyspy. W ten sposób unikniemy wykrycia przez Japończyków. Gdy już znajdziemy się w pobliżu wyspy Bougainvillea, skręcimy na wschód i o 9:35 powinniśmy znaleźć się w punkcie, gdzie będzie przelatywał samolot admirała Yamamoto. Tam go dorwiemy.
2: W akcji weźmie udział 18 myśliwców, z czego 4 mają zająć się zestrzelaniem celu, a pozostałe odparciem ewentualnych japońskich kontrataków.
1: Misja jest bardzo ryzykowna. Choć myśliwce posiadają spory zasięg, to według wyliczeń piloci będą mieli tylko 10 minut na zestrzelenie samolotu, aby mieć dość paliwa na powrót.
2: Amerykanie rozpoczynają przygotowania do akcji i 17 kwietnia są gotowi do przeprowadzenia operacji Vengeance.
1: 18 kwietnia 1943 roku o godzinie 6 czasu tokijskiego z lotniska pod Rabaul startują 2 bombowce. Na pokładzie jednego z nich leci admirał Yamamoto, w drugiej maszynie siedzi wiceadmirał Matome Ugaki.
2: Wbrew sugestiom części japońskich oficerów, samoloty eskortuje jedynie 6 myśliwców Zero. Ponieważ nie spodziewano się żadnych problemów, bombowce zabrały jedynie minimalną ilość amunicji na pokład.
1: Około 7:20 z lotniska na Guadalcanal startuje eskadra 18 amerykańskich myśliwców, którymi dowodzi major Mitchell.
2: Jednak już na samym początku pojawiają się problemy. Porucznik Jim McLanan zgłasza, że pękła jedna z opon w jego samolocie, co nie umożliwiło mu start.
1: Wkrótce porucznik Joe Moore zgłasza kolejne problemy.
7: Niestety muszę wracać na lotnisko. Mam jakieś problemy z przewodem paliwowym.
2: McLanan i Moore byli pierwotnie przypisani do grupy mającej zająć się zestrzelaniem celu, więc Mitchell musi dokonać zmiany. Ich miejsce zajmują porucznicy Besby Holmes i Raymond Hine.
1: 16 myśliwców kontynuuje lot nad morzem. Maszyny przez 2 godziny lecą bardzo nisko, a major Mitchell dokładnie śledzi przyrządy nawigacyjne.
2: Zgodnie z planem o godzinie 9:34 Amerykanie docierają w pobliże wyspy Bougainvillea. Wkrótce dostrzegają też 2 japońskie bombowce. Nie wiedzą, w którym podróżuje Yamamoto, dlatego muszą zestrzelić obie maszyny.
1: Myśliwce pilotowane przez Thomasa Lanfiera, Rexa Barbera, Besbiego Holmesa i Raymonda Hina przygotowują się do ataku.
2: Jednak z powodu problemów z odczepieniem dodatkowego zbiornika paliwa, Holmes musi zawrócić nad morze.

0: niebieskiej maszyny staje w płomieniach. Samolot traci wysokość i wkrótce rozbija się w dżungli.
1: Jednak zupełnie inny przebieg wydarzeń przedstawił porucznik Barber. Twierdził, że to on znalazł się za bombowcem i zestrzelił go, podczas gdy Lanfier odciągnął japońskie myśliwce.
0: Niezależnie od tego, która wersja wydarzeń jest prawdziwa, samolot admirała Yamamoto rozbija się, a wszyscy na pokładzie giną.
1: Tymczasem bombowiec wiceadmirała Ugagi próbuje uciec, a pozostałe japońskie myśliwce podążają za Barberem.
0: W tym momencie nadlatują Holmes i Hein i udaje im się zestrzelić japońskie Zera. Potem rozpoczynają pogoń za drugim bombowcem.
1: Oddają kilkadziesiąt strzałów, ale samolot nadal utrzymuje pułap. Do ataku przyłącza się też Barber i gdy tylko trafia w samolot, ten momentalnie staje w płomieniach i spada do morza. Wiceadmirał Ugagi ma jednak sporo szczęścia, przeżył katastrofę i udaje mu się dopłynąć do brzegu.
0: Holmes i Hein natrafiają na dwa pozostałe Zera i Holmesowi udaje się zestrzelić jednego z nich.
1: Jednak maszyna Heina znika i nikt już jej więcej nie widzi. Hein prawdopodobnie został trafiony i jego maszyna spadła do morza.
0: Gdy major Mitchell zauważa, że oba bombowce zostały wyeliminowane, wydaje rozkaz.
2: Zadanie wykonane. Teraz zabierajmy się stąd.
0: Cała akcja trwała zaledwie 2 minuty. Japończycy byli do tego stopnia nieprzygotowani, że nie podrywają żadnego myśliwca, by wspomóc zaatakowane samoloty.
1: 15 amerykańskich pilotów bezpiecznie wraca do bazy. Jedyną ofiarą śmiertelną po ich stronie jest porucznik Hein.
0: Japończycy są przerażeni atakiem. Część ma jednak złudną nadzieję, że być może Yamamoto przeżył katastrofę i wysyłają w stronę wraku ekipę ratunkową.
1: 19 kwietnia znajdują szczątki bombowca i stwierdzają, że wszyscy pasażerowie zginęli.
0: Według relacji Japończyków ciało Yamamoto miało nadal spoczywać na fotelu, a martwy admirał wciąż trzymał w ręku swoją katanę.
1: Późniejsza sekcja wykazuje, że Yamamoto najprawdopodobniej zginął jeszcze w powietrzu, trafiony kulami wystrzelonymi przez amerykański myśliwiec.
0: Stany Zjednoczone nie ogłaszają jednak, że udało im się zabić admirała Yamamoto. Dowództwo nie chce, żeby Japończycy zorientowali się, że ich szyfry zostały złamane.
1: Dlatego w ciągu następnych kilku tygodni Amerykanie milczą na ten temat, a ich samoloty dla niepoznaki wykonują kilka podobnych lotów w pobliżu archipelagu Wysp Salomona. Ma to stworzyć wrażenie, że zestrzelenie było jedynie szczęśliwym trafem.
0: Zabiegi Amerykanów przynoszą skutek i Japończycy nie podejrzewają, że śmierć admirała była starannie zaplanowaną akcją.
1: Władze Japonii przez pewien czas unikają podania tej wiadomości do opinii publicznej. Dopiero 21 maja 1943 roku pojawia się komunikat.
3: Z żalem zawiadamiamy, że admirał Isoroku Yamamoto poniósł chwalebną śmierć, gdy jego samolot toczył walkę z maszynami wroga.
0: Prochy admirała zostają przewiezione do Tokio i 5 czerwca 1943 roku odbywają się uroczystości pogrzebowe.
1: Tak jak przewidywano, śmierć bohatera wojennego jest ogromnym ciosem dla morale Japończyków. Cesarstwo straciło też jednego ze swoich najlepszych strategów.
0: Szczegóły operacji Vengeance są trzymane w tajemnicy niemal do końca wojny. Brawurowa akcja amerykańskich pilotów do dziś uznawana jest za najbardziej spektakularną misję powietrzną podczas wojny na Pacyfiku.
4: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: zbliża się godzina druga, to może być bardzo kontrowersyjny moment dla wielu kibiców piłki nożnej na całym świecie. Szczegóły już w tych faktach. Zapraszam. To może być najbardziej kontrowersyjny mecz tych mistrzostw, bo za chwilę w Seattle rozpocznie się starcie USA-Belgia, gdzie na murawę wybiegnie zawodnik z czerwoną kartką z poprzedniego meczu. Cristiano Ronaldo tymczasem przekazał, że to były jego ostatnie już mistrzostwa. Nad Bałtyk nadciąga ogromny sztorm o sile maksymalnej 12 w skali Beauforta. Polarin Balogun znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji USA na mecze z Belgią w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Najlepszy strzelec Amerykanów otrzymał czerwoną kartkę w poprzednim spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, ale FIFA zawiesiła karę dyskwalifikacji. O tej sprawie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Wiadomo, że w tej sprawie interweniował prezydent Donald Trump. Sprawa wzbudza wiele komentarzy. Uderza to oczywiście w amerykańską reprezentację. Decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej wzbudziła ogromne kontrowersje. Między innymi Unia Europejskich Związków Piłkarskich uznała, że jest to przekroczenie czerwonej linii. W środowisku piłkarskim na całym świecie jest coraz więcej głosów oburzenia, a decyzję odebrano jako ukłon wobec Donalda Trumpa i gospodarzy mundialu oraz cios w wiarygodność turnieju. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych, odpowiadając na pytania dziennikarzy w gabinecie owalnym, nie ukrywał, że rozmawiał w tej sprawie z szefem FIFA. Mecz, który za chwilę się rozpocznie, wzbudza wiele emocji, niekoniecznie sportowych.
0: Tyle Paweł Żuchowski z oceanu. No, mecz już się rozpoczął, piłka w grze. Dodam jeszcze, że zwycięzca tego spotkania na stadionie w Seattle w ćwierćfinale spotka się z Hiszpanią. Cristiano Ronaldo tymczasem potwierdził, że to był jego ostatni mundial. Po porażce Portugalii z Hiszpanią w 1/8 finału 41-letni napastnik zapowiedział, że potrzebuje czasu, by podjąć decyzję o dalszej grze w reprezentacji. Podkreślił też, że odchodzi z mistrzostw z czystym sumieniem i przypomniał, że z kadrą zdobył 3 trofea, w tym Mistrzostwo Europy w 2016 roku. Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot patrolowy na Morzu Norweskim. O tym incydencie poinformowało wczoraj Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. Więcej o okolicznościach tego zdarzenia teraz korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorgan.
2: Podczas operacji o kryptonimie Firecrest do brytyjskiej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski samolot patrolowy. Maszyna typu BF przeleciała obok lotniskowca HMS Prince of Wales i zrzuciła w jego pobliżu boje sonarowe. Nie odpowiadała też na wezwania emitowane na międzynarodowych częstotliwościach alarmowych. Działania te uznano za niebezpieczne, w związku z tym dwa brytyjskie myśliwce F-35 przechwyciły i odeskortowały rosyjski samolot.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Czerwone flagi powiewały wczoraj na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. To tylko zapowiedź tego, co jutro może dziać się na Bałtyku. Zdaniem synoptyków, sztorm na otwartym morzu może osiągnąć nawet maksymalną siłę 12 stopni w skali Beauforta. Zagrożenie dotyczy także brzegu. Właśnie prądy wsteczne to zjawiska niezwykle groźne, nawet dla doświadczonych pływaków.
4: Prąd wsteczny jest to zjawisko, które występuje przez tak naprawdę cały rok nad morzem. Powstaje w wyniku cofnięcia się wody, którą fale wyrzucają na brzeg. No i ta woda musi jednak wrócić do morza. Wtedy właśnie tam cała masa wody wraca, jednocześnie wytwarzając prąd, który pociąga ze sobą wszystko, co znajduje się w jego promieniu. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. W ostatnim czasie mamy coraz więcej zgłoszeń dotyczących problemu z powrotem do brzegu w sposób samodzielny.
0: Ostrzega to